0: Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Brown zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dwie osoby zmarły w Niemczech po zakażeniu bakteriami Vibrio, do którego doszło prawdopodobnie podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim. Bakterie te namnażają się w ciepłych wodach morskich i mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych. Instytut Roberta Kocha odnotował w tym roku 17 przypadków zakażeń w Niemczech. Warto unikać kąpieli z otwartymi ranami oraz spożywania surowych owoców morza. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomak. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś podpowiadamy, jak uzyskać lśniące podłogi bez smug. Wystarczy sięgnąć po ocet spirytusowy z kuchennej szafki. Dodaj połowę szklanki octu do wiadra z ciepłą wodą i umyj podłogę dobrze wyciśniętym mopem. Pamiętaj, by unikać stosowania octu na powierzchniach z naturalnego kamienia.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Policjanci z Makowa Mazowieckiego i Różana zatrzymali osoby podejrzane o oszustwo metodą na inwestycje. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec przekazaniu kolejnych 45 tysięcy złotych przez seniorkę z powiatu makowskiego. Kobieta wcześniej straciła ponad 107 tysięcy złotych, w tym 90 tysięcy w gotówce. W sprawie zatrzymano obywatela Ukrainy oraz Białorusi, którym postawiono zarzuty usiłowania oszustwa.
0: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów. Schlumbergera, znana jako grudnik, wymaga szczególnej troski w sierpniu i wrześniu, aby w grudniu cieszyć się jej kwitnieniem. Kluczowe jest regularne dokarmianie co 2 tygodnie, na przykład naparem z czarnej herbaty lub wywarem z bananowych skórek. W październiku należy zaprzestać nawożenia i przenieść roślinę do chłodniejszego, zacienionego miejsca.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Szczecinie na ten moment obserwujemy zachmurzenie całkowite, a temperatura oscylować będzie w okolicach 19 stopni. Dla Krakowa przewidywane jest dzisiaj umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 22 stopnie. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama. Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express. Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, odpoczywa w luksusowym ośrodku z synkiem, a jej media społecznościowe aż kipią od zdjęć. Aktorka, która jeszcze nie doczekała się przełomowej roli, chętnie dzieli się swoją sylwetką. A najnowsze zdjęcie zrobione przez mamę pokazuje, jak uczy syna Mostka. Po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim Opozda zdaje się cieszyć życiem w pełni, a jej fani mogą podziwiać każdy krok tej celebryckiej sielanki. Czyżby to był nowy sposób na karierę?
1: Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
0: Agnieszka Kotońska, znana z telewizyjnych ekranów, przeszła spektakularną metamorfozę. Zrzuciła kilogramy, poddała się liftingom i teraz dumnie prezentuje swoją nową sylwetkę na wakacjach w Albanii. Choć urlop nie obył się bez małego dreszczyku emocji z powodu pożaru, Kotońska nie traciła czasu na stres i wróciła do eksponowania swoich wdzięków. Cóż, nie ma to jak połączyć relaks z pokazem mody na plaży. W Poddębicach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Już 1 sierpnia miasto zamieni się w centrum rozrywki, gdzie na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Maciej Maleńczuk, Roxy Węgiel i Kleo. A to wszystko w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, TVP Rozrywka i TVP 2 zadbają o transmisję na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że Poddębice staną się stolicą letnich emocji.
2: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Marcin Prokop i jego żona Maria zakończyli ponad 20-letni związek, a Maria nie traci czasu na rozpacz. Nowa gwiazda Polsatu, która niedawno dołączyła do ekipy stacji, już od roku jest w nowym związku. Jej nowy partner rozpieszcza ją do tego stopnia, że podawanie jedzenia do łóżka stało się codziennym rytuałem. Cóż, niektórzy mają szczęście, że miłość smakuje lepiej niż śniadanie do łóżka. Pamiętacie Miodowe lata? Ten kultowy serial, który zadebiutował w 1998 roku, wciąż ma swoje miejsce w sercach Polaków. Mimo że od premiery minęło już prawie 25 lat, Cezary Żak i Artur Barciś, jako Karol i Tadzio, bawili nas do łez, a ich szalone pomysły zawsze kończyły się spektakularnymi katastrofami. Dziś aktorzy wyglądają nieco inaczej, ale ich talent wciąż błyszczy na ekranach. Czas płynie, ale wspomnienia o przygodach z ulicy Wolskiej pozostają żywe.
0: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Sylwia Bomba i Greg Collins, znani z medialnych deklaracji o braku presji na ślub, właśnie ogłosili rozstanie. Bomba stanowczo zaprzecza plotkom o nowym partnerze, twierdząc, że to tylko chwyt na kliknięcia. Collins z kolei obiecuje bronić Sylwii przed fałszywymi historiami. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów można się rozstać z klasą, choć nie bez szumu.
1: Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Kto by pomyślał, że punkowa rewolucja lat 90. i korporacyjne batalie współczesnych gwiazd pop mają wspólny mianownik. Kathleen Hanna z Bikini Kill i Amanda Palmer z The Dresden Dolls pokazują, że bycie artystką to nie tylko scena, ale i nieustanna walka o prawo do własnej twórczości. Nawet Taylor Swift z jej stadionowymi trasami musi stawiać czoła prawniczym batalionom, by odzyskać kontrolę nad swoimi piosenkami. Wygląda na to, że dla kobiet w muzyce drugi etat jako obrończyni własnej sztuki to wciąż nieodłączna część kariery.
1: Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać. Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana, powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku. Joel O'Keefe, lider zespołu Airborne, nie ma wątpliwości. Najlepszy rock'n'rollowy album wszechczasów to Back in Black, AC/DC. Płyta, która zadebiutowała w 1980 roku, wciąż inspiruje muzyków na całym świecie. A Joel przyznaje, że słuchał jej nawet na lekcjach, ignorując nauczycieli. Airborne niebawem zagra 2 koncerty w Polsce, a już 28 sierpnia ukaże się ich nowy album. Ciekawe, czy dorówna legendzie AC/DC.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Katowicach odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Torunia będą mieć odczuwalną temperaturę, tak samo wynoszącą 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj na warszawskiej Pradze Południe doszło do tragicznego wypadku. 87-letni mężczyzna spadł z 8 piętra budynku przy ulicy Międzynarodowej. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
2: Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych przez Gromda Fight Club. Decyzja zapadła po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, w które zamieszany jest zawodnik tej federacji. Śledczy badają, czy materiały nie nawołują do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym i rasowym. Podejrzane treści były publikowane od maja zeszłego roku do lipca. Dziś przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 Warszawa stanęła do walki z niemieckim okupantem. Powstanie, które miało trwać kilka dni, zakończyło się po 63 dniach, pozostawiając miasto w ruinach i przynosząc ogromne straty w ludziach. Decyzja o jego rozpoczęciu do dziś budzi kontrowersje, ale pozostaje symbolem heroizmu i determinacji Polaków. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się prawdopodobnie 27 września. Premier Donald Tusk ma dziś ogłosić tę decyzję po potwierdzeniu ważności majowego referendum przez sąd. Kandydaci podkreślają potrzebę uczciwej debaty i szybkiego zamykania procesów wyborczych. Łukasz Gibała, który już 3 razy ubiegał się o stanowisko, decyzję o kandydowaniu podejmie po oficjalnym ogłoszeniu daty wyborów. Pomarańczowa ekipa SK Summer City ponownie zawitała do Holiday Park Szczecin. Wczoraj odbyły się tam emocjonujące wyścigi na drifting arenie. 5 najlepszych zawodników zdobyło pomarańczowe nagrody i tokeny. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zabawa była przednia, a towarzyszyły jej hity na czasie.
1: Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic.
2: W szkole podstawowej w Kruszynie doszło do incydentu związanego z dostępem uczniów do materiałów pornograficznych na szkolnym tablecie. Prokuratura rejonowa w Nakle nad Notecią prowadzi śledztwo w tej sprawie. Jeden z pracowników technicznych szkoły został zwolniony. Dyrekcja szkoły podjęła wszelkie niezbędne kroki, aby wyjaśnić sytuację i zapewnić bezpieczeństwo uczniom.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
1: wczoraj nad ranem niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną, a jego prawdopodobne miejsce upadku zlokalizowano w okolicach Tarnawy Kolonii. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, określił pocisk jako rosyjski i zaapelował o naciski na Władimira Putina, które mogą powstrzymać wojnę. W związku z tym wydarzeniem dziś rano do Polaków rozesłano alert RCB z odnośnikiem do poradnika bezpieczeństwa. Niestety, strona jest przeciążona z powodu dużego zainteresowania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polskie drużyny zakończyły rywalizację w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły, ale w Lidze Konferencji Raków Częstochowa i GKS Katowice odniosły sukcesy. Dzięki zwycięstwom tych drużyn Polska umocniła się na 10. miejscu w rankingu UEFA. Jeśli utrzymamy tę pozycję, w 2028 roku Mistrz Polski zagra w Lidze Mistrzów bez eliminacji. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Valettą FC w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Konferencji UEFA. W pierwszym spotkaniu Raków wygrał 3-1, co stawia ich w korzystnej sytuacji przed dzisiejszym starciem na Malcie. Mecz rozpocznie się o 19:30, a transmisję można śledzić na antenie Republiki Plus oraz online na YouTube.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Ukrainę 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów i przygotowuje się do półfinału ze Słowenią. Niestety, Jakub Kochanowski nie zagra na zbliżających się Mistrzostwach Europy z powodu problemów zdrowotnych. Spotkanie półfinałowe odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 9. Zwycięzca zmierzy się w finale z wygranym meczu Japonia – USA.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
1: Magdalena Fręch zakończyła swój udział w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie, przegrywając w drugiej rundzie z Jessicą Pegulą. Polka zaskoczyła faworytkę, wygrywając pierwszy set 6-3, ale ostatecznie uległa Amerykance 3-6, 0-6. Pegula, trzecia rakieta świata, awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzy się z Anną Kalińską. W turnieju nie ma już polskich reprezentantów, po wcześniejszych porażkach Magdy Linet i Kamila Majchrzaka. GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zachmurzenie całkowite i temperatura 20 stopni oraz wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie i wiatr południowy o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 994 odcinku serialu Dziedzictwo czeka nas prawdziwa burza emocji. W szpitalu dojdzie do dramatycznej konfrontacji między Cenet a Naną. Cenet, matka Poiraza, nie cofnie się przed niczym, by usunąć synową z życia swojego syna. Nana jednak nie pozostanie dłużna i wyzna miłość Poirazowi, co całkowicie zmieni bieg wydarzeń. Poiraz, słysząc te słowa, stanie w obronie żony, co mocno zrani jego matkę. W efekcie Cenet podejmie radykalną decyzję o odejściu, licząc na zmianę postawy syna. Jednak Poiraz pozostanie przy swojej decyzji, wybierając miłość do Nany ponad wszystko. Ten odcinek z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. La Promesa, Pałac Tajemnic powraca z 49. odcinkiem, który zostanie

0: Po wakacyjnej przerwie jego stan zdrowia znów zacznie budzić niepokój bliski. Tym razem nie chodzi o infekcję, ale o skutki dramatycznych wydarzeń w klinice. Konflikt z Sowińskim, który oskarża Olka o błąd medyczny, sprawi, że utalentowany ortopeda zacznie wątpić w swoje umiejętności. Mimo że oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszy. Jerzy Argasiński, jego teść, zauważy, że Olek traci pewność siebie i nie potrafi uwolnić się od oskarżeń. Czy Olek zdoła odzyskać wiarę w siebie i pokonać narastający stres? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. W 4267 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Rancho, Zemsta Wiedźm, powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Barwy szczęścia wracają z 19 sezonem, a już na początku czeka nas prawdziwy skandal. Kornel Jezierski, wierząc w przepowiednie, traci 50 tysięcy złotych w kasynie online. W przypływie gniewu zwalnia z pracy jasnowidzącą Jolę Kozłowską, choć ta zarzeka się, że nie namawiała go do gry. Kornel, pełen żalu, nie potrafi pogodzić się z porażką. Tymczasem Błażej Modrzycki widzi w tej sytuacji materiał na reportaż o ludziach szukających łatwych pieniędzy. Czy Jezierski znajdzie zastępstwo dla Joli i czy Błażej opublikuje kompromitujący materiał? Odpowiedzi w nowych odcinkach.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semich, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem.

0: rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
3: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. W najnowszym sondażu dla Super Expressu aż 39% zdecydowanych Polaków opowiedziało się za samodzielnym startem formacji Mateusza Morawieckiego w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. To wyraźnie więcej niż poparcie dla sojuszu z PiS, które wynosi 24% wśród zdecydowanych. Co ciekawe, aż 43% badanych nie ma zdania na temat przyszłej strategii wyborczej Morawieckiego, co wskazuje na dużą niepewność co do jego politycznej przyszłości. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu przed wakacyjną przerwą, która potrwa do 3 września. Posłowie cieszą się wolnym, podczas gdy wielu Polaków, jak pan Andrzej z Mazowsza, musi pracować przez całe lato. Tegoroczna przerwa parlamentarna jest krótsza niż w niektórych poprzednich latach, kiedy to posłowie mieli wolne nawet przez 2 miesiące.
3: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi.
3: Na rynku ogrodniczym pojawiła się nowa odmiana hortensji, okrywowej o nazwie Groundbreaker. Ta roślina wyhodowana w Holandii tworzy kwiecisty dywan i kwitnie od lipca do listopada. Groundbreaker jest odporny na zmienne warunki pogodowe i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Nowością jest także odmiana Ruby, której kwiaty zmieniają kolor z białego na rubinowy.
2: Sąd rejonowy w Braniewie zdecydował o tymczasowym areszcie dla 27-letniego mężczyzny z gminy Frombork. Jest on podejrzany o nieumyślne spowodowanie śmierci swojego brata, którego ciało znaleziono w rzece Pasłęka. Do tragedii doszło po kłótni i rękoczynach między braćmi. Podejrzanemu grozi do 5 lat więzienia.
3: Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
2: Dziś odbędzie się grill Mateusza Morawieckiego, organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wydarzenie pod hasłem Rozwój Plus Wy przyciągnie uczestników panelami dyskusyjnymi i wspólnym grillowaniem. Dla osób wierzących stowarzyszenie uzyskało dyspensę na spożywanie mięsa. To oznacza, że mimo piątku na grillu będzie można skosztować tradycyjnych potraw mięsnych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci. A Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością.
2: Ilona Krawczyńska, twarz Festiwalu Piękna, znowu na scenie. Była modelka i Miss Ziemi Łódzkiej 2014 roku. Teraz prowadzi galę Miss Polski i koncerty sylwestrowe. Z pasją walczy ze stereotypami, pokazując, że Miss to nie tylko ładne buzie machające do kamery. Zamiast tego mamy rolniczki na traktorach i policjantki w akcji. Krawczyńska udowadnia, że scena to jej naturalne środowisko, a życie publiczne to nie tylko błysk fleszy, ale i ciężka praca.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Marta Wierzbicka-Sokolik, znana z ekranów jako wulkan energii, ujawnia swoje zmagania z nerwicą lękową. Aktorka przyznaje, że musiała sięgnąć po terapię i leki, by poradzić sobie z kryzysem, który wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Wierzbicka-Sokolik apeluje, by nie bać się wizyty u psychiatry, bo przecież to lekarz, jak każdy inny. Jej historia pokazuje, że nawet gwiazdy muszą czasem przyznać, że potrzebują pomocy, a najbliżsi mogą być pierwszymi, którzy zauważą, że coś jest nie tak.
1: W Miami odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Krzysztofa Gojdzia i jego byłego partnera Marcina. Po 7 godzinach pełnych emocji sąd postanowił odroczyć wyrok, dając stronom 2 tygodnie na złożenie pisemnych mów końcowych. W międzyczasie na jaw wyszły szokujące szczegóły, w tym rzekome próby wyłudzenia $200,000 od Gojdzia. Atmosfera na sali sądowej była tak napięta, że nawet przyjaciółka Marcina nie wytrzymała i opuściła salę. Wygląda na to, że rozwód celebryty to nie tylko kwestia serc, ale i prawdziwy thriller sądowy.
2: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu. Ach, jak ten czas leci. 8 lat temu Jurek Owsiak zaskoczył wszystkich, zmieniając nazwę kultowego przystanku Woodstock na Poland Rock Festival. Powód? Oczywiście, prawo i umowy, które wymagały, by festiwal stał się biletowany. A przecież kto by chciał płacić za miłość, przyjaźń i muzykę? Dziś Poland Rock to już ikona, choć niektórzy wciąż tęsknią za dawnym Woodstockiem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Greta Van Fleet znowu na fali. 4. album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury.
2: Metallica, legenda thrash metalu. Ma na koncie 11 albumów, ale to czarny album z 1991 roku. Przyniósł im prawdziwy sukces. Choć fani uwielbiają ten krążek, James Hetfield ma swoje zdanie. W wywiadzie dla Playboya przyznał, że niektóre utwory, jak Don't Tread on Me czy Holier Than Thou, uważa za mniej udane. Cóż, nawet mistrzowie mają swoje wątpliwości. Paul McCartney, legenda muzyki, w wieku 84 lat nadal zaskakuje świat. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane nie tylko podbił brytyjskie listy przebojów, ale także przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do prestiżowej Mercury Prize. Cóż za niespodzianka, że po ponad pół wieku na scenie McCartney wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić krytyków. Czyżby szykował się kolejny triumf dla tego niezmordowanego artysty?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Warszawie na Pradze Południe Straż Miejska udaremniła próbę nielegalnego zajęcia opuszczonego budynku przy ulicy Zana. Funkcjonariusze zatrzymali parę, która próbowała wprowadzić się do pustostanu. Mężczyzna i kobieta zostali przekazani policji. Mundurowi przypominają, że przebywanie w takich miejscach jest nie tylko nielegalne, ale także niebezpieczne. Przed nami weekend pełen pogodowych skrajności. W sobotę temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza, a w wielu regionach kraju spodziewane są silne burze z gradem i porywistym wiatrem. Najbardziej zagrożone są południowe, centralne i wschodnie części Polski. W niedzielę pogoda się uspokoi, a temperatury spadną, przynosząc ulgę od upałów.
2: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
1: W Radomiu doszło do nietypowej sytuacji na drodze. Policjanci zatrzymali Fiata, którym pasażer zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa. 18-letni kierowca nie stosował się do przepisów, w tym do zakazu zawracania, i nie miał zapiętych pasów. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku 2 piętnastolatków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
2: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia. Wczoraj w kopalni Kruszywa w Rylowej doszło do tragicznego wypadku. Operator wozidła zjechał do zalanego wyrobiska, a jego pojazd został przysypany urobkiem. Mimo szybkiej akcji ratunkowej z udziałem 35 strażaków i specjalistycznych grup nurkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez policję i prokuraturę. GK z Katowice odwrócił losy spotkania z MŠK Żilina, wygrywając 4-3 w emocjonującym rewanżu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Po bezbramkowej pierwszej połowie Adam Zrelak otworzył wynik dla gospodarzy w 48 minucie. Choć Słowacy odpowiedzieli golem Franciszka Kosy, to Mateusz Wdowiak i jego koledzy zdołali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Katowiczanie awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.
1: Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki jego spuścizna stała się źródłem konfliktu. Powstały 2 fundacje, które rywalizują o kontynuację jego działań społecznych. Partnerka zmarłego, Natalia Wacławska, podkreśla, że mimo trudności najważniejsze jest zachowanie pamięci o wartościach, które przyświecały Litewce. Konflikt trwa, ale bliscy i współpracownicy deklarują chęć dalszej pomocy i kontynuacji jego misji.
2: W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim zawyją syreny alarmowe. To upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk potrwa minutę i nie oznacza żadnego zagrożenia. To symboliczny hołd dla powstańców i cywilnych ofiar tamtych wydarzeń. Dziś w Pobierowie startuje projekt Plaża TVN, oferując mnóstwo atrakcji dla plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia najwyższe standardy czystości. Pogoda sprzyja wypoczynkowi, z temperaturą powietrza 22 stopnie i wody 18 stopni. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem, a brak sinic potwierdza, że kąpiele są całkowicie bezpieczne.
1: Dziś rano Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało SMS-y do mieszkańców całej Polski, zachęcając do pobrania cyfrowego poradnika bezpieczeństwa. Niestety, podany w wiadomości link okazał się nieaktywny. Strona, na której miał być dostępny poradnik, jest niedostępna, co uniemożliwia jego pobranie. Na razie brak informacji, kiedy problem zostanie rozwiązany.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zachmurzenie całkowite i temperatura 24 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W Białymstoku lekkie opady deszczu i temperatura 25 stopni i wiatr zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze we Wrocławiu oceniane jest jako dobre, a w Białymstoku jako umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń. I Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji. Dziś na rynku paliw w Polsce obserwujemy niewielkie obniżki cen benzyny, podczas gdy olej napędowy ponownie drożeje. Aramco oferuje najtańszą benzynę PB95 i PB98 oraz olej napędowy, nieznacznie wyprzedzając Orlen. Benzyna PB95 staniała o 6 zł na 1000 litrów, a PB98 o 7 zł na metr sześcienny. Natomiast ceny oleju napędowego wzrosły, szczególnie w przypadku Aramco, które podniosło cenę diesla o 14 zł na metr sześcienny. Zmiany te są efektem globalnego spadku cen ropy oraz korzystnych kursów walutowych.
2: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Centralny Port Komunikacyjny przechodzi niespodziewane zmiany kadrowe. Ze stanowisk odwołano prezesa Filipa Czernickiego oraz wiceprezesa Dariusza Kusia. Nieoficjalnie mówi się, że przyczyną są zastrzeżenia do zarządzania inwestycją i spory z Ministerstwem Infrastruktury. Zmiany te zbiegają się z konfliktem o finansowanie kolei dużych prędkości z programu Feniks. Nowy pełnomocnik rządu, Piotr Malepszak, nadzoruje projekt, który ma uruchomić lotnisko do 2032 roku. Biuro prasowe CPK nie potwierdziło jeszcze tych informacji, ale oficjalny komunikat ma się pojawić dzisiaj.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną. Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających oszczędności.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: BAI Systems zakończył pierwsze półrocze 2026 roku z rekordowym portfelem zamówień wartym 84 miliardy funtów. W ciągu 6 miesięcy koncern zdobył nowe kontrakty o wartości wartości 16,4 miliarda, zwiększając sprzedaż o 9%. Polska jest związana z BAE przez programy takie jak F-35 i NAREW. Wartość zamówień BAE obejmuje wieloletnie projekty, które będą realizowane przez kolejne lata. Koncern inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Polska współpraca z BAE obejmuje m.in. produkcję pocisków CM, MAYHEM i R w ramach programu NAREW.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie zachmurzenie całkowite. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 22 stopnie, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 2 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 12 sierpnia TVP 2 wyemituje 169 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya postanawia wyznać Cemilowi prawdę o Hanser, co prowadzi do burzliwego spotkania z Melichem i Cihanem. Sinem odkrywa prawdę o Melichu, co zmienia jej spojrzenie na przyszłość. Melich zaskakuje Hanser nieoczekiwaną propozycją. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się w styczniu. Produkcja liczy już 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türksebe jako Cihan.
2: M jak miłość szykuje się na wyjątkowy sezon. Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę po wakacjach, a w sieci pojawiły się spekulacje o możliwej nowej czołówce serialu. Na Instagramie przypomniano oryginalną czołówkę, co wzbudziło falę nostalgii i komentarzy fanów. Wielu z nich wspomina ją jako najlepszą w historii seriali. Zbliżający się jubileusz 2000 odcinka tylko podsyca emocje. Choć produkcja nie potwierdziła zmian, moment publikacji archiwalnego nagrania wydaje się nieprzypadkowy. Nowe postacie i zakończone wątki sugerują, że odświeżenie czołówki jest całkiem możliwe. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
1: W 4267 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Na Wspólnej wkracza w emocjonalny

0: że nowe odcinki mogą pojawić się w połowie listopada. Tymczasem dyrektor TVP Tomasz Sygu wskazuje na grudniową premierę. Niezależnie od daty, widzowie mogą spodziewać się powrotu ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Do obsady dołączą także nowe twarze, w tym Ignacy Japycz i dorosła Dorobka. Zdjęcia do serialu już zakończono, a emocje wokół premiery rosną. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Oliwka i Ola nawiążą współpracę w firmie O-Life, ale szybko przejdą do rozmów o miłosnych rozterkach. Oliwka wspomni swoją dawną relację z Justinem, co może wpłynąć na decyzję Oli, która waha się, czy wrócić do byłego chłopaka. Justin nie daje za wygraną i wciąż zabiega o względy Oli, co wywołuje u niej wiele wątpliwości. Oliwka doradza przyjaciółce chłodną analizę sytuacji i zastanowienie się nad uczuciami do Justina. Tymczasem Justin wysyła Oli wiadomość głosową pełną miłosnych wyzwań. Prosząc o jeszcze jedną szansę. Czy doświadczenia Oliwki pomogą Oli podjąć właściwą decyzję? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych odcinkach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 20 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Sejmie odbyła się burzliwa debata nad nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym, która ma ujednolicić opodatkowanie e-papierosów i urządzeń do waporyzacji. Posłanka Izabela Bodnar ostro skrytykowała prezydenta Karola Nawrockiego, nazywając go wetomanem za jego wcześniejsze weta. Nowe przepisy mają na celu dostosowanie prawa do dynamicznie zmieniającego się rynku alternatywnych wyrobów nikotynowych. Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Dziś przed południem polskie F-16 przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20 nad Morzem Bałtyckim, 40 km na północ od Kołobrzegu. Maszyna leciała w międzynarodowej przestrzeni powietrznej bez planu lotu i z wyłączonym transponderem. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że bezpieczeństwo polskiego nieba pozostaje priorytetem, a Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej monitorują sytuację we współpracy z NATO. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dramatyczne wieści z Karakorum. W czwartek na Broad Peaku zeszła lawina. Zaginęło 10 wspinaczy, w tym słynny Nepalczyk Nirmal Puria. W piątek odnaleziono 4 ciała, ale ich tożsamość nie została ujawniona. Akcja ratunkowa trwa, jednak warunki pogodowe utrudniają poszukiwania. Istnieje nadzieja, że Puria przeżył, ponieważ jego lokalizator nadal wykazuje ruch, choć te dane nie są pewne. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
2: Wczoraj nad ranem niezidentyfikowany obiekt naruszył polską przestrzeń powietrzną, a jego prawdopodobne miejsce upadku zlokalizowano w okolicach Tarnawy Kolonii. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, określił pocisk jako rosyjski i zaapelował o naciski na Władimira Putina, które mogą powstrzymać wojnę. W związku z tym wydarzeniem dziś rano do Polaków rozesłano alert RCB z odnośnikiem do poradnika bezpieczeństwa. Niestety, strona jest przeciążona z powodu dużego zainteresowania.
0: W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomar. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby.
0: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: W 17 powiatach w Polsce uruchomiono syreny alarmowe po naruszeniu przestrzeni powietrznej kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podjęło decyzję o ich włączeniu, by jak najszybciej ostrzec mieszkańców. Incydent miał związek z wykryciem niezidentyfikowanego obiektu, który zniknął z radarów. Premier Donald Tusk poinformował, że najprawdopodobniej była to rosyjska rakieta. Jednak nie ma dowodów, że celem była Polska.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Schlumbergera, znana jako grudnik, wymaga szczególnej troski w sierpniu i wrześniu, aby w grudniu cieszyć się jej kwitnieniem. Kluczowe jest regularne dokarmianie co 2 tygodnie, na przykład naparem z czarnej herbaty lub wywarem z bananowych skórek. W październiku należy zaprzestać nawożenia i przenieść roślinę do chłodniejszego, zacienionego miejsca.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji.
2: Joanna Opozda, znana z serialu Pierwsza Miłość, odpoczywa w luksusowym ośrodku z synkiem, a jej media społecznościowe aż kipią od zdjęć. Aktorka, która jeszcze nie doczekała się przełomowej roli, chętnie dzieli się swoją sylwetką, a najnowsze zdjęcie zrobione przez mamę pokazuje, jak uczy syna Mostka. Po głośnym rozstaniu z Antonim Królikowskim Opozda zdaje się cieszyć życiem w pełni, a jej fani mogą podziwiać każdy krok tej celebryckiej sielanki. Czyżby to był nowy sposób na karierę?
1: Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Justyna Steczkowska, znana z tego, że nie boi się mówić jak jest, zdradziła, że jej syn Leon, choć coraz bardziej aktywny jako DJ, nie potrzebuje jej rad w show biznesie. No cóż, może to dlatego, że nie każdy musi być gwiazdą na miarę mamy. Artystka podkreśla, że najważniejsze to kochać i wspierać dzieci, nawet jeśli nie są idealne. A jeśli ktoś myśli, że idealni rodzice istnieją, to Steczkowska szybko sprowadza na ziemię. W niedoskonałości tkwi doskonałość. Agnieszka Kotońska, znana z telewizyjnych ekranów, przeszła spektakularną metamorfozę. Zrzuciła kilogramy, poddała się liftingom i teraz dumnie prezentuje swoją nową sylwetkę na wakacjach w Albanii. Choć urlop nie obył się bez małego dreszczyku emocji z powodu pożaru. Kotońska nie traciła czasu na stres i wróciła do eksponowania swoich wdzięków. Cóż, nie ma to jak połączyć relaks z pokazem mody na plaży. Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobra Nocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pamiętacie Miodowe Lata? Ten kultowy serial, który zadebiutował w 1998 roku, wciąż ma swoje miejsce w sercach Polaków. Mimo że od premiery minęło już prawie 25 lat, Cezary Żak i Artur Barciś, jako Karol i Tadzio, bawili nas do łez, a ich szalone pomysły zawsze kończyły się spektakularnymi katastrofami. Dziś aktorzy wyglądają nieco inaczej, ale ich talent wciąż błyszczy na ekranach. Czas płynie, ale wspomnienia o przygodach z ulicy Wolskiej pozostają żywe. Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie. Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać. Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 22 stopnie, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Katowicach zobaczymy 26 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Wczoraj na warszawskiej Pradze Południe doszło do tragicznego wypadku. 87-letni mężczyzna spadł z 8 piętra budynku przy ulicy Międzynarodowej. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, jego życia nie udało się uratować. Policja bada okoliczności tego zdarzenia.
2: Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie treści publikowanych przez Gromda Fight Club. Decyzja zapadła po brutalnym pobiciu pary młodych Ukraińców we Wrocławiu, które zamieszany jest zawodnik tej federacji. Śledczy badają, czy materiały nie nawołują do nienawiści i przemocy na tle narodowościowym i rasowym. Podejrzane treści były publikowane od maja zeszłego roku do lipca. Dziś przypada 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 Warszawa stanęła do walki z niemieckim okupantem. Powstanie, które miało trwać kilka dni, zakończyło się po 63 dniach, pozostawiając miasto w ruinach i przynosząc ogromne straty w ludziach. Decyzja o jego rozpoczęciu do dziś budzi kontrowersje, ale pozostaje symbolem heroizmu i determinacji Polaków. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wybory prezydenckie w Krakowie odbędą się prawdopodobnie 27 września. Premier Donald Tusk ma dziś ogłosić tę decyzję po potwierdzeniu ważności majowego referendum przez sąd. Kandydaci podkreślają potrzebę uczciwej debaty i szybkiego zamykania procesów wyborczych. Łukasz Gibała, który już 3 razy ubiegał się o stanowisko, decyzję o kandydowaniu podejmie po oficjalnym ogłoszeniu daty wyborów. Pomarańczowa ekipa SK Summer City ponownie zawitała do Holiday Park Szczecin. Wczoraj odbyły się tam emocjonujące wyścigi na drifting arenie. 5 najlepszych zawodników zdobyło pomarańczowe nagrody i tokeny. Uczestnicy zgodnie przyznali, że zabawa była przednia, a towarzyszyły jej hity na czasie.
1: Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Policjanci z Makowa Mazowieckiego i Różana zatrzymali osoby podejrzane o oszustwo metodą na inwestycje. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec przekazaniu kolejnych 45 tysięcy złotych przez seniorkę z powiatu makowskiego. Kobieta wcześniej straciła ponad 107 tysięcy złotych, w tym 90 tysięcy w gotówce. W sprawie zatrzymano obywatela Ukrainy oraz Białorusi, którym postawiono zarzuty usiłowania oszustwa.
2: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 26 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 2 metry na sekundę. W Białymstoku zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 28 stopni, a wiatr północno-wschodni powieje z prędkością 2 metry na sekundę. Stan powietrza we Wrocławiu obecnie pozostaje dobry, natomiast w Białymstoku jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Polskie drużyny zakończyły rywalizację w drugiej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze odpadły, ale w Lidze Konferencji Raków Częstochowa i Giekas Katowice odniosły sukcesy. Dzięki zwycięstwom tych drużyn Polska umocniła się na 10. miejscu w rankingu UEFA. Jeśli utrzymamy tę pozycję, w 2028 roku Mistrz Polski zagra w Lidze Mistrzów bez eliminacji. Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Raków Częstochowa zmierzy się dziś z Valettą FC w rewanżowym meczu eliminacji Ligi Konferencji UEFA. W pierwszym spotkaniu Raków wygrał 3-1, co stawia ich w korzystnej sytuacji przed dzisiejszym starciem na Malcie. Mecz rozpocznie się o 19:30, a transmisję można śledzić na antenie Republiki Plus oraz online na YouTube.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn pokonała Ukrainę 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów i przygotowuje się do półfinału ze Słowenią. Niestety, Jakub Kochanowski nie zagra na zbliżających się Mistrzostwach Europy z powodu problemów zdrowotnych. Spotkanie półfinałowe odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 9. Zwycięzca zmierzy się w finale z wygranym meczu Japonia – USA.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
1: Dziś o 18:00 polskiego czasu odbędzie się losowanie turnieju WTA w Toronto. Iga Świątek i Maja Chwalińska, które wracają do gry po przerwie, rozpoczną rywalizację od drugiej rundy. W turnieju wystąpią także Magda Linet i Magdalena Frank. Impreza startuje 3 sierpnia, a dla Świątek i Chwalińskiej będzie to pierwszy występ od Wimbledonu. Giekas Katowice awansował do 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvik. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze całego kraju zaobserwujemy zachmurzone niebo. W Bydgoszczy na ten moment obserwujemy umiarkowane zachmurzenie, a temperatura oscylować będzie w okolicach 26 stopni. Dla Warszawy przewidywane jest dzisiaj zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą tak samo 26 stopni. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca widzów w Polsce. Już 11 sierpnia na antenie TVP 2 zostanie wyemitowany 168 odcinek. W tej emocjonującej odsłonie Hanser, główna bohaterka, staje przed dramatycznym wyborem, planując targnąć się na swoje życie. Na szczęście znajduje wsparcie u Ertugrula, który udziela jej cennych rad. W tym samym czasie Bejza ujawnia rodzinie szokującą wiadomość o ciąży Hanser. W serialu występują znani aktorzy, w tym Talia Celebi jako Hanser i Turkseve jako Cihan. Panna Młoda to produkcja o imponującej długości, która wciąż jest kręcona w Turcji, a polscy widzowie mogą spodziewać się jeszcze wielu emocjonujących odcinków. W nowych odcinkach M jak Miłość Olek Chodakowski ponownie stanie w obliczu poważnych problemów. Po wakacyjnej przerwie jego stan zdrowia znów zacznie budzić niepokój bliskich. Tym razem nie chodzi o infekcję, ale o skutki dramatycznych wydarzeń w klinice. Konflikt z Sowińskim, który oskarża Olka o błąd medyczny, sprawi, że utalentowany ortopeda zacznie wątpić w swoje umiejętności. Mimo że oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszy. Jerzy Argasiński, jego teść, zauważy, że Olek traci pewność siebie i nie wyraźnie się pogorszy.

0: który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia o godzinie 16 na TVP1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4260 odcinku, który już za nami, doszło do dramatycznej śmierci pani Marii w samolocie. Bliscy są w szoku, a Bogdan zupełnie odcina się od emocji. W nadchodzącym 4263 odcinku, którego premiera odbędzie się 13 sierpnia, powróci wątek Grzegorza Zięby. Żaneta jest zdruzgotana, że jej były mąż, świadek koronny, dowie się o śmierci matki od policji. Na szczęście Juliusz, ojciec Wojtka, uruchamia swoje kontakty i informuje Grzegorza o tragedii. Czy to oznacza, że Grzesiek wróci na Wspólną? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocje sięgają zenitu. Tymczasem Weronika i Lew mierzą się z własnymi problemami, a Jarek staje przed trudnym wyborem w relacji z Martyną. W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia, pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, z pewnością przyciągnie uwagę widzów. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. Rancho powraca z nowymi odcinkami, a fani już nie mogą się doczekać grudnia, kiedy to zobaczą 6 świeżych epizodów. Na planie serialu pojawiła się Violetta Arlak, co wywołało wzruszenie u Cezarego Żaka, jej serialowego męża. Ich ciepłe powitanie stało się hitem internetu, zdobywając tysiące polubień. W nowym sezonie zobaczymy ulubionych aktorów, takich jak Ilona Ostrowska, Marta Chodorowska czy Bogdan Kalus. Produkcja, która zadebiutowała w 2006 roku, wciąż przyciąga rzesze wiernych widzów. Powrót do Wilkowej obiecuje wiele emocji i niezapomnianych chwil.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 22 stopnie i wiatrem wschodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
0: Dziś ostatni dzień posiedzenia Sejmu przed wakacyjną przerwą, która potrwa do 3 września. Posłowie cieszą się wolnym, podczas gdy wielu Polaków, jak pan Andrzej z Mazowsza, musi pracować przez całe lato. Tegoroczna przerwa parlamentarna jest krótsza niż w niektórych poprzednich latach, kiedy to posłowie mieli wolne nawet przez 2 miesiące.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie, Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę. Stowarzyszenie Rozwój Plus, związane z Mateuszem Morawieckim, może wprowadzić zamieszanie na polskiej prawicy. Posłanka Magdalena Sroka uważa, że to sygnał słabości Jarosława Kaczyńskiego, który dotąd kontrolował prawicową scenę polityczną. Sroka nie wyklucza jednak, że prawica może się ponownie zjednoczyć w przyszłości. Tymczasem Polskie Stronnictwo Ludowe przygotowuje się do wyborów pod własnym szyldem, koncentrując się na pracy w rządzie. Wczoraj polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez niezidentyfikowany obiekt, co wywołało alarm na Lubelszczyźnie. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapewnia, że system ostrzegania zadziałał skutecznie, choć nie wszyscy mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Minister podkreślił, że trwają prace nad udoskonaleniem systemu alarmowego i edukacją obywateli w zakresie reagowania na zagrożenia. W czasie wywiadu z ministrem rozesłano SMS-y z informacją o poradniku bezpieczeństwa.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
0: Dziś odbędzie się grill Mateusza Morawieckiego, organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus. Wydarzenie pod hasłem Rozwój Plus Wy przyciągnie uczestników panelami dyskusyjnymi i wspólnym grillowaniem. Dla osób wierzących stowarzyszenie uzyskało dyspensę na spożywanie mięsa. To oznacza, że mimo piątku na grillu będzie można skosztować tradycyjnych potraw mięsnych.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 22 stopnie, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 28 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Kurdej-Szatan zamiast na planie filmowym spędzała ostatnie dni w Egipcie, gdzie nie tylko smażyła się na słońcu, ale i próbowała swoich sił w kitesurfingu. Choć nikt nie uwiecznił jej wodnych wyczynów, aktorka z humorem zapowiedziała, że to świetny powód, by wrócić do Egiptu. Wspólne wakacje z mężem Rafałem Szatanem tylko umocniły ich związek, a internauci nie szczędzili komplementów dla tej zgodnej pary. Pierwszy pobyt Basi w Egipcie okazał się strzałem w dziesiątkę, a jej relacje pełne były pozytywnej energii i egzotycznych widoków. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci, a Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością.
2: Ilona Krawczyńska, twarz Festiwalu Piękna, znowu na scenie. Była modelka i Miss Ziemi Łódzkiej 2014 roku. Teraz prowadzi galę Miss Polski i koncerty sylwestrowe. Z pasją walczy ze stereotypami, pokazując, że Miss to nie tylko ładne buzie machające do kamery. Zamiast tego mamy rolniczki na traktorach i policjantki w akcji. Krawczyńska udowadnia, że scena to jej naturalne środowisko, a życie publiczne to nie tylko błysk fleszy, ale i ciężka praca.
1: Joanna Kulik, nasza eksportowa gwiazda, postanowiła wcielić się w ikonę popu. Britney Spears. W sieci już krąży zdjęcie, na którym Kulik wygląda jak żywcem wyjęta z lat 2000. To nie lada wyzwanie, bo historia Britney to prawdziwy roller coaster. Od światowej sławy po ubezwłasnowolnienie. Spektakl Britney w reżyserii Eweliny Marciniak ma być jednym z hitów teatru telewizji jeszcze w tym roku. Ciekawe, czy Joanna dorówna Britney w jej szalonych przygodach.
2: W Poddębicach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Już 1 sierpnia miasto zamieni się w centrum rozrywki, gdzie na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Maciej Maleńczuk, Roxy Węgiel i Kleo. A to wszystko w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, TVP Rozrywka i TVP 2 zadbają o transmisję na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że Poddębice staną się stolicą letnich emocji.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
2: Marta Wierzbicka-Sokolik, znana z ekranów jako Wulkan Energii, ujawnia swoje zmagania z nerwicą lękową. Aktorka przyznaje, że musiała sięgnąć po terapię i leki, by poradzić sobie z kryzysem, który wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Wierzbicka-Sokolik apeluje, by nie bać się wizyty u psychiatry, bo przecież to lekarz, jak każdy inny. Jej historia pokazuje, że nawet gwiazdy muszą czasem przyznać, że potrzebują pomocy, a najbliżsi mogą być pierwszymi, którzy zauważą, że coś jest nie tak.
1: Marcin Prokop i jego żona Maria zakończyli ponad 20-letni związek, a Maria nie traci czasu na rozpacz. Nowa gwiazda Polsatu, która niedawno dołączyła do ekipy stacji, już od roku jest w nowym związku. Jej nowy partner rozpieszcza ją do tego stopnia, że podawanie jedzenia do łóżka stało się codziennym rytuałem. Cóż, niektórzy mają szczęście, że miłość smakuje lepiej niż śniadanie do łóżka. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury.
2: Paul McCartney, legenda muzyki, w wieku 84 lat nadal zaskakuje świat. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane nie tylko podbił brytyjskie listy przebojów, ale także przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do prestiżowej Mercury Prize. Cóż za niespodzianka, że po ponad pół wieku na scenie McCartney wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić krytyków. Czyżby szykował się kolejny triumf dla tego niezmordowanego artysty?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Toruniu odczujemy temperaturę 22 stopnie i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Katowic będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 26 stopni i wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Przed nami weekend pełen pogodowych skrajności. W sobotę temperatura może sięgnąć nawet 35 stopni Celsjusza, a w wielu regionach kraju spodziewane są silne burze z gradem i porywistym wiatrem. Najbardziej zagrożone są południowe, centralne i wschodnie części Polski. W niedzielę pogoda się uspokoi, a temperatury spadną, przynosząc ulgę od upałów.
2: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
1: W Radomiu doszło do nietypowej sytuacji na drodze. Policjanci zatrzymali Fiata, którym pasażer zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa. 18-letni kierowca nie stosował się do przepisów, w tym do zakazu zawracania, i nie miał zapiętych pasów. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku 2 piętnastolatków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
2: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia. Wczoraj w kopalni Kruszywa w Rylowej doszło do tragicznego wypadku. Operator wozidła zjechał do zalanego wyrobiska, a jego pojazd został przysypany urobkiem. Mimo szybkiej akcji ratunkowej z udziałem 35 strażaków i specjalistycznych grup nurkowych, mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia są obecnie badane przez policję i prokuraturę. GKS Katowice odwrócił losy spotkania z MŠK Żilina, wygrywając 4-3 w emocjonującym rewanżu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Po bezbramkowej pierwszej połowie Adam Zrelak otworzył wynik dla gospodarzy w 48 minucie. Choć Słowacy odpowiedzieli golem Franciszka Kosy, to Mateusz Wdowiak i jego koledzy zdołali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Katowiczanie awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Adam Kornacki i Patryk Mikiciu, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki jego spuścizna stała się źródłem konfliktu. Powstały 2 fundacje, które rywalizują o kontynuację jego działań społecznych. Partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, podkreśla, że mimo trudności najważniejsze jest zachowanie pamięci o wartościach, które przyświecały Litewce. Konflikt trwa, ale bliscy i współpracownicy deklarują chęć dalszej pomocy i kontynuacji jego misji.
2: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia, o godzinie 17 w Szczecinie i na całym Pomorzu Zachodnim zawyją syreny alarmowe. To upamiętnienie 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dźwięk potrwa minutę i nie oznacza żadnego zagrożenia. To symboliczny hołd dla powstańców i cywilnych ofiar tamtych wydarzeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś w Pobierowie startuje projekt Plaża TVN, oferując mnóstwo atrakcji dla plażowiczów. Wszystkie kąpieliska są otwarte i bezpieczne, a woda spełnia najwyższe standardy czystości. Pogoda sprzyja wypoczynkowi. Z temperaturą powietrza 22 stopnie i wody 18 stopni. Ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem, a brak sinic potwierdza, że kąpiele są całkowicie bezpieczne.
1: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas rutynowej kontroli autobusu na granicy. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym za niezapłaconą grzywnę za atak na funkcjonariuszy w 2022 roku. Zamiast kontynuować podróż, trafił do więzienia na 99 dni. Takie zatrzymania podczas kontroli granicznych zdarzają się coraz częściej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda nad Polską dzisiaj przedstawia się następująco. Na niebie nad Wrocławiem zaobserwujemy zachmurzenie całkowite oraz temperaturę 26 stopni. Tymczasem nad Białymstokiem będzie można dojrzeć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie tutaj maksymalnie 28 stopni. We Wrocławiu jakość powietrza jest dobra, jednak dla Białegostoku sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie rośnie napięcie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział możliwy atak na Iran, reagując na atak dronem na statek z gazem w Egipcie. Trump podkreślił, że amerykańskie siły uderzą bardzo mocno. Dodatkowo planuje rozszerzyć sankcje przeciwko Rosji, wprowadzając zapisy dotyczące ceł związanych z Iranem. Jednocześnie prezydent odbył spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, wzywając do zakończenia wojny. Projekt sankcji czeka na dalsze prace w Kongresie. Susza w Europie osiągnęła krytyczny poziom, a Dunaj, druga najdłuższa rzeka kontynentu, notuje najniższy poziom wody od 149 lat. Żegluga została sparaliżowana, a turystyka i sektor energetyczny odczuwają poważne skutki. W Rumunii wiele statków utknęło, a w Bułgarii ewakuowano pasażerów ze statku wycieczkowego. Po raz pierwszy w historii wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej Cernawodę z powodu niskiego poziomu rzeki. Eksperci wskazują, że zmiany klimatu i brak opadów są głównymi przyczynami tej sytuacji. Europa stoi przed wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarczym.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Na polskim rynku hurtowym paliw zakończyła się krótka fala obniżek cen. Wszyscy główni dostawcy, w tym Orlen, Aramco i BP Europa, podnieśli ceny benzyny i oleju napędowego. Największe wzrosty odnotowano w przypadku oleju napędowego, który zdrożał o 37 zł za metr sześcienny. Aramco oferuje obecnie najtańsze paliwa, choć różnice są minimalne. Na globalnym rynku ropy ceny wzrosły o ponad 21% w ostatnim miesiącu, co w połączeniu z osłabieniem złotego wpływa na wyższe ceny paliw w Polsce. Specjaliści nie przewidują szybkich spadków cen na stacjach benzynowych. Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: O Rzeczpospolita Polska Albatros. Polski niszczyciel min typu Kormoran 2 został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 26 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą również 26 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 19 sezonie Barw Szczęścia szykuje się prawdziwa burza w redakcji Szoku. Kornel Jezierski po przegraniu 50 tysięcy złotych w internetowym kasynie obwinia o wszystko redakcyjną, jasnowidzącą Jolę Kozłowską. W przypływie złości natychmiast ją zwalnia, mimo że Jola twierdzi, iż nigdy nie namawiała go do ryzykownej gry. Kornel, zdesperowany, postanawia znaleźć nowego wróżbitę. Tymczasem Błażej Modrzycki wpada na pomysł, by wykorzystać tę historię jako materiał o ludziach tracących oszczędności w pogoni za szybkim zyskiem. Czy Jezierski zgodzi się na wywiad i czy znajdzie nową wróżkę? Odpowiedzi na te pytania przyniosą premierowe odcinki po wakacyjnej przerwie.
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 12 sierpnia TVP 2 wyemituje 169 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya postanawia wyznać Cemilowi prawdę o Hansem, co prowadzi do burzliwego spotkania z Melichem i Cichanem. Sinem odkrywa prawdę o Melichu, co zmienia jej spojrzenie na przyszłość. Melich zaskakuje Hanser nieoczekiwaną propozycją. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się w styczniu. Produkcja liczy już 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türksever jako Cihan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: M jak miłość powraca z emocjonującym 1938 odcinkiem po wakacjach. Olek Chodakowski zmaga się z poważnym kryzysem zawodowym i osobistym. Konflikt z Sowińskim sprawia, że traci pewność siebie i zaczyna wątpić w swoje umiejętności. Jerzy Argasiński, widząc stan Olka, postanawia działać i proponuje radykalne rozwiązanie. Sugeruje, by sprawą zajęli się prawnicy i zarząd kliniki. Olek jednak nie chce narażać rodziny na konflikt z Sowińskim. Mimo to obiecuje przemyśleć propozycję Jerzego, zdając sobie sprawę, że sam nie poradzi sobie z problemem. Ten odcinek pełen jest napięcia i emocji, które na pewno przyciągną widzów przed ekrany.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwikłanie dramatycznych wydarzeń z finału poprzedniego sezonu. Natalka Mostowiak znalazła się w śmiertelnym niebezpieczeństwie podczas konfrontacji z byłą ukochaną Mikołaja Lipińskiego. Czy policjantka przeżyje? To pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Dodatkowo widzowie zastanawiają się, czy Natalka powie tak Adamowi Karskiemu. Czy może jej uczucia do Mikołaja staną na drodze do ślubu? W międzyczasie zamieszanie wywołała nowa fryzura Dominiki Sucheckiej, od twórczyni roli Natalki. Czy jej metamorfoza wpłynie na wizerunek bohaterki w serialu? Odpowiedzi na te pytania już wkrótce na ekranach. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: W 4267 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny roller coaster. 4267 odcinku Na Wspólnej Igor staje przed trudnym wyzwaniem. Jego córka Julka, uzależniona od narkotyków, nie chce poddać się odwykowi. Igor zdeterminowany zamyka ją w domu, próbując zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka zrzuca winę na swojego byłego chłopaka, Leona, co wywołuje gniew Igora. W efekcie temat odwyku schodzi na dalszy plan, a Julka znów unika konsekwencji. Czy Igor zdoła pomóc córce, zanim będzie za późno? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia o godzinie 20:15 na TVN.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 22 stopnie. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana.

0: marzysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Dwie osoby zmarły w Niemczech po zakażeniu bakteriami Vibrio, do którego doszło prawdopodobnie podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim. Bakterie te namnażają się w ciepłych wodach morskich i mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych. Instytut Roberta Kocha odnotował w tym roku 17 przypadków zakażeń w Niemczech. Warto unikać kąpieli z otwartymi ranami oraz spożywania surowych owoców morza. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomak. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
2: W kwietniu tego roku policjanci z Morąga i Ostródy przeprowadzili akcję, podczas której zabezpieczyli ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej i tysiące paczek papierosów bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku przekroczyły 2 miliony złotych. Zatrzymano 39-letnią kobietę, która usłyszała zarzuty paserstwa akcyzowego i posiadania marihuany. Grozi jej kara grzywny lub więzienia. W miejscowości Mały Rudnik policjant z Gdańska, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Fiata. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie 39-latka. Mężczyzna stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Policjant, który podjął interwencję, na co dzień pracuje w komisariacie wodnym policji w Gdańsku. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Na rynku ogrodniczym pojawiła się nowa odmiana hortensji, okrywowej o nazwie Groundbreaker. Ta roślina wyhodowana w Holandii tworzy kwiecisty dywan i kwitnie od lipca do listopada. Groundbreaker jest odporny na zmienne warunki pogodowe i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Nowością jest także odmiana Ruby, której kwiaty zmieniają kolor z białego na rubinowy. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów. Po udanym grillowaniu warto zadbać o czystość rusztu. Eksperci polecają prostą pastę z sody oczyszczonej i octu, która skutecznie usuwa tłuszcz i spaleniznę. Można też wykorzystać cebulę lub ziemniaka, które dzięki swoim właściwościom ułatwiają czyszczenie. Czysty ruszt to gwarancja lepszego smaku i higieny potraw.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po kilkutygodniowej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. Jej powrót nastąpił po narodzinach syna 25 maja, co było powodem jej tymczasowej nieobecności. Wznowienie obowiązków parlamentarnych spotkało się z życzliwym przyjęciem kolegów i koleżanek z Sejmu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 22 stopnie, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 29 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Agnieszka Kotońska, znana z telewizyjnych ekranów, przeszła spektakularną metamorfozę. Zrzuciła kilogramy, poddała się liftingom i teraz dumnie prezentuje swoją nową sylwetkę na wakacjach w Albanii. Choć urlop nie obył się bez małego dreszczyku emocji z powodu pożaru. Kotońska nie traciła czasu na stres i wróciła do eksponowania swoich wdzięków. Cóż, nie ma to jak połączyć relaks z pokazem mody na plaży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem.
2: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu.
1: Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana, powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku.
2: Metallica, legenda thrash metalu. Ma na koncie 11 albumów, ale to czarny album z 1991 roku przyniósł im prawdziwy sukces. Choć fani uwielbiają ten krążek, James Hetfield ma swoje zdanie. W wywiadzie dla Playboya przyznał, że niektóre utwory, jak Don't Tread on Me czy Holier Than Thou, uważa za mniej udane. Cóż, nawet mistrzowie mają swoje wątpliwości.
1: Zespół Airborne, znany z grania na krawędzi, tym razem przeszedł sam siebie, nagrywając nowy materiał w samym środku tropikalnej burzy. Basista Justin Street prawie został zmiażdżony przez przewracające się drzewo, co stało się inspiracją dla ich najnowszego singla Here She Comes. Australijczycy połączyli siły z legendami rocka, by stworzyć coś, co sami nazywają rakietą gotową do odpalenia. Premiera nowego albumu już 4 września, a fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo 8 sierpnia podczas Rockowizna Festival w Gdańsku. Joel O'Keefe, lider zespołu Airborne, nie ma wątpliwości. Najlepszy rock'n'rollowy album wszechczasów to Back in Black, AC/DC. Płyta, która zadebiutowała w 1980 roku, wciąż inspiruje muzyków na całym świecie. A Joel przyznaje, że słuchał jej nawet na lekcjach, ignorując nauczycieli. Airborne niebawem zagra 2 koncerty w Polsce, a już 28 sierpnia ukaże się ich nowy album. Ciekawe, czy dorówna legendzie AC/DC.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1015 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 25 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 28 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Wakacje mają swój własny rytm. Gorący, niespieszny, bliski.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Hare Animejera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. W najnowszym sondażu dla Super Expressu aż 39% zdecydowanych Polaków opowiedziało się za samodzielnym startem formacji Mateusza Morawieckiego w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. To wyraźnie więcej niż poparcie dla sojuszu z PiS, które wynosi 24% wśród zdecydowanych. Co ciekawe, aż 43% badanych nie ma zdania na temat przyszłej strategii wyborczej Morawieckiego, co wskazuje na dużą niepewność co do jego politycznej przyszłości. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
1: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Minister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. 2004. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite we Wrocławiu z temperaturą 27 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 29 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Doktor Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających oszczędności. BAI Systems zakończył pierwsze półrocze 2026 roku z rekordowym portfelem zamówień wartym 84 miliardy funtów. W ciągu 6 miesięcy koncern zdobył nowe kontrakty o wartości 16,4 miliarda, zwiększając sprzedaż o 9%. Polska jest związana z BAE przez programy takie jak F-35 i NAREW. Wartość zamówień BAE obejmuje wieloletnie projekty, które będą realizowane przez kolejne lata. Koncern inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Polska współpraca z BAE obejmuje m.in. produkcję pocisków CM, MAYHEM i R w ramach programu NAREW.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 22 stopnie oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie zachmurzenie całkowite i temperatura 28 stopni i wiatr wschodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na wyjątkowy sezon. Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę po wakacjach, a w sieci pojawiły się spekulacje o możliwej nowej czołówce serialu. Na Instagramie przypomniano oryginalną czołówkę, co wzbudziło falę nostalgii i komentarzy fanów. Wielu z nich wspomina ją jako najlepszą w historii seriali. Zbliżający się jubileusz 2000 odcinka tylko podsyca emocje. Choć produkcja nie potwierdziła zmian, moment publikacji archiwalnego nagrania wydaje się nieprzypadkowy. Nowe postacie i zakończone wątki sugerują, że odświeżenie czołówki jest całkiem możliwe.
2: W nowych odcinkach M jak miłość Olek Chodakowski ponownie stanie w obliczu poważnych problemów. Po wakacyjnej przerwie jego stan zdrowia znów zacznie budzić niepokój bliski. Tym razem nie chodzi o infekcję, ale o skutki dramatycznych wydarzeń w klinice. Konflikt z Sowińskim, który oskarża Olka o błąd medyczny, sprawi, że utalentowany ortopeda zacznie wątpić w swoje umiejętności. Mimo że oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszy. Jerzy Argasiński, jego teść, zauważy, że Olek traci pewność siebie i nie potrafi uwolnić się od oskarżeń. Czy Olek zdoła odzyskać wiarę w siebie i pokonać narastający stres? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu. Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Fani z niecierpliwością czekają na premierę 11 sezonu, jednak dokładna data emisji wciąż pozostaje tajemnicą. Reżyser Wojciech Adamczyk zasugerował, że nowe odcinki mogą pojawić się w połowie listopada. Tymczasem dyrektor TVP Tomasz Sygu wskazuje na grudniową premierę. Niezależnie od daty, widzowie mogą spodziewać się powrotu ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Do obsady dołączą także nowe twarze, w tym Ignacy Japycz i dorosła Dorotka. Zdjęcia do serialu już zakończono, a emocje wokół premiery rosną. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP1. Na

0: wchodzącym 4263 odcinku, którego premiera odbędzie się 13 sierpnia, powróci wątek Grzegorza Ziemby. Żaneta jest zdruzgotana, że jej były mąż, świadek koronny, dowie się o śmierci matki od policji. Na szczęście Juliusz, ojciec Wojtka, uruchamia swoje kontakty i informuje Grzegorza o tragedii. Czy to oznacza, że Grzesiek wróci na wspólną? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocje sięgają zenitu. Tymczasem Weronika i Lew mierzą się z własnymi problemami, a Jarek staje przed trudnym wyborem w relacji z Martyną. La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z emocjonującym 449 odcinkiem. Już 6 sierpnia o 15.05 na TVP dwa widzowie będą mogli śledzić nowe zawirowania w pałacu. Pia odkrywa w swoim pokoju śmiertelną truciznę, co wywołuje panikę i przeszukanie całej posiadłości. Tymczasem Markiza Cruz i Alonso stają w obliczu towarzyskiego skandalu, gdy zostają pominięci na ważnym balu. W tle rozgrywa się również dramatyczna walka o pojednanie w rodzinie. Serial pełen intryg i tajemnic nie przestaje zaskakiwać. Dla tych, którzy przegapili poprzednie odcinki, dostępne są one online w serwisie TVP VOD.
1: Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr wschodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Z kolei w Poznaniu temperatura będzie wynosić 22 stopnie i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Temperatura pozwala cieszyć się latem bez przesytu i zmęczenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. W najnowszym sondażu dla Super Expressu aż 39% zdecydowanych Polaków opowiedziało się za samodzielnym startem formacji Mateusza Morawieckiego w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. To wyraźnie więcej niż poparcie dla sojuszu z PiS, które wynosi 24% wśród zdecydowanych. Co ciekawe, aż 43% badanych nie ma zdania na temat przyszłej strategii wyborczej Morawieckiego, co wskazuje na dużą niepewność co do jego politycznej przyszłości. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
3: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: Poseł Adam Luboński zwrócił uwagę na możliwe zagrożenia związane z ograniczeniem sprzedaży saszetek nikotynowych dla wojska. W interpelacji do ministra obrony narodowej pyta, czy nowe przepisy uwzględniają specyfikę działań bojowych, gdzie dym z papierosów może zdradzić pozycję żołnierzy. Luboński sugeruje, że bezdymne produkty nikotynowe mogą być bezpieczniejszą alternatywą. Poseł chce wiedzieć, czy resort konsultował te regulacje z doświadczonymi żołnierzami.
2: W letnich miesiącach osy i szerszenie często zaglądają do naszych mieszkań, co może być niebezpieczne, zwłaszcza dla alergików. Aby je odstraszyć, warto wykorzystać prosty trik z cytrusami i goździkami. Przekrojona cytryna lub pomarańcza, naszpikowana goździkami, skutecznie zniechęci owady do wlatywania do środka. To naturalna i bezpieczna metoda ochrony przed nieproszonymi gośćmi.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
3: W Polsce coraz częściej zmagamy się z falami upałów, a temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza. Mieszkańcy Włoch, przyzwyczajeni do wysokich temperatur, polecają prosty sposób na ochłodzenie mieszkań bez klimatyzacji. Wystarczy często przecierać podłogi mokrym mopem, co może poprawić komfort w gorące dni. Metoda ta działa najlepiej w pomieszczeniach z płytkami ceramicznymi lub kamieniem.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Kurdej-Szatan zamiast na planie filmowym spędzała ostatnie dni w Egipcie, gdzie nie tylko smażyła się na słońcu, ale i próbowała swoich sił w kitesurfingu. Choć nikt nie uwiecznił jej wodnych wyczynów, aktorka z humorem zapowiedziała, że to świetny powód, by wrócić do Egiptu. Wspólne wakacje z mężem Rafałem Szatanem tylko umocniły ich związek, a internauci nie szczędzili komplementów dla tej zgodnej pary. Pierwszy pobyt Basi w Egipcie okazał się strzałem w dziesiątkę, a jej relacje pełne były pozytywnej energii i egzotycznych widoków. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci, a Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością.
2: Justyna Steczkowska, znana z tego, że nie boi się mówić jak jest, zdradziła, że jej syn Leon, choć coraz bardziej aktywny jako DJ, nie potrzebuje jej rad w show biznesie. No cóż, może to dlatego, że nie każdy musi być gwiazdą na miarę mamy. Artystka podkreśla, że najważniejsze to kochać i wspierać dzieci, nawet jeśli nie są idealne. A jeśli ktoś myśli, że idealni rodzice istnieją, to Steczkowska szybko sprowadza na ziemię. W niedoskonałości tkwi doskonałość.
3: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
2: Marta Wierzbicka-Sokolik, znana z ekranów jako Wulkan Energii, ujawnia swoje zmagania z nerwicą lękową. Aktorka przyznaje, że musiała sięgnąć po terapię i leki, by poradzić sobie z kryzysem, który wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Wierzbicka-Sokolik apeluje, by nie bać się wizyty u psychiatry, bo przecież to lekarz, jak każdy inny. Jej historia pokazuje, że nawet gwiazdy muszą czasem przyznać, że potrzebują pomocy, a najbliżsi mogą być pierwszymi, którzy zauważą, że coś jest nie tak.
1: Marcin Prokop i jego żona Maria zakończyli ponad 20-letni związek, a Maria nie traci czasu na rozpacz. Nowa gwiazda Polsatu, która niedawno dołączyła do ekipy stacji, już od roku jest w nowym związku. Jej nowy partner rozpieszcza ją do tego stopnia, że podawanie jedzenia do łóżka stało się codziennym rytuałem. Cóż, niektórzy mają szczęście, że miłość smakuje lepiej niż śniadanie do łóżka. Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach wraca z nowym albumem From the Dark. Choć początkowo chciał, by na płycie zagrał jego stary kumpel Geezer Butler. Ten jednak nie mógł się pojawić. Iommi znalazł więc zastępstwo w postaci basistki Becky Baldwin, która, jak się okazuje, jest wielką fanką Butlera. Premiera płyty już 23 października, a na krążku znajdzie się 8 nowych utworów, w tym single World Alone. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury.
2: Paul McCartney, legenda muzyki, w wieku 84 lat nadal zaskakuje świat. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane nie tylko podbił brytyjskie listy przebojów, ale także przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do prestiżowej Mercury Prize. Cóż za niespodzianka, że po ponad pół wieku na scenie McCartney wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić krytyków. Czyżby szykował się kolejny triumf dla tego niezmordowanego artysty?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 26 stopni w Toruniu, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Słońce rozgrzewa asfalt, dachy i rozmowy. Dzień pełen światła.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
2: W Radomiu doszło do nietypowej sytuacji na drodze. Policjanci zatrzymali Fiata, którym pasażer zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa. 18-letni kierowca nie stosował się do przepisów, w tym do zakazu zawracania, i nie miał zapiętych pasów. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku dwóch 15-latków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
1: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: GK z Katowice odwrócił losy spotkania z MŚK Żilina, wygrywając 4-3 w emocjonującym rewanżu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Po bezbramkowej pierwszej połowie Adam Zrelak otworzył wynik dla gospodarzy w 48 minucie. Choć Słowacy odpowiedzieli golem Franciszka Kosy, to Mateusz Wdowiak i jego koledzy zdołali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Katowiczanie awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.
2: Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego. Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki jego spuścizna stała się źródłem konfliktu. Powstały dwie fundacje, które rywalizują o kontynuację jego działań społecznych. Partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, podkreśla, że mimo trudności najważniejsze jest zachowanie pamięci o wartościach, które przyświecały Litewce. Konflikt trwa, ale bliscy i współpracownicy deklarują chęć dalszej pomocy i kontynuacji jego misji.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo dwóch sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska 3 podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
2: W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 32 stopnie i zachmurzenie całkowite. Letnia cisza rozciąga się nad rozgrzaną ziemią. Upał pisze własny scenariusz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza.
0: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
2: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
0: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami. GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
0: Jan Leszczyński, 19-letni obrońca, przeszedł z Legii Warszawa do Borussii Mönchengladbach za ponad 3 miliony euro. Choć kibice Legii żałują jego odejścia, młody Polak szybko zdobywa uznanie w Niemczech. Już podczas przedsezonowych przygotowań zachwycił fanów Borussii, a eksperci wróżą mu karierę na światowym poziomie. Leszczyński może stać się kluczowym zawodnikiem w nadchodzącym sezonie Bundesligi.
1: Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: W 4267 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny roller coaster. Na wspólnej wkracza w emocjonujący etap. W 4280 odcinku, który zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września o 20:15, Włodek Zięba, po raz pierwszy od śmierci żony Marii, odnajdzie w sobie siłę, by się uśmiechnąć. Tragiczne wydarzenia, które rozegrały się podczas ich powrotu z Hiszpanii, były dla niego ogromnym ciosem. Dzięki wsparciu córki Renaty oraz przyjaciół, Honoraty i Romana, Włodek zacznie powoli podnosić się z żałoby, choć wciąż czuje obecność Marii, która patrzy na niego z góry. To właśnie bliscy pomogą mu odnaleźć odrobinę radości. Czy ten uśmiech będzie początkiem nowego rozdziału w jego życiu? Odpowiedź poznamy w kolejnych odcinkach. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Barwy Szczęścia wracają z 19 sezonem, a już na początku czeka nas prawdziwy skandal. Kornel Jezierski, wierząc w przepowiednie, traci 50 000 złotych w kasynie online. W przypływie gniewu zwalnia z pracy jasnowidzącą Jolę Kozłowską, choć ta zarzeka się, że nie namawiała go do gry. Kornel, pełen żalu, nie potrafi pogodzić się z porażką. Tymczasem Błażej Modrzycki widzi w tej sytuacji materiał na reportaż o ludziach szukających łatwych pieniędzy. Czy Jezierski znajdzie zastępstwo dla Joli i czy Błażej opublikuje kompromitujący materiał? Odpowiedzi w nowych odcinkach.
1: Barwy Szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Oliwka i Ola nawiążą współpracę w firmie O-Life, ale szybko przejdą do rozmów o miłosnych rozterkach. Oliwka wspomni swoją dawną relację z Justinem,

0: 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem. Wójtem w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 21 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Dwie osoby zmarły w Niemczech po zakażeniu bakteriami Vibrio, do którego doszło prawdopodobnie podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim. Bakterie te namnażają się w ciepłych wodach morskich i mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych. Instytut Roberta Kocha odnotował w tym roku 17 przypadków zakażeń w Niemczech. Warto unikać kąpieli z otwartymi ranami oraz spożywania surowych owoców morza. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomach. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
0: W kwietniu tego roku policjanci z Morąga i Ostródy przeprowadzili akcję, podczas której zabezpieczyli ponad 1,5 tony krajanki tytoniowej i tysiące paczek papierosów bez akcyzy. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku przekroczyły 2 miliony złotych. Zatrzymano 39-letnią kobietę, która usłyszała zarzuty paserstwa akcyzowego i posiadania marihuany. Grozi jej kara grzywny lub więzienia. W miejscowości Mały Rudnik policjant z Gdańska, będący poza służbą, zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Fiata. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie 39-latka. Mężczyzna stracił prawo jazdy i stanie przed sądem. Policjant, który podjął interwencję, na co dzień pracuje w komisariacie wodnym policji w Gdańsku. Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Na rynku ogrodniczym pojawiła się nowa odmiana hortensji, okrywowej o nazwie Groundbreaker. Ta roślina wyhodowana w Holandii tworzy kwiecisty dywan i kwitnie od lipca do listopada. Groundbreaker jest odporny na zmienne warunki pogodowe i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Nowością jest także odmiana Ruby, której kwiaty zmieniają kolor z białego na rubinowy. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów. Po udanym grillowaniu warto zadbać o czystość rusztu. Eksperci polecają prostą pastę z sody oczyszczonej i octu, która skutecznie usuwa tłuszcz i spaleniznę. Można też wykorzystać cebulę lub ziemniaka, które dzięki swoim właściwościom ułatwiają czyszczenie. Czysty ruszt to gwarancja lepszego smaku i higieny potraw.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, wróciła do Sejmu po kilkutygodniowej przerwie związanej z urlopem macierzyńskim. Jej powrót nastąpił po narodzinach syna 25 maja, co było powodem jej tymczasowej nieobecności. Wznowienie obowiązków parlamentarnych spotkało się z życzliwym przyjęciem kolegów i koleżanek z Sejmu.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W Szczecinie odnotujemy 20 stopni, a pogoda przyniesie zachmurzenie całkowite. W Krakowie możemy spodziewać się temperatury 30 stopni oraz umiarkowane zachmurzenie. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Joanna Kulik, nasza eksportowa gwiazda, postanowiła wcielić się w ikonę popu. Britney Spears. W sieci już krąży zdjęcie, na którym Kulik wygląda jak żywcem wyjęta z lat 2000. To nie lada wyzwanie, bo historia Britney to prawdziwy roller coaster. Od światowej sławy po ubezwłasnowolnienie. Spektakl Britney w reżyserii Eweliny Marciniak ma być jednym z hitów teatru telewizji jeszcze w tym roku. Ciekawe, czy Joanna dorówna Britney w jej szalonych przygodach. Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Agnieszka Kotońska, znana z telewizyjnych ekranów, przeszła spektakularną metamorfozę. Zrzuciła kilogramy, poddała się liftingom i teraz dumnie prezentuje swoją nową sylwetkę na wakacjach w Albanii. Choć urlop nie obył się bez małego dreszczyku emocji z powodu pożaru. Kotońska nie traciła czasu na stres i wróciła do eksponowania swoich wdzięków. Cóż, nie ma to jak połączyć relaks z pokazem mody na plaży.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: W Poddębicach szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Już 1 sierpnia miasto zamieni się w centrum rozrywki, gdzie na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiej muzyki, w tym Maciej Maleńczuk, Roxy Węgiel i Cleo. A to wszystko w ramach trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską. Dla tych, którzy nie mogą być na miejscu, TVP Rozrywka i TVP2 zadbają o transmisję na żywo. Cóż, kto by pomyślał, że Poddębice staną się stolicą letnich emocji?
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem.
2: W polskim showbiznesie znowu zawrzało. Sylwia Bomba i Greg Collins, znani z medialnych deklaracji o braku presji na ślub, właśnie ogłosili rozstanie. Bomba stanowczo zaprzecza plotkom o nowym partnerze, twierdząc, że to tylko chwyt na kliknięcia. Collins z kolei obiecuje bronić Sylwii przed fałszywymi historiami. Cóż, wygląda na to, że nawet w świecie celebrytów można się rozstać z klasą, choć nie bez szumu. Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać. Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana, powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku.
2: Metallica, legenda thrash metalu. Ma na koncie 11 albumów, ale to czarny album z 1991 roku przyniósł im prawdziwy sukces. Choć fani uwielbiają ten krążek, James Hetfield ma swoje zdanie. W wywiadzie dla Playboya przyznał, że niektóre utwory, jak Don't Tread on Me czy Holier Than Thou, uważa za mniej udane. Cóż, nawet mistrzowie mają swoje wątpliwości.
1: Zespół Airborne, znany z grania na krawędzi, tym razem przeszedł sam siebie, nagrywając nowy materiał w samym środku tropikalnej burzy. Basista Justin Street prawie został zmiażdżony przez przewracające się drzewo, co stało się inspiracją dla ich najnowszego singla Here She Comes. Australijczycy połączyli siły z legendami rocka, by stworzyć coś, co sami nazywają rakietą gotową do odpalenia. Premiera nowego albumu już 4 września, a fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo 8 sierpnia podczas Rockowizna Festival w Gdańsku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 29 stopni. Letni dzień rozbrzmiewa ciepłem. Wszystko nabiera złocistego tonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku. Jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Hareniemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, zasugerował, że poszukiwany poseł PiS, Marcin Romanowski, może ukrywać się w Serbii. Romanowski jest poszukiwany w związku z zarzutami dotyczącymi Funduszu Sprawiedliwości. Bodnar wskazał na możliwe powiązania Romanowskiego z organizacją Opus Dei, która mogłaby mu zapewnić schronienie. Serbia, jako kraj poza zasięgiem europejskiego nakazu aresztowania, może utrudniać jego zatrzymanie. W najnowszym sondażu dla Super Expressu aż 39% zdecydowanych Polaków opowiedziało się za samodzielnym startem formacji Mateusza Morawieckiego w wyborach parlamentarnych w 2027 roku. To wyraźnie więcej niż poparcie dla sojuszu z PiS, które wynosi 24% wśród zdecydowanych. Co ciekawe, aż 43% badanych nie ma zdania na temat przyszłej strategii wyborczej Morawieckiego, co wskazuje na dużą niepewność co do jego politycznej przyszłości. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za niepodpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Według lidera PSL, weto prezydenta blokuje 5 miliardów złotych, które miały wesprzeć program dopłat do paliwa. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja uderza w kierowców i polskie rodziny planujące wakacyjne wyjazdy. Wicepremier apeluje do prezydenta o zmianę decyzji, by umożliwić niższe ceny paliwa.
0: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1014 hektopaskali. Dla Wrocławia prognozowana temperatura to 28 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Białymstoku termometry pokażą 32 stopnie i zachmurzenie całkowite. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Arabia Saudyjska tworzy nową międzynarodową koalicję na Morzu Czerwonym. To odpowiedź na ataki rebeliantów Huti, które zagrażają kluczowym szlakom handlowym. W inicjatywie uczestniczą przedstawiciele 43 krajów oraz Unia Europejska. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i dostaw energii w regionie. Wśród państw popierających koalicję są m.in. Turcja i Egipt. Zabrakło jednak Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co może wskazywać na różnice w podejściu do konfliktu. O Rzeczpospolita Polska Albatros, polski niszczyciel min typu Kormoran 2, został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwlotniczych. przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Lockheed Martin otrzymał niecałe 54 miliardy dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. To część 7-letniego kontraktu, który zwiększa łączną wartość zamówienia do niecałych 59 miliardów dolarów. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do 2030 roku i wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego. W zakładzie w Camden w Arkansas zatrudnienie wzrośnie o 50%. Nowe inwestycje mają zapewnić szybsze dostawy kluczowych zdolności obronnych. PAC-3 MSE to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący, potwierdzony w działaniach operacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 5 metrów na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 30 stopni. Wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: chcesz, wie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 12 sierpnia TVP 2 wyemituje 169 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya postanawia wyznać Cemilowi prawdę o Hanser, co prowadzi do burzliwego spotkania z Melichem i Cihanem. Sinem odkrywa prawdę o Melichu, co zmienia jej spojrzenie na przyszłość. Melich zaskakuje Hanser nieoczekiwaną propozycją. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się w styczniu. Produkcja liczy już 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Turk Sebe jako Cihan.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość szykuje się na wyjątkowy sezon. Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę po wakacjach, a w sieci pojawiły się spekulacje o możliwej nowej czołówce serialu. Na Instagramie przypomniano oryginalną czołówkę, co wzbudziło falę nostalgii i komentarzy fanów. Wielu z nich wspomina ją jako najlepszą w historii seriali. Zbliżający się jubileusz 2000 odcinka tylko podsyca emocje. Choć produkcja nie potwierdziła zmian, moment publikacji archiwalnego nagrania wydaje się nieprzypadkowy. Nowe postacie i zakończone wątki sugerują, że odświeżenie czołówki jest całkiem możliwe.
2: W nowych odcinkach M jak miłość Olek Chodakowski ponownie stanie w obliczu poważnych problemów. Po wakacyjnej przerwie jego stan zdrowia znów zacznie budzić niepokój bliskich. Tym razem nie chodzi o infekcję, ale o skutki dramatycznych wydarzeń w klinice. Konflikt z Sowińskim, który oskarża Olka o błąd medyczny, sprawi, że utalentowany ortopeda zacznie wątpić w swoje umiejętności. Mimo że oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszy. Jerzy Argasiński, jego teść, zauważy, że Olek traci pewność siebie i nie potrafi uwolnić się od oskarżeń. Czy Olek zdoła odzyskać wiarę w siebie i pokonać narastający stres? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4267 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20.15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem, mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur. Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1015 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana, że ciśnienie atmosferyczne

0: czasy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W Niemczech trwa gorąca debata na temat zniesienia zakazu handlu w niedzielę. Coraz więcej głosów, w tym Deutsche Industrie und Handelskammer, domaga się liberalizacji przepisów, które uznawane są za przestarzałe. Rząd już wprowadza zmiany dla piekarni i cukierni, co wywołuje pytania o przyszłość całego handlu. Według sondaży większość Niemców popiera większą swobodę w tej kwestii, choć przeciwnicy podkreślają znaczenie niedzieli jako dnia odpoczynku. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
1: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic. W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: Poseł Adam Luboński zwrócił uwagę na możliwe zagrożenia związane z ograniczeniem sprzedaży saszetek nikotynowych dla wojska. W interpelacji do ministra obrony narodowej pyta, czy nowe przepisy uwzględniają specyfikę działań bojowych, gdzie dym z papierosów może zdradzić pozycję żołnierzy. Luboński sugeruje, że bezdymne produkty nikotynowe mogą być bezpieczniejszą alternatywą. Poseł chce wiedzieć, czy resort konsultował te regulacje z doświadczonymi żołnierzami.
1: W letnich miesiącach osy i szerszenie często zaglądają do naszych mieszkań, co może być niebezpieczne, zwłaszcza dla alergików. Aby je odstraszyć, warto wykorzystać prosty trik z cytrusami i goździkami. Przekrojona cytryna lub pomarańcza, naszpikowana goździkami, skutecznie zniechęci owady do wlatywania do środka. To naturalna i bezpieczna metoda ochrony przed nieproszonymi gośćmi. Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Radomiu doszło do nietypowej sytuacji na drodze. Policjanci zatrzymali Fiata, w którym pasażer zamiast na fotelu siedział na pniu drzewa. 18-letni kierowca nie stosował się do przepisów, w tym do zakazu zawracania, i nie miał zapiętych pasów. Obaj mężczyźni zostali ukarani mandatami, a dowód rejestracyjny pojazdu został zatrzymany. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 30 stopni i umiarkowane zachmurzenie. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Kurdej-Szatan zamiast na planie filmowym spędzała ostatnie dni w Egipcie, gdzie nie tylko smażyła się na słońcu, ale i próbowała swoich sił w kitesurfingu. Choć nikt nie uwiecznił jej wodnych wyczynów, aktorka z humorem zapowiedziała, że to świetny powód, by wrócić do Egiptu. Wspólne wakacje z mężem Rafałem Szatanem tylko umocniły ich związek, a internauci nie szczędzili komplementów dla tej zgodnej pary. Pierwszy pobyt Basi w Egipcie okazał się strzałem w dziesiątkę, a jej relacje pełne były pozytywnej energii i egzotycznych widoków. Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci, a Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
2: Marta Wierzbicka-Sokolik, znana z ekranów jako wulkan energii, ujawnia swoje zmagania z nerwicą lękową. Aktorka przyznaje, że musiała sięgnąć po terapię i leki, by poradzić sobie z kryzysem, który wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Wierzbicka-Sokolik apeluje, by nie bać się wizyty u psychiatry, bo przecież to lekarz, jak każdy inny. Jej historia pokazuje, że nawet gwiazdy muszą czasem przyznać, że potrzebują pomocy, a najbliżsi mogą być pierwszymi, którzy zauważą, że coś jest nie tak.
1: Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. W Miami odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa Krzysztofa Gojdzia i jego byłego partnera Marcina. Po 7 godzinach pełnych emocji sąd postanowił odroczyć wyrok, dając stronom 2 tygodnie na złożenie pisemnych mów końcowych. W międzyczasie na jaw wyszły szokujące szczegóły, w tym rzekome próby wyłudzenia 200 tysięcy dolarów od Gojdzia. Atmosfera na sali sądowej była tak napięta, że nawet przyjaciółka Marcina nie wytrzymała i opuściła salę. Wygląda na to, że rozwód celebryty to nie tylko kwestia serc, ale i prawdziwy thriller sądowy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach wraca z nowym albumem From the Dark. Choć początkowo chciał, by na płycie zagrał jego stary kumpel Geezer Butler, ten jednak nie mógł się pojawić. Iommi znalazł więc zastępstwo w postaci basistki Becky Baldwin, która, jak się okazuje, jest wielką fanką Butlera. Premiera płyty już 23 października, a na krążku znajdzie się 8 nowych utworów, w tym single World Alone. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
2: Paul McCartney, legenda muzyki, w wieku 84 lat nadal zaskakuje świat. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane nie tylko podbił brytyjskie listy przebojów, ale także przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do prestiżowej Mercury Prize. Cóż za niespodzianka, że po ponad pół wieku na scenie McCartney wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić krytyków. Czyżby szykował się kolejny triumf dla tego niezmordowanego artysty?
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Katowicach. Na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 29 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. This one is dedicated to them heartbroken lovers.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
2: Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku dwóch 15-latków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
1: GK z Katowice odwrócił losy spotkania z MŠK Żilina, wygrywając 4-3 w emocjonującym rewanżu w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Po bezbramkowej pierwszej połowie Adam Zrelak otworzył wynik dla gospodarzy w 48 minucie. Choć Słowacy odpowiedzieli golem Franciszka Kosy, to Mateusz Wdowiak i jego koledzy zdołali przechylić szale zwycięstwa na swoją korzyść. Katowiczanie awansowali do kolejnej fazy rozgrywek.
2: Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, znani dziennikarze motoryzacyjni, zostali prawomocnie uniewinnieni od zarzutów gwałtu. Sąd apelacyjny w Katowicach podtrzymał wcześniejszy wyrok uniewinniający. Sprawa trwała wiele miesięcy, a dziennikarze nie kryli ulgi po ogłoszeniu decyzji. Prokuratura może jeszcze złożyć kasację do Sądu Najwyższego.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki, jego spuścizna stała się źródłem konfliktu. Powstały dwie fundacje, które rywalizują o kontynuację jego działań społecznych. Partnerka zmarłego, Natalia Bacławska, podkreśla, że mimo trudności, najważniejsze jest zachowanie pamięci o wartościach, które przyświecały Litewce. Konflikt trwa, ale bliscy i współpracownicy deklarują chęć dalszej pomocy i kontynuacji jego misji.
1: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa.
2: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: W stanie New Jersey policjant z tunelem przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 27 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 33 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Letnia cisza rozciąga się nad rozgrzaną ziemią. Upał pisze własny scenariusz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
2: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami. GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Iliasz Kuin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów, gdzie zmierzą się ze Słowenią. Choć uniknęliśmy starcia ze Stanami Zjednoczonymi, mecz nie będzie łatwy. Ekspert Wojciech Drzyzga podkreśla, że Słoweńcy mają mocną zagrywkę i dobrą technikę. Polacy jednak dysponują szerszym składem i są w świetnej formie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 30 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Radio Super Express.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja to coś innego niż ty.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
3: Barwy szczęścia wracają z 19 sezonem, a już na początku czeka nas prawdziwy skandal. Kornel Jezierski, wierząc w przepowiednie, traci 50 tysięcy złotych w kasynie online. W przypływie gniewu zwalnia z pracy jasnowidzącą Jolę Kozłowską, choć ta zarzeka się, że nie namawiała go do gry. Kornel, pełen żalu, nie potrafi pogodzić się z porażką. Tymczasem Błażej Modrzycki widzi w tej sytuacji materiał na reportaż o ludziach szukających łatwych pieniędzy. Czy Jezierski znajdzie zastępstwo dla Joli i czy Błażej opublikuje kompromitujący materiał? Odpowiedzi w nowych odcinkach.
2: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Oliwka i Ola nawiążą współpracę w firmie O-Life, ale szybko przejdą do rozmów o miłosnych rozterkach. Oliwka wspomni swoją dawną relację z Justinem, co może wpłynąć na decyzję Oli, która waha się, czy wrócić do byłego chłopaka. Justin nie daje za wygraną i wciąż zabiega o względy Oli, co wywołuje u niej wiele wątpliwości. Oliwka doradza przyjaciółce chłodną analizę sytuacji i zastanowienie się nad uczuciami do Justina. Tymczasem Justin wysyła Oli wiadomość głosową pełną miłosnych wyzwań, prosząc o jeszcze jedną szansę. Czy doświadczenia Oliwki pomogą Oli podjąć właściwą decyzję? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych odcinkach.
3: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15:05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. Taki dzień to zaproszenie do odpoczynku. Ciepło wspiera dobre chwile.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.

0: 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
3: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1017 hektopaskali. Temperatura dla Szczecina wyniesie 20 stopni, a na niebie zaobserwujemy zachmurzenie całkowite. Dla Krakowa termometry ukażą 32 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Daria Syta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe. Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express. Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu. Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać. Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 24 stopnie. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1015 hektopaskali. Dzień pełen słońca i gorąca. Warto złapać kilka chwil tylko dla siebie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali – w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Dziś o godzinie 17 w Krakowie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie godziny W, czyli momentu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Syreny będą przypominać o bohaterach, którzy walczyli o wolność stolicy przez 63 dni. Dźwięk syren nie oznacza zagrożenia, lecz jest hołdem dla poległych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026. Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 28 stopni. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 36 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Gdy temperatura sięga zenitu, najlepszym planem jest cień i chłodna woda.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super

0: Don Diablo, Kua.
1: Put your man at the line, catch me ballin' out in line. Then Tom Brady with the paper, I go Super Bowl, signed it. You signed Bowl, crazy running to the hundreds. I keep my neck and my wrist at least 100. Hood nigga with the money and he loving it. She got comfortable, she call me by my government. Pull up in the...
2: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express. Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
3: Susza w Europie osiągnęła krytyczny poziom, a Dunaj, druga najdłuższa rzeka kontynentu, notuje najniższy poziom wody od 149 lat. Żegluga została sparaliżowana, a turystyka i sektor energetyczny odczuwają poważne skutki. W Rumunii wiele statków utknęło, a w Bułgarii ewakuowano pasażerów ze statku wycieczkowego. Po raz pierwszy w historii wyłączono oba reaktory elektrowni jądrowej Cernawodę z powodu niskiego poziomu rzeki. Eksperci wskazują, że zmiany klimatu i brak opadów są głównymi przyczynami tej sytuacji. Europa stoi przed wyzwaniem związanym z bezpieczeństwem energetycznym i gospodarczym. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
3: Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
2: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe. BAI Systems zakończył pierwsze półrocze 2026 roku z rekordowym portfelem zamówień wartym 84 miliardy funtów. W ciągu 6 miesięcy koncern zdobył nowe kontrakty o wartości 16,4 miliarda, zwiększając sprzedaż o 9%. Polska jest związana z BAE przez programy takie jak F-35 i NAREW. Wartość zamówień BAE obejmuje wieloletnie projekty, które będą realizowane przez kolejne lata. Koncern inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Polska współpraca z BAE obejmuje m.in. produkcję pocisków CM, MAYHEM i R w ramach programu NAREW.
3: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.
2: Najciekawsze informacje w Radio Super Express. Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian. Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 31 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1016 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem.
4: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Widzowie będą świadkami szczerej rozmowy Oliwki i Oli, które po zakończeniu swoich związków zwierzają się sobie z miłosnych rozczarowań. Oliwka wspomina swój krótki romans z Justinem, co może wpłynąć na decyzję Oli, która wciąż nie wie, czy dać mu kolejną szansę. Nowa współpraca w firmie Olive zbliży kobiety do siebie, a rozmowy o życiu prywatnym ujawnią ich wspólne dylematy. Ola przyznaje, że Justin próbuje do niej wrócić, ale nie wie, czy jest gotowa na ponowne zaufanie. Oliwka, znając Justina, doradza jej przemyślenie sytuacji. Czy Ola zdecyduje się zamknąć ten rozdział? Czy da Justinowi jeszcze jedną szansę? La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15:05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. M jak miłość szykuje się na wyjątkowy sezon. Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę po wakacjach, a w sieci pojawiły się spekulacje o możliwej nowej czołówce serialu. Na Instagramie przypomniano oryginalną czołówkę, co wzbudziło falę nostalgii i komentarzy fanów. Wielu z nich wspomina ją jako najlepszą w historii seriali. Zbliżający się jubileusz 2000 odcinka tylko podsyca emocje. Choć produkcja nie potwierdziła zmian, moment publikacji archiwalnego nagrania wydaje się nieprzypadkowy. Nowe postacie i zakończone wątki sugerują, że odświeżenie czołówki jest całkiem możliwe.
2: W nowych odcinkach M jak miłość Olek Chodakowski ponownie stanie w obliczu poważnych problemów. Po wakacyjnej przerwie jego stan zdrowia znów zacznie budzić niepokój bliskich. Tym razem nie chodzi o infekcję, ale o skutki dramatycznych wydarzeń w klinice. Konflikt z Sowińskim, który oskarża Olka o błąd medyczny, sprawi, że utalentowany ortopeda zacznie wątpić w swoje umiejętności. Mimo że oficjalnie okaże się, że nie popełnił żadnego błędu, jego kondycja psychiczna wyraźnie się pogorszy. Jerzy Argasiński, jego teść, zauważy, że Olek traci pewność siebie i nie potrafi uwolnić się od oskarżeń. Czy Olek zdoła odzyskać wiarę w siebie i pokonać narastający stres? Odpowiedzi na te pytania przyniosą nowe odcinki serialu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4267 odcinku na wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Na wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4260 odcinku, który już za nami, doszło do dramatycznej śmierci pani Marii w samolocie. Bliscy są w szoku, a Bogdan zupełnie odcina się od emocji. W nadchodzącym 4263 odcinku, którego premiera odbędzie się 13 sierpnia, powróci wątek Grzegorza Zięby. Żaneta jest zdruzgotana, że jej były mąż, świadek koronny, dowie się o śmierci matki od policji. Na szczęście Juliusz, ojciec Wojtka, uruchamia swoje kontakty i informuje Grzegorza o tragedii. Czy to oznacza, że Grzesiek wróci na wspólną? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocje sięgają zenitu. Tymczasem Weronika i Lew mierzą się z własnymi problemami, a Jarek staje przed trudnym wyborem w relacji z Martyną. 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.

0: Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera, już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. 2 osoby zmarły w Niemczech po zakażeniu bakteriami Vibrio, do którego doszło prawdopodobnie podczas kąpieli w Morzu Bałtyckim. Bakterie te namnażają się w ciepłych wodach morskich i mogą być niebezpieczne, zwłaszcza dla osób starszych. Instytut Roberta Kocha odnotował w tym roku 17 przypadków zakażeń w Niemczech. Warto unikać kąpieli z otwartymi ranami oraz spożywania surowych owoców morza. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomach. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii. Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca. Na placu zabaw w Warze doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-letniego chłopca. Nastolatek wypadł z karuzeli, którą jego rówieśnicy rozpędzili za pomocą hulajnóg elektrycznych. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala w Rzeszowie. Policja bada sprawę i apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia.
2: Na rynku ogrodniczym pojawiła się nowa odmiana hortensji, okrywowej o nazwie Groundbreaker. Ta roślina wyhodowana w Holandii tworzy kwiecisty dywan i kwitnie od lipca do listopada. Groundbreaker jest odporny na zmienne warunki pogodowe i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Nowością jest także odmiana Ruby, której kwiaty zmieniają kolor z białego na rubinowy. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1017 hektopaskali. Dla Szczecina prognozowana temperatura to 20 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Krakowie termometry pokażą 32 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę. Pamiętajmy o kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Tropical Smoothie Cafe welcomes you to Tropic Time. I'll be your concierge. Our beach bites, including made-to-order wraps and bowls, are full of tropic vibes. And our fresh-from-the-blender smoothies make you feel absolutely radiant. It's like a wellness retreat for your taste buds. You're on Tropic Time now at Tropical Smoothie Cafe. Got breakfast plans? At Tropical Smoothie Cafe, hitting your protein goals is a breeze. With our smoothies, bowls, wraps, and diets featuring up to 32 grams of protein.
2: Porady remontowe? I nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
3: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
4: Dom ekologiczny to budynek wznoszony z pełną świadomością celu, jaki temu przyświeca, i z pełną odpowiedzialnością za osiągnięty efekt. Kierunek wydaje się prosty. Ma być przyjazny naturze. Do jego budowy trzeba więc zastosować materiały, których produkcja lub pozyskanie nie odbijają się negatywnie na stanie środowiska naturalnego.
5: Eksploatacja takiego domu również nie powinna wywierać negatywnego wpływu na otoczenie. Wyposażamy go tak, żeby nie zatruwał powietrza spalinami. Nie zatruwamy też wód gruntowych przez celowo rozszczelnione szambo. Warto, żeby jak największą ilość potrzebnej energii czerpał z tak zwanych źródeł odnawialnych.
4: A tymczasem, mimo że świadomość proekologiczna jest w społeczeństwie dosyć duża, i tak budujemy po staremu, byle było ładnie, nowocześnie, funkcjonalnie i przede wszystkim tanio.
5: No, tak właśnie jest i... Wiesz co, no i ja uważam, że to wcale nie jest nic złego, bo obowiązują nas już tak surowe wymogi dotyczące budowy domu, że właściwie no, każdy, kto podejmuje się tej budowy i buduje według standardowych wymagań, które trzeba spełnić, no to tak naprawdę buduje dom, który według mnie można nazwać nawet właśnie ekologicznym, tak? A na pewno tak z technicznego punktu widzenia jest to dom, który wywiera niewielki negatywny wpływ na środowisko.
4: No tylko teoretycznie, Piotrze, bo dom ekologiczny to w zasadzie jest dom samowystarczalny, zeroenergetyczny, który w ogóle nie potrzebuje energii z sieci lub energii od jakiegoś dostawcy.
5: No, to jest taka twoja definicja, no bo dom ekologiczny, a dom zeroenergetyczny to nie jest to samo. No, może być dom ekologiczny i nie być zeroenergetyczny. Dom ekologiczny to jest według mnie taki, który właśnie nie niszczy otoczenia, nie ma wpływu negatywnego na powietrze, na glebę. A jeśli chodzi o mnie, to mi taki dom ekologiczny kojarzy się w ogóle z takimi nietypowymi materiałami naturalnymi, które... No, na przykład glina i słoma, tak? No to jest tak, jakbym pomyślał dom ekologiczny, to przychodzi mi do głowy, o, ktoś buduje na terenach, gdzie ma tą glinę na działce, ma słomę za płotem i po prostu nie wozi tych materiałów, tylko ma to na miejscu i z tego sobie sklei ten dom. Pokryje strzechą, otynkuje wapnem. I problemem jest tylko to, że ten dom tak zbudowany, z takich materiałów zbudowany dom jest stosunkowo drogi.
4: No niestety, domy eko są drogie, chociaż te wymienione przez ciebie materiały można pozyskać za darmo, ale kto nie ma słomy i gliny pod ręką, a chce zbudować dom ekologiczny, będzie musiał wydać dużo więcej niż na dom zwykły.
5: No, będzie musiał to transportować. Czy rzeczywiście wtedy to jeszcze jest ekologiczne?
4: Powolutku, ale to mimo wszystko jest inwestycja dla przyszłości naszych dzieci, a także dla naszego zdrowia. Bo stosując naturalne produkty, ograniczając ilość chemii, mieszkamy w czystej i zdrowej przestrzeni.
5: No, ale nie wydaje ci się, że to jest jednak troszeczkę taki marketing tylko, że no po prostu producenci tych niby ekologicznych materiałów, głosząc takie hasła, że to jest takie zdrowe, że to jest, znaczy zdrowsze od tych tradycyjnych materiałów, że te tradycyjne materiały stwarzają wrażenie, że są niezdrowe, a to przecież nieprawda, bo każdy materiał dopuszczony do użytku nie może mieć negatywnego wpływu na nasze zdrowie. Że no, w ten sposób wyciągają po prostu pieniądze od naiwnych.
4: No zgoda, no na ekologii wielu cwaniaczków chce się szybko i łatwo dorobić. Wielu też używa tego terminu, tego pojęcia jako swojego rodzaju zasłony dymnej dla wcale nieekologicznych praktyk. no prowadzonych właśnie, za murami pamiętasz, zakładu.
5: Pamiętasz ale... ekogroszek? Ekogroszek, to jest, teraz to już chyba dużo
4: dlatego
5: ludzi ma
4: ja uważam, że trzeba się w tym zakresie edukować i wybierać z głową, a nie tylko dawać się złapać na tego typu hasła, że coś jest ekologiczne, ekologiczny poliuretan, ekologiczny ekogroszek.
5: Czyli węgiel, bo może nie wszyscy kojarzą, ale no to był węgiel.
4: No tak, cóż, może i można palić groszkiem takim naturalnym z pola, nie wiem, musiałbym
5: ale to
4: kiedyś sprawdzić.
5: Ale to ekogroszek to była nazwa węgla. Więc no, ja nie mówię, że nie ma rzeczywiście takich materiałów, które no, są super ekologiczne, czyli nie mają żadnego negatywnego wpływu na nasze zdrowie i na środowisko, ale jest też bardzo dużo takich właśnie, jak powiedziałeś, ściem, no, że coś pod hasłem ekologii jest sprzedawane, a wcale nie jest lepsze od tych materiałów, które znamy od dawna i które nam się z ekologią nie kojarzą. I powiem ci, że no tutaj ten dom z gliny i słomy, bo też no to spotykam się z takimi opiniami, że o, to jest super rozwiązanie, że w ogóle po co te gdzieś tam cegły wypalane, gdzie mnóstwo energii potrzeba do wytworzenia tego, a tu sobie wszystko sam zrobię na działce, ale no to jest wyzwanie dla kogoś, kto ma mnóstwo wolnego czasu, no, ktoś, kto chodzi do pracy. Nie wyobrażam sobie, że będzie sam lepił z gliny dom. I dlatego uważam, że to trochę takie nierozsądne.
4: No, niby tak,
5: podejście.
4: Piotrze, ale ostatecznie można przecież nawiązać współpracę z architektem siedzącym w tym temacie, tak, który już przetarł szlak i podsunie inwestorowi gotowe pomysły. No nie będzie to tak bardzo obciążające czasowo i nie będzie tak zawracało głowy, jak szukanie wszystkiego samemu, edukowanie się od podstaw.
5: No na pewno trzeba będzie też dobrze za to zapłacić, a ja jeszcze mam do ciebie pytanie. Czym tak naprawdę, w czym ten zwykły dom jest gorszy od tego, który nazwiemy ekologicznym?
4: No, choćby w tym, że wyroby, z których on powstaje, mają w sobie dużo chemii.
5: Ale czy naprawdę ta chemia jest dla nas szkodliwa? To już powiedzieliśmy, no nie mogą być w sprzedaży materiały, które spowodują, że się pochorujemy.
4: Pomijmy ten temat, ale są też wytwarzane w sposób generujący zanieczyszczenia przy zużyciu nadmiernych ilości energii, nadmiernych ilości też bardzo cennej ostatnio wody. Pozyskiwanie surowców do ich produkcji niejednokrotnie dewastuje przyrodę. No chyba ci na przyrodzie zależy.
5: Tak, no tylko tutaj wiesz, ten dom ekologiczny, no to ja powiedziałem o tej słomie i glinie, ale to nie jest jedyne ekologiczne rozwiązanie. No domy ekologiczne są na przykład takie, nie wiem, że no samowystarczalne z kolei ty powiedziałeś na początku, tak? I to wtedy nie oznacza, że jest on ze słomy, kamienia, gliny i trzciny, bo może być z normalnego materiału, ale za to ma zastosowane technologie, które pozwalają wykorzystywać energię ze źródeł odnawialnych. No a to z kolei już nie gwarantuje tego, że to wszystko jest zdrowe i nie ma tam chemii, tak? Bo to jest zupełnie inna bajka. Przede wszystkim trzeba było się zastanowić, co jest rozsądne według mnie, tak? Które rozwiązanie rzeczywiście coś zmieni na korzyść, a które jest tylko na pokaz tak naprawdę, tak? Żeby się pochwalić, że ja mam taki nietypowy dom i on jest ekologiczny. No i weźmy na przykład właśnie, powiedzieliśmy kamień, słoma, glina, trzcina, ale na przykład drewno. No, ja się spotykam z tym, że bardzo często takie drewniane domy są reklamowane hasłem, że to są domy ekologiczne, no bo drewno to produkt naturalny, a tak naprawdę to ile energii pochłania pozyskanie tego drewna i doprowadzenie go do takiego stanu, żeby dało się z niego dom zbudować. Ja nie wiem, czy to można nazwać ekologiczny wyrób.
4: No, ale to nie tylko o produkty, Piotrze, chodzi. Chociaż tutaj też można zrobić selekcję, wybierając możliwie najbardziej naturalne wyroby, najmniej przetworzone, które mają przyznane certyfikaty, które potwierdzają, że to są produkty ekologiczne i w końcu produkty łatwe do ponownego użycia po rozbiórce lub możliwe do recyklingu.
5: No to stara cegła. O, no, wiele stara razy cegła, można użyć cegły.
4: No, ja wiem, użyć tak. Oczywiście, jest to produkt w pewnym sensie ekologiczny. Chodzi też o to, żeby dom był skromniejszy niż rezydencja wzniesiona wyłącznie na pokaz, a już przedtem mówiłeś, że ludzie budują na pokaz domy ekologiczne. No chyba nie za bardzo. Uważam, że prędzej są budowane wielkie hacjendy, które mają po prostu wprowadzić w osłupienie sąsiadów biedniejszych. I to są tak gigantyczne domy, że zamiast jednej rodziny zamieszkałyby w niej w takiej rezydencji ze cztery lub nawet jakaś cała komuna. I uważam, że przesadny konsumpcjonizm właśnie nie jest ekologiczny.
5: No, może tak. No, ja też się z tym zgadzam. No, ja nie jestem zwolennikiem budowania wielkich rezydencji, chociaż no, co z tego, że my tutaj obydwaj mamy świadomość, że to nie ma sensu i że no, takie budowanie na pokaz... To później są tylko problemy tak naprawdę, bo zobacz, taki wielki dom, masz salon 100 metrów i żeby pójść z jednego końca salonu na drogi, to musisz i czas
4: Ubera zamawiać.
5: I, tak, dokładnie. No ale, no słuchaj, no ale co z tego, no my to wiemy, a po sąsiedzku i tak powstanie pałac i co ty na to poradzisz?
4: To prawda, ale widzę, że zaczynasz rozmawiać też ekologicznie. I skoro podajesz takie przykłady, no to fakt, że jednak trochę za tymi domami ekologicznymi jednak jesteś.
5: Ja to tak z wygody raczej. Nie wynika ze świadomości, tylko że ja nie chciałbym daleko chodzić jak w stary Słotel.
4: Ja uważam, że trzeba pokazać tym ludziom, że można inaczej, że ich myślenie jest zaściankowe i że jest to taki inwestycyjny egoizm, że dom niby jest prywatną własnością, ale jednak on pojawia się w przestrzeni wspólnej, na naszej ziemi.
5: No, co do tego, to tutaj tak, ja się z tym zgadzam. No, decydując się na budowę domu, warto brać pod uwagę, że nie jesteśmy na świecie sami. I tu, mimo tego, że jestem zwolennikiem budowy takiego zwykłego, standardowego domu, no to ja bym też zwracał na to uwagę, ale to... No, tak jak powiedziałem na początku, no taki zwykły dom też jest według mnie już wystarczająco eko. I to eko nie powinno być odnoszone tylko i wyłącznie do materiału, z którego dom jest zbudowany, ale też właśnie choćby do tej jego wielkości, do jego kształtu, do tego, do wpływu, jaki on ma na otoczenie. No i to co jest chyba najważniejsze, no gdyby taki dom ekologiczny, tak jak to jest szeroko rozumiana ta ekologia, gdyby on jeszcze nie był dużo droższy od tego zwykłego,
4: ale zatrzymajmy się
5: w tym momencie. To może bym się dał przekonać.
4: Zatrzymajmy się w tym momencie, bo mi się wydaje, że tutaj nastąpiła taka pewna rozbieżność w rozumowaniu. Bo jeżeli byśmy rzeczywiście chcieli zbudować dom z takich materiałów, które jak wcześniej wspomniałeś, są reklamowane jako ekologiczne i są to, no to jest często gęsto ściema wciskana ludziom naiwnym przez cwaniaczków z marketingu, no to wtedy rzeczywiście taki dom będzie dużo droższy. No może w jakimś stopniu można będzie powiedzieć, że jest ekologiczny, ale chyba też nie do końca. Ale prawdziwie tani dom to będzie właśnie taka, jak już o tym mówiliśmy kilkukrotnie, konstrukcja z drewna, słomy i gliny. Jest to mały wydatek, bo można po prostu zagospodarować odpady. Można użyć wyrobów z rynku wtórnego, przedłużając ich cykl życia, tak jak mówiliśmy o tych starych cegłach z rozbiórki. I można też świadomie ograniczyć swoje ciągoty, że tak powiem, do przesadnego luksusu i zamieszkać w budynku skromniejszym, ale w miarę wygodnym, który będzie do tego jeszcze tani w eksploatacji. Trzeba też wyzbyć się nieco indywidualizmu, że tak powiem, bo jak przekonują specjaliści, bardziej ekologiczne są osiedla, skupiska domów na niedużym terenie. One są bardziej ekologiczne niż rozproszona zabudowa. W takich zbiorowiskach mieszkalnych można wdrożyć wiele proekologicznych rozwiązań, rozkładając koszt ich na całą wspólnotę.
5: No, tutaj trudno się z tym nie zgodzić, ale to też jest kwestia gustu i znaczy, no ja jestem, akurat mam taki charakter, że ja nawet wolałbym więcej zapłacić, byleby nie mieszkać w tym skupisku, chciałbym mieszkać na odludziu, no i cóż, no jest to tak silne pragnienie, że nie pogodzę się z tym, żeby mieszkać w klitce, nawet jeśli to jest domek na osiedlu i żeby mieć sąsiada, którego brzęczenie łyżki słyszę cały czas i każde słowo. I no ja się do tego nie nadaję, tak krótko mówiąc.
4: Nie jesteś eko. No ja uważam,
5: no nie
4: że,
5: jestem
4: że,
5: eko.
4: Nie wychodzi. Tylko ja uważam, że gęste rozmieszczenie domów to oznacza, że zużyte będzie mniej gruntów. Zawsze przyrodniczo pożytecznych. Zamiast wielu oddzielnych dróg dojazdowych wystarczy jedno. Osiedla takie dają też szansę wykorzystania proekologicznych rozwiązań.
5: Ja do swojego domu, żeby dojechać z pracy, będę musiał wypalić tam pewnie hektolitry paliwa, czy tam zużyć energii elektrycznej.
4: Będziesz musiał mieć oddzielną drogę i oddzielną nitkę z mediami.
5: No ale mimo wszystko jestem gotów ponosić te koszty, bo bardzo mi na tym zależy, żeby właśnie tego sąsiada nie mieć na wyciągnięcie ręki.
4: No, coś za coś.
5: Ale powiem ci, coś za coś. No właśnie, ale ja za to na przykład jestem zwolennikiem takich rozwiązań jak oczyszczalnia ścieków przydomowa. Mam ją nawet już. No uważam, że jest to rozwiązanie takie proekologiczne. Nie wyrzucam śmieci do lasu, a mam dom w lesie, tylko zapłaciłem za to, żeby było ode mnie odbierane i konsekwentnie je tam wystawiam raz w tygodniu. No i jeszcze gdyby to nie był las, to na pewno miałbym panele fotowoltaiczne. No w lesie one nie mają sensu, ale no byłbym gotów zainwestować w to, żeby mieć tą energię ze źródeł odnawialnych i nie brać tej, która jest spalana, ze spalanego węgla. Ale według mnie pójście dalej to już tak nie bardzo ma sens. Te trzy rzeczy wystarczą.
4: Albo tu musimy po prostu być konsekwentni. Albo myślimy ekologicznie, albo niestety dajemy sobie z ekologią spokój i brniemy w indywidualizm, bo takie gęstsza zabudowa osiedla dają bardzo wiele szans, poza tym, że to, co ty masz, czyli przydomowa oczyszczalnia ścieków, czy na przykład pompy ciepła, to można wszystko po pierwsze rozłożyć koszt tego na więcej rodzin. Można też zastosować jedno większe urządzenie dla kilku budynków, jedno oczyszczalnię dla kilku budynków. Oświetlenie może być wspólne dla całego terenu i to jeszcze zasilane na przykład właśnie z większej fermy fotowoltaicznej.
5: Wszystko to prawda i najlepiej po prostu mieszkać w bloku i to w kawalerce. Z tego co mówisz, no byłoby to ekologiczne. Zgodzisz się jeszcze, jakby ten blok był z drewna?
4: No musimy być konsekwentni, albo chcemy być eko, albo nie.
5: Nie, a ja uważam, że musimy być rozsądni i po prostu bez przesady. No są rzeczy, wiesz, które nie mają sensu. No po prostu też liczy się chyba trochę wygoda, a hasło ekologia i wszyscy musimy się temu podporządkować. Ja się z tym nie zgadzam. No nie chciałbym. Nie chciałbym żyć w takim świecie, kiedy ktoś będzie za mnie decydował, czy buduje dom koło sąsiada, dlatego żebyśmy się ogrzewali jedną pompą ciepła. Ja martwię się jeszcze o jedno, bo co będzie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy pracują w fabrykach materiałów budowlanych, wykończeniowych, tej, jak to się mówi, chemii, no to co, oni wtedy zostaną bez pracy, będą się zajmować rybołówstwem i wędkowaniem, żeby mieć co jeść i żeby tak z tą ekologią jednak mimo wszystko nie przesadzić i pomyśleć jeszcze trochę o gospodarce.
4: No to wzmusza do zmiany w ogóle pojmowania gospodarki, no bo jeżeli byśmy mieli budować ekologicznie, czyli sobie samemu zapewniać materiały z złóż gliny, z lasu, z trzciny, która rośnie nad jeziorem i jest do pozyskania w nieograniczonych ilościach, albo gdybyśmy mieli kupować tylko produkty budowlane z rozbiórki, tudzież z recyklingu, no to faktycznie jakoś tam odbiłoby się to na zatrudnieniu, ale gospodarka musi się przestawić na zielone tory. A poza tym to, co zaoszczędzisz na budowie...
5: A co to znaczy gospodarka musi się przestawić na zielone tory?
4: No na przykład zamiast inwestować w chemię, to inwestować w odnawialną energię, rozwijać się w kierunku innowacyjnych technologii pozyskiwania energii lub ochrony przed jej utratą. No to jest, mógłbym tu jeszcze dwie godziny mówić. Ale poza tym to, co zaoszczędzisz na budowie, na eksploatacji, i tak musisz gdzieś wydać, czyli zasilisz w ten sposób finansowo jakąś inną gałąź gospodarki, która może nie będzie aż tak obciążająca dla natury, jak niektóre gałęzie branży budowlanej.
5: No dobrze, no ja nie czuję się specjalistą od gospodarki i od takich spraw, ale no wiem jedno, wiem, że rynek budowlany jest gigantyczny i no zastanawiam się i trochę się obawiam tego, że odejście od takiego tradycyjnego budowania, gdzie jednak używa się tego betonu, stali, cegieł, no, może doprowadzić do tego, że gospodarka się załamie i będzie nam się żyło jednak gorzej. I tak jeszcze przypominam tylko, że no tutaj my w Muratorze zajmujemy się domami jednorodzinnymi, tak? I to wszystko, o czym mówię, no dotyczy domów jednorodzinnych, bo jeśli chodzi o jakieś obiekty komercyjne, jakieś duże budowle, hale, no to się w ogóle nie wypowiadać, bo po prostu się na tym nie znam. Nie znam się na lotniskach i tak dalej. ale domyślam się, że lotnisko z gliny, no to chyba będzie ciężko zrobić ekologiczne lotnisko.
4: I samolot ze słomy?
5: I no, mimo tego, że tu powiedziałem parę razy, że się z tobą zgadzam, że to jest słuszne rozumowanie, to zostanę przy tym, że wolałbym budować tradycyjnie.
4: Chyba po tej dyskusji twoje argumenty też do mnie przemówiły, ale podsumując, no dom ekologiczny jest to dom dla ludzi, którzy przejmują się stanem środowiska naturalnego i nie chcą go pogarszać. Liczą, że ich decyzje, choć skromne w wymiarze globalnym, no wyjdą na zdrowie przyrodzie, a także im samym przy okazji. Dom ekologiczny będzie na pewno tani w eksploatacji i zdrowy dla swoich mieszkańców, przynajmniej taki powinien być. No niestety, jak pokazuje doświadczenie, wszystko co eko jest droższe.
5: Dom zwykły, jeżeli będzie wyposażony w oszczędne instalacje i źródła energii odnawialnej, jeżeli będzie użytkowany racjonalnie, według mnie też będzie eko. Na pewno w wystarczającym stopniu, żeby nie stanowić dużego obciążenia dla środowiska. Będzie przy tym zbudowany i wykończony za rozsądne sumy, no i myślę, że bez błędów, bo te technologie są po prostu już tak dobrze znane, w przeciwieństwie do tych nowych ekologicznych, że każdy jest w stanie zrobić to poprawnie. Żegnają się z wami ekologiczny
4: Radosław Murat i logiczny, ale nie eko
5: Piotr Laskowski.
3: Murowane starcie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci. A Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przybytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Chora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy roller coaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
3: Agnieszka Kotońska, znana z telewizyjnych ekranów, przeszła spektakularną metamorfozę. Zrzuciła kilogramy, poddała się liftingom i teraz dumnie prezentuje swoją nową sylwetkę na wakacjach w Albanii. Choć urlop nie obył się bez małego dreszczyku emocji z powodu pożaru, Kotońska nie traciła czasu na stres i wróciła do eksponowania swoich wdzięków. Cóż, nie ma to jak połączyć relaks z pokazem mody na plaży.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
3: Marta Wierzbicka-Sokolik, znana z ekranów jako wulkan energii, ujawnia swoje zmagania z nerwicą lękową. Aktorka przyznaje, że musiała sięgnąć po terapię i leki, by poradzić sobie z kryzysem, który wcale nie jest tak rzadki, jak mogłoby się wydawać. Wierzbicka-Sokolik apeluje, by nie bać się wizyty u psychiatry, bo przecież to lekarz, jak każdy inny. Jej historia pokazuje, że nawet gwiazdy muszą czasem przyznać, że potrzebują pomocy, a najbliżsi mogą być pierwszymi, którzy zauważą, że coś jest nie tak.
2: Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze. Zespół Airborne, znany z grania na krawędzi, tym razem przeszedł sam siebie, nagrywając nowy materiał w samym środku tropikalnej burzy. Basista Justin Street prawie został zmiażdżony przez przewracające się drzewo, co stało się inspiracją dla ich najnowszego singla Here She Comes. Australijczycy połączyli siły z legendami rocka, by stworzyć coś, co sami nazywają rakietą gotową do odpalenia. Premiera nowego albumu już 4 września, a fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo 8 sierpnia podczas Rockowizna Festival w Gdańsku. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
3: Paul McCartney, legenda muzyki, w wieku 84 lat nadal zaskakuje świat. Jego najnowszy album The Boys of Dungeon Lane nie tylko podbił brytyjskie listy przebojów, ale także przyniósł mu pierwszą w karierze nominację do prestiżowej Mercury Prize. Cóż za niespodzianka, że po ponad pół wieku na scenie McCartney wciąż potrafi zaskoczyć i zachwycić krytyków. Czyżby szykował się kolejny triumf dla tego niezmordowanego artysty?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 24 stopnie w Toruniu, z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 31 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
1: W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku dwóch 15-latków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
0: 30-letni Jakub Szy został aresztowany po tragicznym wypadku w Kuźnicy Starej, gdzie jego BMW uderzyło w 9-letniego chłopca, który zmarł w szpitalu. Mężczyzna przyznał się do winy i prowadził pod wpływem narkotyków, mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi mu nawet 20 lat więzienia.
1: Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santylage czy Hareniemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji. Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
0: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska 3 podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, cieszy się przewagą pozytywnych ocen wśród Polaków. Z najnowszego sondażu wynika, że 41% badanych ocenia jego pracę dobrze, podczas gdy 31% ma zdanie krytyczne. Znacząca część społeczeństwa, bo aż 28%, wciąż nie ma jednoznacznej opinii. Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej w obliczu wojny za wschodnią granicą i modernizacji armii pozostaje pod szczególną lupą opinii publicznej.
1: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodą.

0: opowieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
3: Policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są trzej piłkarze Polonii Chodzież oraz jeden pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające zachmurzenie całkowite. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 19 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 30 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać. Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę. Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer. Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Queen znów na ustach wszystkich. Choć minęło już 35 lat od śmierci Freddiego Mercury'ego, zespół wciąż bije rekordy. Tym razem to Don't Stop Me Now przekroczyło magiczny miliard wyświetleń na YouTube, dołączając do elitarnego klubu z Bohemian Rhapsody. Ciekawe, co na to Brian May, który od zawsze miał mieszane uczucia co do hedonistycznego przesłania utworu. Ale cóż, fani wiedzą swoje i nie przestają klikać. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach wraca z nowym albumem From the Dark. Choć początkowo chciał, by na płycie zagrał jego stary kumpel Geezer Butler, ten jednak nie mógł się pojawić. Iommi znalazł więc zastępstwo w postaci basistki Becky Baldwin, która, jak się okazuje, jest wielką fanką Butlera. Premiera płyty już 23 października, a na krążku znajdzie się 8 nowych utworów, w tym singiel World Alone. Krzysztof Krawczyk znów zaskakuje. Jego album Wiecznie Młody, piosenki Boba Dylana powraca na rynek w spektakularnej formie. Tym razem na granatowym, perłowym winylu, który z pewnością przyciągnie kolekcjonerów i fanów winylowych brzmień. To nie tylko muzyczna podróż, ale i prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie oryginalne wydania. Krawczyk, jak zawsze, z szacunkiem i pasją interpretuje klasyki, a jego współpraca z najlepszymi specjalistami tylko dodaje temu projektowi blasku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 23 stopnie. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 29 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Dziś o godzinie 17 w Krakowie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie godziny W, czyli momentu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Syreny będą przypominać o bohaterach, którzy walczyli o wolność stolicy przez 63 dni. Dźwięk syren nie oznacza zagrożenia, lecz jest hołdem dla poległych. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
2: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch. 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 26 stopni. Z drugiej strony kraju, w Białymstoku, na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 34 stopnie. Letni żar nie daje odpocząć. Świat przykryty falą gorąca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Arabia Saudyjska tworzy nową międzynarodową koalicję na Morzu Czerwonym. To odpowiedź na ataki rebeliantów Huti, które zagrażają kluczowym szlakom handlowym. W inicjatywie uczestniczą przedstawiciele 43 krajów oraz Unia Europejska. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i dostaw energii w regionie. Wśród państw popierających koalicję są m.in. Turcja i Egipt. Zabrakło jednak Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, co może wskazywać na różnice w podejściu do konfliktu.
1: W Juracie, jednym z najbardziej prestiżowych kurortów nad polskim morzem, ceny podstawowych produktów spożywczych są wyjątkowo wysokie. Bułka kosztuje 5,5 zł, a masło niecałe 24 zł. Za jagodziankę trzeba zapłacić aż 29 zł, a kilogram winogron to wydatek 50 zł. Nawet woda mineralna jest droższa niż zwykle. 1,5-litrowa butelka kosztuje 10 zł. Pobyt w Juracie wymaga dobrze zaplanowanego budżetu, ponieważ codzienne zakupy mogą znacznie podnieść koszt wakacji.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe. Przedsiębiorcy mogą teraz skorzystać z nowego programu bankowego, który oferuje do 4500 zł premii za opłacanie składek ZUS. Aby otrzymać bonus, wystarczy założyć darmowe konto firmowe, opłacać z niego składki ZUS i wykonać 5 transakcji kartą. Zgłoszenia do programu przyjmowane są do końca września tego roku. Premia jest przyznawana w 3 ratach, po 1500 zł każda. Program jest bezpieczny i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a konto można zamknąć po odebraniu bonusów. To atrakcyjna opcja dla firm szukających rosnących oszczędności.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: O Rzeczpospolita Polska Albatros. Polski niszczyciel min typu Kormoran 2 został wyposażony w nowoczesny system artyleryjski OSU-35K. To ważny krok wzmacniający zdolności obronne jednostki na Bałtyku. System ten pozwala na skuteczną obronę przeciwlotniczą oraz działania przeciwminowe. OSU-35K jest zdalnie sterowany i może zwalczać różnorodne cele, w tym samoloty i drony. Dzięki temu Albatros zyskał większą elastyczność w reagowaniu na zagrożenia. Jednostki typu Kormoran 2 stanowią trzon polskich sił przeciwminowych, działając zarówno w polskiej strefie ekonomicznej, jak i w ramach międzynarodowych misji.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 21 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 29 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Radio Super Express.

0: ale nie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Panna Młoda to turecka telenowela, która zdobyła serca polskich widzów. Już 12 sierpnia TVP 2 wyemituje 169 odcinek tej emocjonującej produkcji. W najnowszym epizodzie Derya postanawia wyznać Cemilowi prawdę o Hanser, co prowadzi do burzliwego spotkania z Melichem i Cihanem. Sinem odkrywa prawdę o Melichu, co zmienia jej spojrzenie na przyszłość. Melich zaskakuje Hanser nieoczekiwaną propozycją. Serial, który zadebiutował w Turcji w 2014 roku. W Polsce pojawił się w styczniu. Produkcja liczy już 325 odcinków, a liczba ta wciąż rośnie. W rolach głównych występują Talia Celebi jako Hanser i Türksever jako Cihan.
3: M jak miłość szykuje się na wyjątkowy sezon. Widzowie z niecierpliwością czekają na premierę po wakacjach, a w sieci pojawiły się spekulacje o możliwej nowej czołówce serialu. Na Instagramie przypomniano oryginalną czołówkę, co wzbudziło falę nostalgii i komentarzy fanów. Wielu z nich wspomina ją jako najlepszą w historii seriali. Zbliżający się jubileusz 2000 odcinka tylko podsyca emocje. Choć produkcja nie potwierdziła zmian, moment publikacji archiwalnego nagrania wydaje się nieprzypadkowy. Nowe postacie i zakończone wątki sugerują, że odświeżenie czołówki jest całkiem możliwe. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: W 4267 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Greg, wściekły na wieść o pomocy terapeutycznej dla swojej żony Eweliny, wyżyje się na niej. Weronika, która załatwiła tę pomoc, nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo skomplikuje sytuację. Kalski, przekonany, że Ewelina zdradziła jego sekrety, nie cofnie się przed niczym, by ukarać ją za nieposłuszeństwo. Mimo że Ewelina nie cierpi na depresję, a jej cierpienie wynika z zachowania męża, Greg nie chce, by prawda wyszła na jaw. Wszyscy, w tym Nalepa, widzą w nim ideał, podczas gdy w domu jest zupełnie inaczej. Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia, o godzinie 20:15 na TVN. To będzie prawdziwy emocjonalny rollercoaster.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Fani z niecierpliwością czekają na premierę 11 sezonu, jednak dokładna data emisji wciąż pozostaje tajemnicą. Reżyser Wojciech Adamczyk zasugerował, że nowe odcinki mogą pojawić się w połowie listopada. Tymczasem dyrektor TVP Tomasz Sygut wskazuje na grudniową premierę. Niezależnie od daty, widzowie mogą spodziewać się powrotu ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Do obsady dołączą także nowe twarze, w tym Ignacy Japycz i dorosła Dorotka. Zdjęcia do serialu już zakończono, a emocje wokół premiery rosną. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
3: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Oliwka i Ola nawiążą współpracę w firmie O-Life, ale szybko przejdą do rozmów o miłosnych rozterkach. Oliwka wspomni swoją dawną relację z Justinem, co może wpłynąć na decyzję Oli, która waha się, czy wrócić do byłego chłopaka. Justin nie daje za wygraną i wciąż zabiega o względy Oli, co wywołuje u niej wiele wątpliwości. Oliwka doradza przyjaciółce chłodną analizę sytuacji i zastanowienie się nad uczuciami do Justina. Tymczasem Justin wysyła Oli wiadomość głosową pełną miłosnych wyzwań, prosząc o jeszcze jedną szansę. Czy doświadczenia Oliwki pomogą Oli podjąć właściwą decyzję? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych odcinkach.
2: 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 19 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
2: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom.
1: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem chętnie przygotowujemy do nowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca. Na placu zabaw w Warze doszło do groźnego wypadku z udziałem 11-letniego chłopca. Nastolatek wypadł z karuzeli, którą jego rówieśnicy rozpędzili za pomocą hulajnóg elektrycznych. Chłopiec z obrażeniami trafił do szpitala w Rzeszowie. Policja bada sprawę i apeluje do rodziców o rozmowy z dziećmi na temat bezpieczeństwa. W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
3: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Imię Rosalia powraca do łask wśród polskich rodziców. W 2025 roku aż 1814 dziewczynek otrzymało to tradycyjne imię, co jest rekordem ostatnich 25 lat. Rosalia o łacińskich korzeniach oznacza róże i symbolizuje piękno oraz delikatność. To część szerszego trendu powrotu do klasycznych imion, takich jak Zofia czy Helena.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Szczecinie prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. Dla Krakowa spodziewajmy się 28 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. W taką pogodę świat wydaje się trochę bardziej miękki i jasny.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci, a Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Zespół Airborne, znany z grania na krawędzi, tym razem przeszedł sam siebie, nagrywając nowy materiał w samym środku tropikalnej burzy. Basista Justin Street prawie został zmiażdżony przez przewracające się drzewo, co stało się inspiracją dla ich najnowszego singla Here She Comes. Australijczycy połączyli siły z legendami rocka, by stworzyć coś, co sami nazywają rakietą gotową do odpalenia. Premiera nowego albumu już 4 września, a fani będą mogli usłyszeć nowe utwory na żywo 8 sierpnia podczas Rockowizna Festival w Gdańsku. Holland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1015 hektopaskali. W Toruniu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 28 stopni. To jeden z tych dni, kiedy wszystko kręci się wokół słońca i oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W rejonie Łosic zakończyła się nietypowa akcja poszukiwawcza. Zaginiony 57-latek, którego szukali mieszkańcy, straż pożarna i policja, został odnaleziony. Okazało się, że mężczyzna ukrywał się z powodu strachu przed wybuchem wojny, wywołanego dźwiękiem syren alarmowych. Na szczęście nie odniósł obrażeń i jest bezpieczny.
2: Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku dwóch 15-latków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
1: 30-letni Jakub Szy został aresztowany po tragicznym wypadku w Kuźnicy Starej, gdzie jego BMW uderzyło w 9-letniego chłopca, który zmarł w szpitalu. Mężczyzna przyznał się do winy i prowadził pod wpływem narkotyków, mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi mu nawet 20 lat więzienia. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1017 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 24 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 32 stopnie. Gorąco, które nie pozwala zapomnieć, że lato ma też swoją wymagającą stronę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny. Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sykulowicza.
0: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Polska reprezentacja siatkarzy awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią 3-0. Biało-czerwoni będą mieli szansę obronić tytuł zdobyty przed rokiem. Finał odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 13:30 czasu polskiego. Rywalem Polaków będzie zwycięzca meczu Japonia – USA.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express. W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
1: Przed rewanżowym meczem Górnika Zabrze z Fenerbahce w eliminacjach Ligi Mistrzów uwagę przyciąga skandal z pierwszego spotkania w Stambule. Polscy kibice starli się tam z turecką policją, co doprowadziło do zatrzymania 9 osób. Interwencja polskiego konsula pomogła złagodzić sytuację, a zarzuty wobec kibiców zostały ostatecznie wycofane. Zatrzymani wrócili już do kraju, choć z widocznymi obrażeniami. GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
1: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, TAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1016 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 27 stopni. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
2: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: W 4267 odcinku Na Wspólnej Igor staje przed trudnym wyzwaniem. Jego córka Julka, uzależniona od narkotyków, nie chce poddać się odwykowi. Igor zdeterminowany zamyka ją w domu, próbując zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka zrzuca winę na swojego byłego chłopaka, Leona, co wywołuje gniew Igora. W efekcie temat odwyku schodzi na dalszy plan, a Julka znów unika konsekwencji. Czy Igor zdoła pomóc córce, zanim będzie za późno? Odcinek zostanie wyemitowany w czwartek, 20 sierpnia o godzinie 20.15 na TVN. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Dziedzictwo powraca z emocjonującym 999 odcinkiem, który zostanie wyemitowany we wtorek, 4 sierpnia, o godzinie 16 na TVP 1. Nana otwiera serce przed Ainur, wyznając swoje uczucia do Poiraza, choć obawia się, że dla niego jest tylko przyjaciółką. Tymczasem Semih, ukrywając swoje obrażenia, wpada w coraz większą panikę, co może mieć dramatyczne konsekwencje. Isil nie ustępuje w swoich planach, by doprowadzić do ślubu Ezgi z Sinanem. Mimo że Sinan zaczyna faworyzować Ainur, Kansel z radością przygotowuje się do wakacyjnego wyjazdu po usłyszeniu zaskakujących wieści. W rodzinie Ibrahima i Czarnej narasta napięcie z powodu sporu o imię dla ich nienarodzonego dziecka. Ten odcinek pełen jest emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Na Wspólnej wkracza w emocjonującą fazę. W 4260 odcinku, który już za nami, doszło do dramatycznej śmierci pani Marii w samolocie. Bliscy są w szoku, a Bogdan zupełnie odcina się od emocji. W nadchodzącym 4263 odcinku, którego premiera odbędzie się 13 sierpnia, powróci wątek Grzegorza Zięby. Żaneta jest zdruzgotana, że jej były mąż, świadek koronny, dowie się o śmierci matki od policji. Na szczęście Juliusz, ojciec Wojtka, uruchamia swoje kontakty i informuje Grzegorza o tragedii. Czy to oznacza, że Grzesiek wróci na Wspólną? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocje sięgają zenitu. Tymczasem Weronika i Lew mierzą się z własnymi problemami, a Jarek staje przed trudnym wyborem w relacji z Martyną.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia, o 15.05 na TVP 2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1016 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie lekkie opady deszczu. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Co może wpłynąć na polską scenę polityczną? Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale

0: Prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomach. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
0: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
0: Na rynku ogrodniczym pojawiła się nowa odmiana hortensji, okrywowej o nazwie Groundbreaker. Ta roślina, wyhodowana w Holandii, tworzy kwiecisty dywan i kwitnie od lipca do listopada. Groundbreaker jest odporny na zmienne warunki pogodowe i nie wymaga skomplikowanej pielęgnacji. Nowością jest także odmiana Ruby, której kwiaty zmieniają kolor z białego na rubinowy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Szczecinie odczujemy temperaturę 18 stopni i wiatr północny o prędkości 5 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Krakowa będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 28 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, znani jako Kurzopki, z hukiem opuszczają Polsat. Choć zapewniają, że to przemyślana decyzja i początek nowych wyzwań, media szepczą, że to stacja postanowiła zakończyć współpracę. Jesienna ramówka największych stacji już zamknięta, więc para może teraz skupić się na budowaniu swoich marek osobistych. Czyżby to koniec ich telewizyjnej kariery, czy może początek czegoś zupełnie nowego? Czas pokaże. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Rafał Brzozowski, znany z pilnego strzeżenia swojej prywatności, dziś wchodzi na ślubny kobierzec. Wesele na 400 osób, a wśród gości plejada gwiazd. Jednak zanim zacznie się zabawa, wszyscy zatrzymają się na minutę ciszy, by uczcić pamięć powstańców warszawskich. Ciekawe, czy to nowa moda na weselach, czy po prostu sposób na przyciągnięcie uwagi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu.
1: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Tony Iommi, legendarny gitarzysta Black Sabbath, po 21 latach wraca z nowym albumem From the Dark. Choć początkowo chciał, by na płycie zagrał jego stary kumpel Geezer Butler, ten jednak nie mógł się pojawić. Iommi znalazł więc zastępstwo w postaci basistki Becky Baldwin, która, jak się okazuje, jest wielką fanką Butlera. Premiera płyty już 23 października, a na krążku znajdzie się 8 nowych utworów, w tym singiel World Alone. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Lekkie opady deszczu w Toruniu z temperaturą 20 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy zachmurzenie całkowite, a temperatura osiągnie maksymalnie 28 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali – w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś o godzinie 17 w Krakowie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie godziny W, czyli momentu rozpoczęcia powstania warszawskiego w 1944 roku. Syreny będą przypominać o bohaterach, którzy walczyli o wolność stolicy przez 63 dni. Dźwięk syren nie oznacza zagrożenia, lecz jest hołdem dla poległych. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026. Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i minister obrony narodowej, cieszy się przewagą pozytywnych ocen wśród Polaków. Z najnowszego sondażu wynika, że 41% badanych ocenia jego pracę dobrze, podczas gdy 31% ma zdanie krytyczne. Znacząca część społeczeństwa, bo aż 28%, wciąż nie ma jednoznacznej opinii. Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej w obliczu wojny za wschodnią granicą i modernizacji armii pozostaje pod szczególną lupą opinii publicznej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 32 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. To dzień, w którym słońce rządzi bez litości. Upał rozlewa się po każdej ulicy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną. Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
1: BAI Systems zakończył pierwsze półrocze 2026 roku z rekordowym portfelem zamówień wartym 84 miliardy funtów. W ciągu 6 miesięcy koncern zdobył nowe kontrakty o wartości 16,4 miliarda, zwiększając sprzedaż o 9%. Polska jest związana z BAE przez programy takie jak F-35 i NAREW. Wartość zamówień BAE obejmuje wieloletnie projekty, które będą realizowane przez kolejne lata. Koncern inwestuje w rozbudowę mocy produkcyjnych, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Polska współpraca z BAE obejmuje m.in. produkcję pocisków CM, MAYHEM i R w ramach programu NAREW.
2: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej. We'll be right back.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Lockheed Martin otrzymał niecałe 54 miliardy dolarów na produkcję pocisków przechwytujących PAC-3 MSE. To część 7-letniego kontraktu, który zwiększa łączną wartość zamówienia do niecałych 59 miliardów dolarów. Celem jest potrojenie mocy produkcyjnych do 2030 roku i wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego. W zakładzie w Camden w Arkansas zatrudnienie wzrośnie o 50%. Nowe inwestycje mają zapewnić szybsze dostawy kluczowych zdolności obronnych. PAC-3 MSE to najbardziej zaawansowany pocisk przechwytujący, potwierdzony w działaniach operacyjnych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał zachodni z prędkością 2 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 27 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Serial Rancho powraca po 10 latach przerwy z nowym sezonem zatytułowanym Zemsta Wiedźm. Fani z niecierpliwością czekają na premierę 11 sezonu, jednak dokładna data emisji wciąż pozostaje tajemnicą. Reżyser Wojciech Adamczyk zasugerował, że nowe odcinki mogą pojawić się w połowie listopada. Tymczasem dyrektor TVP Tomasz Sygu wskazuje na grudniową premierę. Niezależnie od daty, widzowie mogą spodziewać się powrotu ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak, Ilona Ostrowska i Artur Barciś. Do obsady dołączą także nowe twarze, w tym Ignacy Japycz i dorosła Dorotka. Zdjęcia do serialu już zakończono, a emocje wokół premiery rosną.
1: Barwy szczęścia wracają po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi odcinkami. Oliwka i Ola nawiążą współpracę w firmie O-Life, ale szybko przejdą do rozmów o miłosnych rozterkach. Oliwka wspomni swoją dawną relację z Justinem, co może wpłynąć na decyzję Oli, która waha się, czy wrócić do byłego chłopaka. Justin nie daje za wygraną i wciąż zabiega o względy Oli, co wywołuje u niej wiele wątpliwości. Oliwka doradza przyjaciółce chłodną analizę sytuacji i zastanowienie się nad uczuciami do Justina. Tymczasem Justin wysyła Oli wiadomość głosową pełną miłosnych wyznań, prosząc o jeszcze jedną szansę. Czy doświadczenia Oliwki pomogą Oli podjąć właściwą decyzję? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższych odcinkach.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków.
1: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1016 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy umiarkowane opady deszczu. Dla Poznania termometry ukażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
3: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata.

0: 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
2: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 26 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Ariana Grande znów na szczycie, ale nie tylko muzycznym. Jej nowy album Petal i światowe tournée to jedno, ale fani bardziej martwią się o jej zdrowie. Drastyczna utrata wagi piosenkarki wywołała burzę w sieci, a Doda, nasza rodzima gwiazda, nie szczędzi słów krytyki. Zamiast zachwytów nad sukcesami, mamy tu ostrzeżenie przed niebezpiecznymi standardami piękna, które mogą być bardziej marketingowym chwytem niż rzeczywistością. Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa bojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Chora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Socha, jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, ujawnia swoje niespełnione marzenie. Choć zagrała już w dziesiątkach ról, wciąż czeka na swoją szansę w kinie kostiumowym. Wyobraźcie sobie Sochę w bogatych strojach i historycznych wnętrzach, zamiast w kolejnej komedii romantycznej. Aktorka podkreśla, że najlepsze role przychodzą niespodziewanie, więc może już wkrótce zobaczymy ją w nowej, zaskakującej odsłonie. Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Serial Proud zakończył się finałem, który bardziej przypominał otwartą księgę niż zamknięty rozdział. Widzowie zostali z pytaniem, czy Filip wygrał walkę o opiekę nad Tosią, ale odpowiedzi brak. Twórca serialu, Karol Klementewicz, przyznał, że chęć na drugi sezon jest. Ale jak tu przebić pierwszą serię? Może to nowa strategia? Zostawić widzów w niepewności, by sami dopisali sobie zakończenie. Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Ajagorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 19 stopni w Toruniu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 6 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 25 stopni, a wiatr zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Michał Łysek, utalentowany student matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, zginął w wyniku brutalnego ataku dwóch 15-latków. Młodzi napastnicy, pod wpływem alkoholu, zaatakowali go kijem bejsbolowym podczas przejażdżki rowerowej. Wyroki dla sprawców wywołały oburzenie społeczne, a ich łagodność doprowadziła do protestów. Pamięć o Michale wciąż jest żywa, a jego śmierć przyczyniła się do zmian w polskim prawie.
2: 30-letni Jakub Szy został aresztowany po tragicznym wypadku w Kuźnicy Starej, gdzie jego BMW uderzyło w 9-letniego chłopca, który zmarł w szpitalu. Mężczyzna przyznał się do winy i prowadził pod wpływem narkotyków, mimo obowiązującego go zakazu prowadzenia pojazdów. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące, a grozi mu nawet 20 lat więzienia. Dobre wieści z Rewalu. Po kilku dniach niespokojnej pogody wszystkie kąpieliska są już otwarte i bezpieczne. Temperatura powietrza wynosi 22 stopnie, a woda ma 18 stopni, co sprzyja wypoczynkowi. Ratownicy nie zgłaszają żadnych zagrożeń, a woda jest wolna od sinic. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Policja zatrzymała czterech mężczyzn podejrzanych o udział w bójce na stadionie w Nowym Stawie, do której doszło 21 czerwca. Wśród zatrzymanych są trzej piłkarze Polonii Chodzież oraz jeden pseudo-kibic. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny i zakaz wstępu na imprezy masowe. Za udział w bójce grozi im kara do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa i możliwe są kolejne zatrzymania. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania.
2: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych. Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
1: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 23 stopnie we Wrocławiu, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. W Białymstoku natomiast przewiduje się umiarkowane zachmurzenie. Temperatura wyniesie 29 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzień, w którym nic nie jest pilne, poza znalezieniem chłodnego miejsca.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie. Polscy siatkarze pokonali Słowenię 3-0 w półfinale Ligi Narodów i awansowali do finału. Bohaterem meczu był Wilfredo Leon, który zdobył 16 punktów, w tym aż 6 asów serwisowych. Selekcjoner Nikola Grbić poprosił Leona o zmiany w zagrywce, co przyniosło świetne efekty. Finał z udziałem Polaków odbędzie się 2 sierpnia o 13:30 czasu polskiego.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Bartłomiej Lemański, reprezentant Polski w siatkówce, imponuje formą na boisku, a w życiu prywatnym wspiera go jego partnerka, Dominika. Siatkarz, który ma 217 cm wzrostu, podkreśla, że to właśnie ona jest jego najważniejszym oparciem. Lemański, mimo wyzwań psychologicznych i zdrowotnych, odzyskał rytm dzięki wsparciu ukochanej. Dominika zaszczepiła w nim także miłość do muzyki rockowej i metalowej, co zaowocowało pasją do gry na gitarze elektrycznej.
2: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana García. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz, za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W nowym sezonie M jak miłość emocje sięgną zenitu. Kama, zaniepokojona zachowaniem Marcina, zacznie mieć wyrzuty sumienia. Choć sama namawiała go do zmiany pracy, teraz widzi, że jej mąż jest przybity i pozbawiony energii. Marcin, mimo nowej posady, tęskni za dawną adrenaliną pracy detektywa. Sytuację komplikuje Elżbieta, która nieustannie próbuje go zdobyć. W poszukiwaniu rady Kama odwiedzi Jakuba, przyjaciela Marcina, ale rozmowa nie przyniesie jej ukojenia. Karski szczerze przyzna, że Marcin robi wszystko dla niej, ale nie jest szczęśliwy. Czy Kama pozwoli Marcinowi wrócić do pracy detektywa? Odpowiedzi poznamy w nadchodzących odcinkach.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4267 odcinku serialu Na Wspólnej Igor staje przed dramatycznym wyzwaniem związanym z uzależnieniem swojej córki Julki. Zdesperowany ojciec postanawia zamknąć ją w domu, by zmusić do leczenia. Jednak sprytna nastolatka nie zamierza się poddać i obwinia o wszystko swojego byłego chłopaka, Leona. Manipulacje Julki sprawiają, że Igor przenosi swoją złość na Leona, odsuwając na bok temat odwyku. W kolejnych odcinkach 4275 i 4277 Julka ponownie oszukuje ojca i wraca do nałogu. Ta emocjonująca historia, pełna napięcia i dramatycznych zwrotów akcji, z pewnością przyciągnie uwagę widzów.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 450 odcinek. Vera stanie przed rozmową, która może zmienić wszystko, a dawne lęki powracają wśród służby. Gregorio ponownie zakrada się do pałacu, co wywołuje niepokój. Tadeo ostrzega Katalinę o problemach Adriana, które mogą dotknąć wszystkich dzierżawców. Vera ostatecznie odrzuca uczucia Santosa, a Martina wybiera się do opery z Azdrubalem. Odcinek 450 zostanie wyemitowany w piątek, 7 sierpnia o 15.05 na TVP2. Serial wciąż przyciąga widzów, którzy z zapartym tchem śledzą losy mieszkańców posiadłości Lujan. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klim, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających wymagających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1020 hektopaskali. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus, mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Rafał Brzozowski, znany z pilnego strzeżenia swojej prywatności, dziś wchodzi na ślubny kobierzec. Wesele na 400 osób, a wśród gości plejada gwiazd. Jednak zanim zacznie się zabawa, wszyscy zatrzymają się na minutę ciszy, by uczcić pamięć powstańców warszawskich. Ciekawe, czy to nowa moda na weselach, czy po prostu sposób na przyciągnięcie uwagi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1018 hektopaskali. W Toruniu prognozowana temperatura wynosi 18 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Katowic spodziewajmy się 22 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Ciepły dzień przynosi idealną równowagę między słońcem a świeżym powietrzem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: W piątek wieczorem w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 31-letni mężczyzna, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, spadł z murku przy Pałacu Kultury i Nauki. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi śledztwo, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dziś o godzinie 17 w Krakowie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie godziny W, czyli momentu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Syreny będą przypominać o bohaterach, którzy walczyli o wolność stolicy przez 63 dni. Dźwięk syren nie oznacza zagrożenia, lecz jest hołdem dla poległych. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026. Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1019 hektopaskali. We Wrocławiu lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 22 stopnie. Z drugiej strony kraju w Białymstoku. Na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 26 stopni. Gorące powietrze spowalnia rytm. Lato pokazuje swoją klasyczną odsłonę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Radio Super Express.

0: odnawia.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
3: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
3: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
3: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
3: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Chora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express. Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu. Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Holland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości opady deszczu. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1018 hektopaskali. Temperatura dla Torunia wyniesie 18 stopni, a na niebie zaobserwujemy lekkie opady deszczu. Dla Katowic termometry ukażą 22 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nad polskim wybrzeżem, w tym nad Grzybowem, zawisły dziś burzowe chmury, co spowodowało zamknięcie wszystkich kąpielisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem i nawałnicami. Mimo to Grzybowo oferuje alternatywę. Przy ulicy Bałtyckiej trwa 15. Festiwal Zupy Grzybowej z darmowymi porcjami zupy i koncertami. Woda w Bałtyku jest czysta, a kolejne badania zaplanowano na 3 sierpnia.
2: W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już 3-krotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się 3-krotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Białymstoku możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Letnia pogoda dziś książkowa. Gorąco, słonecznie, bez pośpiechu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60 minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
2: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
2: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
2: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Kiedyś zrozumiem, że ja...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
3: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość, po wakacyjnej przerwie, Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Gdańsku z temperaturą 16 stopni. W Poznaniu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 20 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1019 hektopaskali. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
3: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
3: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
3: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie.

0: co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
1: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Syta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, dziś w końcu stanął na ślubnym kobiercu z tajemniczą Heleną. Ceremonia w warszawskim kościele przyciągnęła tłumy, ale wejście było możliwe tylko z zaproszeniem. Cóż za ekskluzywność. Na liście gości same gwiazdy, choć nie wszyscy się pojawili. Joanna i Jacek Kurscy wybrali rocznicę powstania warszawskiego zamiast weselnych tańców. Brzozowski jednak zadbał o chwilę refleksji, wprowadzając minutę ciszy przed rozpoczęciem wesela. Cóż, miłość i pamięć historyczna w jednym. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. W Toruniu odnotujemy 18 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. W Katowicach możemy spodziewać się temperatury 22 stopnie oraz umiarkowane opady deszczu. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali – w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu 5. miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie. autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: We Wrocławiu zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Wiatr będzie wiał północny z prędkością 3 metry na sekundę. W Białymstoku prognozowane jest umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Dziś przypominamy jedną z największych afer gospodarczych w historii Polski. Henry Ullen i jego firma Ullen & Co. obiecywali modernizację, a zostawili polskie miasta z ogromnymi długami. W latach 20. XX wieku firma budowała wodociągi, ale koszty były znacznie wyższe niż w miastach, które realizowały inwestycje samodzielnie. W Częstochowie koszty na mieszkańca były pięciokrotnie wyższe niż w Grudziądzu. Umowy były tak skonstruowane, że Ullen & Co. zarabiała na opóźnieniach i wzroście kosztów. Miasta spłacały długi przez dziesięciolecia, a mieszkańcy płacili wysokie rachunki za wodę. To przestroga, że źle skonstruowane kontrakty mogą mieć długotrwałe skutki. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu. Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Na chwilę obecną powietrze w Bydgoszczy oceniane jest jako umiarkowane, a w Warszawie jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Pani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Poznaniu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w

0: osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
1: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Kora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendy, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz-celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco. Dziś przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a my wspominamy Alinę Janowską, która z jednej strony była znakomitą aktorką, a z drugiej łączniczką o pseudonimie Setka. Ta młoda kobieta, zanim stała się gwiazdą sceny, ryzykowała życie w walce o wolność. Jej nagrobek na warszawskich Powązkach przypomina o jej heroizmie, choć sama nigdy nie chciała być nazywana bohaterką. Cóż, nie każdy potrzebuje fanfar, by być prawdziwym bohaterem.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na Śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając News do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i dwóch cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa. Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santelage czy Hare Animejera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Ukraińskie Centrum Przeciwdziałania Korupcji ujawniło nazwiska trzech podejrzanych o defraudację ponad 37 milionów hrywien z pomocy dla Ukrainy. Wśród nich jest były sekretarz stanu MSZ Oleksandr Bańkow. Śledczy twierdzą, że pieniądze przeznaczone na wsparcie Ukrainy były przejmowane i legalizowane przez grupę, której miał przewodzić Bańkow. Dochodzenie w tej sprawie nadal trwa. Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował prezydenta Karola Nawrockiego za niepodpisanie ustawy o nadmiarowych zyskach spółek paliwowych. Według lidera PSL, weto prezydenta blokuje 5 miliardów złotych, które miały wesprzeć program dopłat do paliwa. Kosiniak-Kamysz podkreśla, że decyzja uderza w kierowców i polskie rodziny planujące wakacyjne wyjazdy. Wicepremier apeluje do prezydenta o zmianę decyzji, by umożliwić niższe ceny paliwa.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
1: Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu. W Lublinie odbyło się ważne spotkanie premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Rozmowy dotyczyły kluczowych kwestii współpracy Polska-Ukraina, takich jak inwestycje i wspólna obrona. Zełenski, wracając z wizyty w Stanach Zjednoczonych, poinformował o swoich rozmowach z prezydentem Donaldem Trumpem. Spotkanie podkreśliło strategiczne partnerstwo obu krajów w obliczu rosyjskiego zagrożenia. Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj zachmurzone niebo. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1019 hektopaskali. We Wrocławiu odnotujemy 21 stopni, a niebo przyniesie zachmurzenie całkowite. W Białymstoku zobaczymy 23 stopnie i umiarkowane zachmurzenie. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
2: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
2: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią.
1: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka Oliwia Mikulska zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
2: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvi. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marc-André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na 21 stopni i wiatr północno-wschodni z prędkością do 3 metry na sekundę. W Bydgoszczy jakość powietrza jest umiarkowana. Jednak dla Warszawy sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu na wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hunter spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hunter i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 13 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
3: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
3: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi. Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie

0: Roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północny o prędkości ledwie odczuwalną. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Na chwilę obecną powietrze w Szczecinie oceniane jest jako umiarkowane, a w Krakowie jako dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, dziś w końcu stanął na ślubnym kobiercu z tajemniczą Heleną. Ceremonia w warszawskim kościele przyciągnęła tłumy, ale wejście było możliwe tylko z zaproszeniem. Cóż za ekskluzywność! Na liście gości same gwiazdy, choć nie wszyscy się pojawili. Joanna i Jacek Kurscy wybrali rocznicę powstania warszawskiego zamiast weselnych tańców. Brzozowski jednak zadbał o chwilę refleksji, wprowadzając minutę ciszy przed rozpoczęciem wesela. Cóż, miłość i pamięć historyczna w jednym. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją? 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite w Toruniu z temperaturą 18 stopni. W Katowicach natomiast zauważymy umiarkowane opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 19 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję. Nad polskim wybrzeżem, w tym nad Grzybowem, zawisły dziś burzowe chmury, co spowodowało zamknięcie wszystkich kąpielisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem i nawałnicami. Mimo to Grzybowo oferuje alternatywę. Przy ulicy Bałtyckiej trwa 15. Festiwal Zupy Grzybowej z darmowymi porcjami zupy i koncertami. Woda w Bałtyku jest czysta, a kolejne badania zaplanowano na 3 sierpnia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklynie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulkas to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulkas najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
2: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu. Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości. Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. We Wrocławiu odczujemy temperaturę 21 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 1 metr na sekundę. Z kolei mieszkańcy Białegostoku będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako przeciętny.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1019 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarły. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z 4 motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
0: Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Natomiast

0: w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1020 hektopaskali. Stan powietrza w Szczecinie obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Krakowie jest określany jako dobry.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Filip Heiser, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heiser podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Zjawiskowa Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026, a jej historia to prawdziwy hit. Nie tylko piękna, ale i niebezpieczna. Ma wykształcenie w finansach i doświadczenie z bronią, ponieważ ukończyła szkolenie wojskowe. Czyżby nowa Miss była gotowa bronić korony jak prawdziwa wojowniczka? Festiwal Piękna w Nowym Sączu trwa, a przed nami jeszcze wybory Miss Polski i Mister Supranational. Ciekawe, czy ktoś zdoła przebić Katrinę. Kora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Kora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
2: Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai Due zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program, Simona Ventura, nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai Due obiektem drwin na całym świecie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Katowicach prognozowane są umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych.
2: Na Mazowszu zatrzymano żołnierza i 2 cywilów podejrzanych o handel narkotykami. Żandarmeria wojskowa przejęła ponad 3 kg marihuany i 1,5 kg mefedronu oraz klefedronu. Zabezpieczono także ponad 360 tysięcy złotych i sprzęt elektroniczny. Zatrzymani nie przyznali się do winy, a prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Dochodzenie trwa.
1: Dziś o godzinie 17 cała Polska zatrzymała się, by uczcić 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. W Warszawie, na Rondzie Dmowskiego, rozpoczął się Marsz Powstania, a niebo nad Alejami Jerozolimskimi ozdobił znak Polski Walczącej. Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki, kontynuując obchody tego ważnego dnia. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Do Sejmu wpłynęła petycja dotycząca zmiany metody przeliczania głosów na mandaty poselskie. Autorzy kwestionują obecny system Tchonta, twierdząc, że faworyzuje on duże ugrupowania kosztem mniejszych partii. Proponują wprowadzenie alternatywnych metod, takich jak Santelage czy Harry Niemeyera, oraz rozważenie obniżenia progów wyborczych. Petycja została skierowana do Komisji do Spraw Petycji.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polacy od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę masowo zaangażowali się w pomoc uchodźcom. Aż 77% dorosłych Polaków wsparło sąsiadów, przekazując miliardy złotych na różne formy pomocy. W działania włączyły się także fundacje i organizacje, które dostarczały żywność, schronienie i wsparcie psychologiczne. Do końca 2024 roku Polska przeznaczy około 106 miliardów złotych na pomoc Ukrainie, obejmując wsparcie uchodźców oraz działania militarne i humanitarne. Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
1: Rosja nie tylko atakuje Ukrainę, ale również próbuje wywołać strach i chaos w Polsce, szczególnie na wschodzie kraju. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Zalewski podkreśla, że działania Moskwy mają na celu paraliżowanie życia i gospodarki w regionie. Po incydencie z rosyjskim pociskiem na Lubelszczyźnie Zalewski zaznacza, że Polska musi lepiej integrować systemy ostrzegania z obroną powietrzną. Działania Rosji są częścią szerszej strategii osłabiania państw wspierających Ukrainę.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu piąte miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Brown zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje zachmurzenie całkowite i temperaturę 21 stopni we Wrocławiu. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 1 metr na sekundę. W Białymstoku zauważymy lekkie opady deszczu. Temperaturę 26 stopni. A wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 4 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Łukasz Zjawiński wraca do Legii Warszawa jako nowy napastnik. W szczerej rozmowie podkreśla, że kluczowy dla niego był rozwój, a nie finanse. Zjawiński mówi o pozytywnym przyjęciu w klubie oraz współpracy z trenerem Papszunem. Dzieli się również swoimi pasjami poza boiskiem, w tym miłością do piłki nożnej i sztuk walki.
2: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencvaros. W pierwszym meczu tej pary Ferencvaros wygrał 2-1.
1: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
2: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
1: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
2: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
1: GKS Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2. Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang.
2: Nowy Sącz stał się centrum światowego piękna podczas finału Miss Supranational 2026. Zwyciężyła Katrina Legado z Filipin, która zachwyciła jurorów swoją urodą i charyzmą. Nasza reprezentantka, Oliwia Mikulska, zdobyła tytuł Miss Supranational Europy 2026. Już w niedzielę czekają nas kolejne emocje podczas finału Miss Polski 2026.
1: Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
2: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
1: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Bydgoszczy powietrze jest dobre, a w Warszawie przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 3 metry na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Podczas obchodów 82. rocznicy Powstania Warszawskiego Jarosław Kaczyński podkreślił, że Niemcy nie zadośćuczyniły Polsce za zniszczenia wojenne. Prezes PiS zaznaczył, że kwestia reparacji jest nie tylko sprawą interesów, ale i honoru narodowego. Kaczyński wskazał na podobieństwa między historyczną a współczesną polityką Niemiec, mówiąc o zagrożeniu dla polskiej niepodległości. W uroczystościach wzięli udział także inni przedstawiciele PiS, w tym kandydat

0: mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów, kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia.
0: Janusz Korwin-Mikke, znany z niekonwencjonalnych działań, zagrał w Counter-Strike 2 podczas internetowej transmisji na żywo. 83-letni polityk chciał udowodnić, że wiek nie przeszkadza w utrzymaniu refleksu. Mimo trudności z celowaniem, wydarzenie przyciągnęło uwagę i spotkało się z pozytywnymi reakcjami widzów. Korwin-Mikke od lat interesuje się grami, zarówno tradycyjnymi, jak i wirtualnymi.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północny o prędkości ledwie odczuwalną. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 24 stopnie i wiatr południowo-wschodni o prędkości 1 metr na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem.

0: Morfiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje. Tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Rafał Brzozowski, znany z telewizji i muzyki, w końcu powiedział tak swojej ukochanej. A wszystko to w otoczeniu 400 gości i deszczu różanych płatków. Panna młoda zaskoczyła wszystkich pastelowo-różową suknią, która mieniła się przy każdym ruchu. A Rafał postawił na klasyczną elegancję. Bajkowa ceremonia pod Warszawą przypominała sceny z filmów, a moment wyjścia z kościoła na pewno zostanie zapamiętany na długo. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie hollywoodzkie wesele. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce.
2: Dziś przypada kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, a my wspominamy Alinę Janowską, która z jednej strony była znakomitą aktorką, a z drugiej łączniczką o pseudonimie Setka. Ta młoda kobieta, zanim stała się gwiazdą sceny, ryzykowała życie w walce o wolność. Jej nagrobek na warszawskich Powązkach przypomina o jej heroizmie, choć sama nigdy nie chciała być nazywana bohaterką. Cóż, nie każdy potrzebuje fanfar, by być prawdziwym bohaterem.
1: Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Ajagorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją? 3 lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę. Jimmy Page i jego Stairway to Heaven triumfują w sądowej batalii, która trwała aż 6 lat. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych ostatecznie uznał, że proste akordy to nie własność prywatna, a raczej wspólne klocki muzyczne. Muzyczna branża odetchnęła z ulgą, a Led Zeppelin może dalej cieszyć się swoim legendarnym hitem bez obaw o oskarżenia o plagiat. Ciekawe, czy teraz wszyscy gitarzyści będą spać spokojniej, wiedząc, że ich riffy są bezpieczne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, zachmurzenie całkowite z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Dziś w Warszawie obchodzono 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Punktualnie o 17 w całym kraju zabrzmiały syreny, a ruch na ulicach zamarł na znak pamięci o bohaterach. Na Rondzie Dmowskiego odbyło się główne zgromadzenie, a uczestnicy Marszu Powstania Warszawskiego przeszli przez miasto. Wieczorem na Placu Piłsudskiego zaplanowano koncert Warszawiacy śpiewają zakazane piosenki.
2: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali. W ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
1: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
2: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
2: Robert Bąkiewicz ostro skrytykował unijną politykę migracyjną podczas posiedzenia Sejmu, porównując ją do przyczyn upadku Cesarstwa Rzymskiego. Gdy na sali zrobiło się głośno, poprosił marszałka Szymona Hołownię o interwencję. Hołownia odpowiedział, co wywołało aplauz części posłów. Wymiana zdań była jednym z najbardziej burzliwych momentów obrad.
1: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację w przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób. Prokuratura Okręgowa w Świdnicy wszczęła śledztwo w sprawie narażenia Karola Nawrockiego, obecnego prezydenta, na niebezpieczeństwo utraty życia podczas zeszłorocznej kampanii wyborczej w Ząbkowicach Śląskich. Śledczy badają okoliczności nagłego pogorszenia się jego stanu zdrowia, które miało być skutkiem podania nieustalonej substancji. Prezydent Nawrocki doznał wówczas wymiotów, konwulsji i chwilowej utraty przytomności. Śledztwo ma wyjaśnić, jak doszło do tego incydentu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
2: Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: We Wrocławiu zapowiadane jest zachmurzenie całkowite z temperaturą 21 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 26 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6 939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował niepokojący raport dotyczący polskich restauracji. Inspekcja Handlowa skontrolowała 317 lokali w całym kraju i aż w 80% z nich wykryto poważne nieprawidłowości. Najczęściej brakowało informacji o ilości serwowanych potraw i napojów oraz o dodatkowych opłatach, takich jak koszt serwisu. Klienci często nie wiedzą, ile dokładnie płacą za zamówienie. UOKiK przypomina, że konsumenci mają prawo do pełnej przejrzystości cen i jakości usług. W razie problemów warto od razu zgłosić je obsłudze. Dziś przypominamy jedną z największych afer gospodarczych w historii Polski. Henry Ullen i jego firma Ullen & Co. obiecywali modernizację, a zostawili polskie miasta z ogromnymi długami. W latach 20. XX wieku firma budowała wodociągi, ale koszty były znacznie wyższe niż w miastach, które realizowały inwestycje samodzielnie. W Częstochowie koszty na mieszkańca były pięciokrotnie wyższe niż w Grudziądzu. Umowy były tak skonstruowane, że Ullen & Co. zarabiała na opóźnieniach i wzroście kosztów. Miasta spłacały długi przez dziesięciolecia, a mieszkańcy płacili wysokie rachunki za wodę. To przestroga, że źle skonstruowane kontrakty mogą mieć długotrwałe skutki.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
2: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Europejska Agencja Obrony wybrała 5 firm do testów systemów amunicji krążącej w Portugalii. Wśród finalistów znalazły się firmy z Niemiec, Holandii, Słowenii, Portugalii i Grecji. Niestety, wśród nagrodzonych nie ma polskich firm, mimo że system Warmate spełniał kryteria konkursu. Testy odbędą się na przełomie września i października, a ich wyniki mogą wpłynąć na przyszłe zakupy europejskich systemów obronnych. Polska, mimo posiadania zaawansowanych technologii, nie znalazła się wśród wybranych uczestników.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-wschodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako przeciętne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje. W serialu Na Wspólnej nadchodzi emocjonujący czas. W 4260 odcinku, który już wkrótce zostanie wyemitowany, widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Pani Maria, matka Grzegorza Zięby, niespodziewanie umiera na atak serca podczas lotu samolotem. Ta tragedia wstrząśnie całą rodziną, a szczególnie Bogdanem, który pogrąży się w głębokim wyparciu. W 4263 odcinku twórcy przypomną postać Grzegorza, granego przez Leszka Lichotę. Żaneta, była żona Grzegorza, nie może pogodzić się z faktem, że o śmierci matki dowie się on od policji. Na szczęście Juliusz, wykorzystując swoje kontakty, zadba o to, by Grzegorz dowiedział się o tragedii osobiście. Czy to oznacza powrót Grzegorza do serialu? Tego jeszcze nie wiadomo, ale emocji na pewno nie zabraknie.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak Miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Ani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granicę przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo

0: Rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka. W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosoma. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Częstochowska policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku na kierowcę przewozu osób. Do incydentu doszło, gdy kierowca odmówił zatrzymania się przy sklepie, co wywołało agresję 48-letniej pasażerki. Kobieta zgłosiła się na komisariat i została zatrzymana. Sprawa trafiła do prokuratury, a obecność dziecka w samochodzie będzie analizowana przez sąd rodzinny.
0: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 17 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 1 metr na sekundę. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr południowo-wschodni osiągnie prędkość 1 metr na sekundę. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus, mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazem, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Filip Heizer, znany prezenter, zakochał się po uszy w Biance, młodszej od niego o ponad 20 lat. Para, nie zważając na internetowe plotki, planuje ślub i właśnie wróciła z wakacji w Gruzji, gdzie nie brakowało emocji i pisków w aucie. Heizer podkreśla, że najważniejsze są dla niego wspólne wartości, a nie metryka. Cóż, miłość nie zna granic, a różnica wieku to tylko liczba, prawda? Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTube, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Rafał Brzozowski, znany z pilnego strzeżenia swojej prywatności, dziś wchodzi na ślubny kobierzec. Wesele na 400 osób, a wśród gości plejada gwiazd. Jednak zanim zacznie się zabawa, wszyscy zatrzymają się na minutę ciszy, by uczcić pamięć powstańców warszawskich. Ciekawe, czy to nowa moda na weselach, czy po prostu sposób na przyciągnięcie uwagi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Wonky One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany. Hollywoodzki gwiazdor Jared Leto znalazł się w centrum skandalu po premierze dokumentu BBC, który ujawnia szokujące oskarżenia o molestowanie seksualne. Leto, znany z zespołu 30 sekund do Marsa, stanowczo zaprzecza wszystkim zarzutom, choć nie odniósł się bezpośrednio do twórców filmu. Reżyserka dokumentu, Alice McShane, jest gotowa na ewentualny proces, podkreślając, że Leto, mimo oskarżeń, nadal gra w dużych produkcjach. Ciekawe, czy hollywoodzki blask wystarczy, by rozproszyć te ciemne chmury. Trzy lata po śmierci Hillela Slovaka, Anthony Kiedis z Red Hot Chili Peppers czuł się jak piąte koło u wozu w swoim własnym zespole. Podczas nagrywania albumu Blood Sugar Sex Magik w 1991 roku jego samotność i refleksje nad Los Angeles zaowocowały powstaniem tekstu do Under the Bridge. Początkowo ukryty w notatniku, tekst ten został odkryty przez producenta Ricka Rubina, który dostrzegł w nim potencjał na hit. Paradoksalnie, sukces tej ballady przyczynił się do rozpadu zespołu, gdy John Frusciante nie wytrzymał presji sławy i opuścił grupę.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Zachmurzenie całkowite i temperatura 19 stopni w Toruniu, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. W Katowicach natomiast przewiduje się umiarkowane opady deszczu. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 2 metry na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Toruniu powietrze jest dobre, a w Katowicach umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata, Denali, w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: W piątek wieczorem w Warszawie doszło do tragicznego wypadku. 31-letni mężczyzna, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu, spadł z murku przy Pałacu Kultury i Nauki. Pomimo długiej reanimacji nie udało się go uratować. Policja prowadzi śledztwo, uznając zdarzenie za nieszczęśliwy wypadek. W Siedlcach doszło do kradzieży puszki z datkami na leczenie chorego mieszkańca. 47-letni mężczyzna przyznał się do winy i wydał pieniądze na alkohol i papierosy. Został zatrzymany przez policję i skazany na rok więzienia bez możliwości zawieszenia wyroku. Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Mężczyzna podejrzany o znieważenie i groźby wobec ukraińskich pracowników na budowie pod Skawiną usłyszał zarzuty. Zdarzenie, które miało miejsce 24 lipca, zostało zarejestrowane na nagraniu i opublikowane w sieci. Podejrzany częściowo przyznał się do winy i został objęty dozorem policyjnym oraz zakazem zbliżania się do pokrzywdzonych. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dziś o godzinie 17 w Krakowie i wielu innych miastach Polski zawyją syreny alarmowe. To symboliczne upamiętnienie godziny W, czyli momentu rozpoczęcia Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Syreny będą przypominać o bohaterach, którzy walczyli o wolność stolicy przez 63 dni. Dźwięk syren nie oznacza zagrożenia, lecz jest hołdem dla poległych. Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026. Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial. Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kracik. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Zachmurzenie całkowite we Wrocławiu z temperaturą 20 stopni. W Białymstoku natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie 26 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1018 hektopaskali. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polscy przedsiębiorcy otrzymali 43 miliony złotych na rozwój pracowników. Środki te mają pomóc w zdobywaniu nowych kwalifikacji, szczególnie w zakresie nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i języków obcych. Program cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród małych, jak i dużych firm. Dotychczas podpisano umowy z 432 przedsiębiorstwami, a szkolenia obejmą 1461 pracowników. Dodatkowo osobny program dla indywidualnych uczestników zgromadził już blisko 5,5 tysiąca osób. Organizatorzy zapowiadają kolejne nabory przed 2028 rokiem z pulą 28 milionów złotych.
2: Minimalna emerytura może wzrosnąć o niespełna 80 zł miesięcznie od marca przyszłego roku. GUS opublikował dane, które pozwalają oszacować przyszłoroczną waloryzację świadczeń na około 4,18%. To oznacza mniejsze podwyżki niż w poprzednich latach. Inflacja w lipcu wyniosła 3%, co w połączeniu z danymi o wzroście wynagrodzeń wpływa na te prognozy. Dla wielu seniorów podwyżki mogą okazać się niewystarczające wobec rosnących kosztów życia. Ostateczne kwoty zostaną ogłoszone na początku przyszłego roku. Narasta kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. Około 49 tysięcy migrantów przedostało się tam z Maroka, co wywołało chaos na granicy. Finlandia i Włochy grożą wykluczeniem Hiszpanii ze strefy Schengen, oskarżając ją o brak ochrony granic Unii Europejskiej. W odpowiedzi Hiszpania wysłała wojsko, a premier Pedro Sanchez zapowiedział pilną wizytę w Ceucie. Na granicy znaleziono 19 ciał osób, które próbowały przedostać się drogą morską. Sytuacja jest niezwykle napięta, a reakcje międzynarodowe stają się coraz ostrzejsze. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński zapowiada możliwą obniżkę stóp procentowych we wrześniu tego roku. Jednak w Radzie Polityki Pieniężnej brak jest jednomyślności w tej sprawie. Większość ekonomistów ostrzega, że taki ruch może być przedwczesny, zwłaszcza w obliczu rosnących cen paliw i globalnej niepewności. Aż 9 z 16 ankietowanych ekspertów zdecydowanie odrzuca pomysł obniżki, wskazując na brak pełnej kontroli nad inflacją. Mimo to niektórzy widzą możliwość ostrożnego cięcia, ale podkreślają potrzebę rozwagi. Dyskusje na temat przyszłości stóp procentowych w Polsce trwają. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu.
1: Rosyjski gigant e-commerce Wildberries stał się celem ukraińskich dronów. Od połowy lipca zniszczono co najmniej 10 magazynów firmy, co przyniosło straty liczone w miliardach dolarów. Ukraina twierdzi, że ataki są odpowiedzią na sprzedaż przez Wildberries wyposażenia taktycznego i komponentów do dronów. W wyniku nalotów zginęło co najmniej 9 osób, a firma straciła ponad 9% swojej powierzchni magazynowej. Wildberries uznało ataki za siłę wyższą, co zwalnia je z odpowiedzialności za zniszczone towary należące do sprzedawców. Sytuacja wpłynęła również na sektor bankowy, gdzie wiele firm zwróciło się o odroczenie spłat kredytów. Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Producent wody Cisowianka, firma Nałęczów-Zdrój, pozwał Skarb Państwa za wysokie opodatkowanie wody butelkowanej. W Polsce czysta woda butelkowana objęta jest 23% stawką VAT, podczas gdy napoje słodzone i energetyczne mają tylko 5% VAT. Sprawa trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od polskiego rządu. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że obniżenie VAT na wodę oznaczałoby duże straty dla budżetu. Tymczasem debata na temat opodatkowania wody trwa, a politycy domagają się zmian.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 2 metry na sekundę. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest przeciętna.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z tunelem przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek jutrzesnych bojowych wozów.

0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu perfekcyjnej organizacji lodówki. Przezroczyste pojemniki i kategoryzacja produktów pomagają utrzymać porządek i ograniczyć marnowanie żywności. Dzięki temu łatwiej planować posiłki i robić zakupy. To nie tylko estetyka, ale przede wszystkim praktyczność w codziennym życiu.
2: W Kędzierzynie Koźlu policja ukarała mandatem 56-letnią kobietę, która przewoziła kanapę w osobowym Seacie. Mebel wystawał przez otwarte tylne drzwi, co stwarzało zagrożenie na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że każdy kierowca musi odpowiednio zabezpieczyć ładunek, by nie zagrażał innym uczestnikom ruchu.
0: Psychotesty z motylami to nowa forma zabawy, która pozwala odkryć pozytywne cechy osobowości. Wystarczy wybrać jednego z czterech motyli, który najbardziej przyciąga uwagę. Każdy z nich symbolizuje inne cechy charakteru. To lekka i przyjemna odskocznia od codzienności. Idealna na chwilę relaksu.
2: Tuje, popularne w polskich ogrodach, od wieków budzą kontrowersje w ludowych wierzeniach. Uważane są za rośliny, które mogą przynosić pecha i samotność. Ich związek z cmentarzami i symboliką wieczności sprawił, że niektórzy przypisują im negatywne znaczenie. Mimo to dla wielu pozostają praktycznym wyborem do tworzenia zielonych żywopłotów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Warszawie obchodzimy 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Centralnym punktem uroczystości było uhonorowanie roli kobiet w tym zrywie. Pierwsza dama, Marta Nawrocka, złożyła wieniec pod pomnikiem Kobietom Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Monument ten, odsłonięty w 2021 roku, upamiętnia uczestniczki i cywilne ofiary powstania. Były premier Mateusz Morawiecki zainaugurował nieformalną prekampanię parlamentarną, organizując festyn z grillem w Warszawie. Wydarzenie zgromadziło jego zwolenników oraz rozłamowców z Prawa i Sprawiedliwości, którzy dyskutowali nad nowymi koncepcjami politycznymi. Spotkanie miało na celu budowanie nowego ruchu politycznego poza strukturami PiS. Festyn odbył się w atmosferze odbiegającej od tradycyjnych spotkań politycznych, a uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami promującymi nowy ruch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, znana z tego, że nie zamierza starzeć się z godnością, rok temu poddała się liftingowi twarzy w Turcji. Już kilka godzin po operacji celebrytka, obandażowana jak mumia, chwaliła się efektami w sieci, choć nie mogła nawet samodzielnie jeść. Teraz, gdy opuchlizna opadła, z dumą prezentuje swoją nową twarz, nie zważając na krytykę. Dagmara podkreśla, że medycyna estetyczna to jej sposób na lepsze samopoczucie. A przecież kto by się przejmował starzeniem, gdy można wyglądać jak nastolatka? Chora, ikona polskiego rocka, zaczynała jako Olga Ostrowska, dziewczynka z biednego krakowskiego domu, która zamiast beztroskiego dzieciństwa dostała pobyt w surowym domu dziecka. Jej życie to prawdziwy rollercoaster emocji i decyzji, które często raniły innych. Związek z Markiem Jackowskim przyniósł manam, ale nie przetrwał próby czasu, a romans z Kamilem Sipowiczem tylko dolał oliwy do ognia. Chora walczyła z rakiem jajnika, nie bojąc się mówić o problemach z dostępem do leczenia, a jej śmierć w 2018 roku pozostawiła po sobie nie tylko legendę, ale i wiele niezamkniętych rozdziałów.
2: Krzysztof Gojdź, znany lekarz celebryta, wciąż nie może zakończyć swojego rozwodu z byłym asystentem. Pierwsza rozprawa, która miała być finałem tej sagi, okazała się jedynie kolejnym aktem dramatu. Na sali sądowej atmosfera była tak napięta, że nawet cisza miała swoje 5 minut sławy. Gojdź, który oskarża byłego przyjaciela o nękanie i próbę wyłudzenia, musi jeszcze poczekać na rozwód, ponieważ sąd odroczył wyrok. Cóż, wygląda na to, że w tej telenoweli jeszcze nie czas na napisy końcowe.
1: Bożena Dykiel, niezapomniana Maria Zięba z Na Wspólnej, zmarła w lutym tego roku, a jej odejście wstrząsnęło zarówno światem artystycznym, jak i milionami widzów. Twórcy serialu postanowili uczcić jej pamięć, organizując pożegnanie Marii na ekranie. Pogrzeb serialowej bohaterki odbędzie się 31 sierpnia, a zdjęcia z planu już teraz łamią serca. Zobaczymy na nich tę samą fotografię, co na prawdziwym pogrzebie Dykiel. Cóż, życie i fikcja czasem idą ramię w ramię, a żałobnicy z planu to ci sami, którzy żegnali aktorkę w rzeczywistości.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Po dekadzie oczekiwań fani Rancha mogą wreszcie wrócić do Wilkowej, a twórcy obiecują prawdziwą bombę w 11 sezonie. W Sypialni Koziołów wszystko na swoim miejscu, choć łóżko zaczyna skrzypieć jak stary gramofon. Zaskoczeniem jest zniknięcie słynnego oczka wodnego, które przegrało z gałęziami i bezpieczeństwem wnuczki. A jeśli ktoś marzy o nocnych wizytach, by spotkać Klaudię, lepiej niech zostanie przy kubkach i magnesach z wizerunkiem domu. Eurowizja, czyli Festiwal Sąsiedzkich Układów, znów rozgrzewa emocje. Polska od lat hojnie obdarowuje Ukrainę punktami, ale w tym roku nasza reprezentantka Alicja Szemplińska nie zdobyła ani jednego punktu od wschodnich sąsiadów. To dopiero trzeci taki przypadek w historii. Tymczasem Ukraina od dekady króluje w polskim głosowaniu, co zawdzięcza głównie mobilizacji swojej mniejszości w Polsce. Cóż, Eurowizja to nie tylko muzyka, ale i polityka w rytmie disco.
1: Katarzyna Dowbor, znana z Pytania na śniadanie, postanowiła odpocząć w swojej hiszpańskiej rezydencji. Niestety, zamiast relaksu, czekały ją przygody rodem z komedii. Najpierw awaria wodociągowa, którą uratował niezawodny pan Stasio, a na deser uraz stopy. Na szczęście, mimo tych wakacyjnych atrakcji, Dowbor wraca do formy i już niedługo znów pojawi się na ekranach. Greta Van Fleet znowu na fali. Czwarty album Palace for the People już 9 października trafi na półki, a nowy singiel So You Stand już podbija serwisy streamingowe. Inspiracją dla tytułu płyty stał się londyński Alexandra Palace, miejsce spotkań dla ludzi, a nie dla arystokracji. Niestety, w cieniu tej premiery zmarła Greta Van Fleet, której nazwisko przypadkowo stało się ikoną rocka. Cóż, życie pisze najbardziej zaskakujące scenariusze.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Billy Corgan, lider The Smashing Pumpkins, postanowił po śmierci Kurta Cobaina przejąć rockowy tron, co zaowocowało albumem Melancholy and the Infinite Sadness. Prowadził w zespole rządy twardej ręki, co doprowadziło muzyków na skraj załamania. Sesje nagraniowe były prawdziwym torem przeszkód, a perfekcjonizm Corgana sprawił, że praca w studiu stała się koszmarem. Choć płyta odniosła ogromny sukces, cena za to arcydzieło była wysoka. Zespół nigdy nie odzyskał dawnej jedności, a tragiczne wydarzenia podczas trasy promującej album na zawsze zmieniły jego historię. Włoska telewizja Rai View zafundowała sobie niezłą wpadkę, zapraszając Muse do występu z playbacku. Zespół postanowił zagrać na nosie producentom, zamieniając się instrumentami na scenie. Perkusista Dominic Howard udawał wokalistę, a prawdziwy frontman Matthew Bellamy zasiadł za bębnami, ledwo powstrzymując się od śmiechu. Prowadząca program Simona Ventura nie zorientowała się w mistyfikacji, przeprowadzając wywiad z fałszywym liderem. Cała sytuacja stała się hitem internetu, a Rai View obiektem drwin na całym świecie. Poland Rock Festival, czyli najpiękniejszy festiwal świata, zbliża się do wielkiego finału na lotnisku Czaplinek-Broczyno. Po tygodniu pełnym emocji, koncertów i ślubów, sobota przyniesie ostatnią dawkę muzycznych uniesień. Na małej scenie wieczór zakończy Waluś Kraksa Kryzys, a na dużej scenie tradycyjnie Piotr Bukartyk i Aja Gorek. Czyżby to był koniec, a może tylko początek tęsknoty za kolejną edycją?
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Torunia prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Katowicach termometry pokażą 20 stopni i zachmurzenie całkowite. Obecnie w Toruniu powietrze jest dobre, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Nad polskim wybrzeżem, w tym nad Grzybowem, zawisły dziś burzowe chmury, co spowodowało zamknięcie wszystkich kąpielisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegają przed silnym wiatrem i nawałnicami. Mimo to Grzybowo oferuje alternatywę. Przy ulicy Bałtyckiej trwa 15. Festiwal Zupy Grzybowej z darmowymi porcjami zupy i koncertami. Woda w Bałtyku jest czysta, a kolejne badania zaplanowano na 3 sierpnia.
2: W Krośnie Odrzańskim otwarto nowoczesną halę remontową warsztatów technicznych, kluczową dla Wojska Polskiego. Obiekt umożliwi serwisowanie sprzętu, w tym czołgów Leopard i transporterów Rosomach. Uroczystość poprowadził pułkownik Krzysztof Klin, a hala nosi imię świętej pamięci generała brygady Piotra Wagnera, zasłużonego dla rozwoju logistyki wojskowej. Inwestycja ma strategiczne znaczenie dla gotowości operacyjnej polskiej armii.
1: Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej.
2: Planując wakacyjny wyjazd, warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Oświęcimiu zatrzymano 34-letniego obywatela Kolumbii za propagowanie nazizmu na terenie Muzeum Auschwitz-Birkenau. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze grzywny. Policja złożyła wniosek o jego deportację z Polski. Obecnie Straż Graniczna prowadzi procedurę wydalenia obcokrajowca.
2: Astrologia przypisuje niektórym znakom zodiaku cechy, które mogą wpływać na zaufanie, jakim darzą ich inni. Rak, skorpion, byk, panna i ryby to znaki, które według astrologii wyróżniają się empatią, lojalnością i dyskrecją. Osoby spod tych znaków często postrzegane są jako doskonali powiernicy tajemnic. Warto jednak pamiętać, że astrologia to nie nauka, a zaufanie budujemy przede wszystkim poprzez nasze działania i relacje z innymi. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Aleksander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
2: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Hiszpania zmaga się z potężnym kryzysem migracyjnym w Ceucie, gdzie przedostało się około 49 tysięcy osób z Maroka. W odpowiedzi Włochy zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią, a Francja zaostrzyła kontrole graniczne. Finlandia popiera nawet wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen. Tymczasem hiszpańskie władze starają się opanować sytuację, a około 37 tysięcy migrantów wróciło już do Maroka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia przewidywana temperatura wynosi 19 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Białegostoku zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Górnik Zabrze odpadł z eliminacji do Ligi Mistrzów po remisie 1-1 z Fenerbahce na własnym stadionie. Mimo porażki w dwumeczu 2-1, drużyna z Zabrza pokazała się z dobrej strony, walcząc do końca przy wsparciu blisko 30 tysięcy kibiców. Teraz Górnik zmierzy się w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Europy z wygranym pary FC Twente – Ferencváros. W pierwszym meczu tej pary Ferencváros wygrał 2-1.
2: Raków Częstochowa pewnie awansował do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując Valletta FC 4-0 na wyjeździe. Po pierwszym meczu, który zakończył się remisem, medaliki nie pozostawiły złudzeń, dominując na boisku. Bramki dla Rakowa zdobyli Amejaw, Pienko, Molnar i Maku. Valletta grała w osłabieniu od 60. minuty po czerwonej kartce dla Sekulowicza.
1: Franco Baresi, legenda włoskiego futbolu i ikona AC Milan, zmarł w wieku 66 lat. Klub nie podał przyczyny śmierci, ale wiadomo, że Baresi zmagał się z problemami zdrowotnymi. Całą swoją karierę spędził w barwach AC Milan, zdobywając z klubem liczne trofea. Jego koszulka z numerem 6 została zastrzeżona na zawsze, a świat futbolu pogrążył się w żałobie.
2: Polscy siatkarze czekają na rywala w finale Ligi Narodów. W drugim półfinale zmierzą się Japonia i Stany Zjednoczone. Japończycy są niepokonani w tegorocznej edycji, ale Amerykanie pokazali swoją siłę, wygrywając z Włochami 3-0. Kto zagra z Polską o złoto? Odpowiedź poznamy już dziś po południu.
1: W Łodzi odbędzie się kolejna runda Grand Prix na żużlu, gdzie polski zawodnik Kacper Woryna powalczy o cenne punkty. Woryna, wnuk legendarnego Antoniego Woryny, zajmuje obecnie 5. miejsce w klasyfikacji generalnej z 55 punktami. Sezon układa się dla niego znakomicie, co jest efektem ciężkiej pracy i determinacji. Czy w Łodzi uda mu się spełnić kolejne sportowe marzenie? Dowiemy się już wkrótce. Reprezentacja Polski w siatkówce awansowała do finału Ligi Narodów po pewnym zwycięstwie nad Słowenią. Biało-czerwoni wygrali w 3 setach, nie pozwalając rywalom przekroczyć 20 punktów w żadnym z nich. Kluczową rolę odegrał Wilfredo Leon, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku. Trener Nikola Grbić miał do niego specjalną prośbę, którą Leon zrealizował z nawiązką.
2: Giekas Katowice awansował do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, pokonując MSK Żylina 3-1. To historyczny moment dla klubu, który wraca do europejskich pucharów po ponad 20 latach. Mecz był pełen emocji, a decydujące bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkurin. Katowiczanie zdołali odrobić straty z pierwszego spotkania, które przegrali 1-2.
1: Iga Świątek, była liderka światowego rankingu tenisistek, rozważa zakup domu we Włoszech. Głównym powodem jest chęć znalezienia większej prywatności, której brakuje jej w Polsce. Świątek podkreśla, że Włochy są jej ulubionym miejscem, a posiadłość tam byłaby spełnieniem marzeń. Decyzja jednak nie jest jeszcze podjęta, a tenisistka zastanawia się także nad innymi krajami południowymi, takimi jak Grecja.
2: Iga Świątek wraca do rywalizacji na najwyższym poziomie, przygotowując się do turnieju WTA 1000 w Toronto. Podczas ceremonii losowania drabinki tenisistka zaskoczyła kibiców nową fryzurą i sportowym stylem. W drugiej rundzie zmierzy się z wygraną meczu między Sarą Bejlek a Xinyu Wang. Jan Urban może wkrótce pożegnać się z funkcją selekcjonera reprezentacji Polski. W PZPN pojawiła się silna grupa dążąca do zmiany trenera. Prezes Cezary Kulesza jednak zapewnia, że Urban pozostanie na stanowisku, przynajmniej na czas Ligi Narodów. Decydujące będą wyniki jesiennych meczów z Bośnią i Hercegowiną, Szwecją oraz Rumunią. Lech Poznań odpadł z eliminacji Ligi Mistrzów po dramatycznym meczu z duńskim Aarhus GF. Mimo wygranej 4-1 w pierwszym spotkaniu, w rewanżu przegrał 3-0, a ostatecznie uległ w rzutach karnych. Teraz Lech zagra w eliminacjach Ligi Europy z mistrzem Wysp Owczych, KAI Klaksvík. Tymczasem Aarhus zmierzy się z azerskim Sabah Baku. Madison Beer, znana amerykańska wokalistka o polskich korzeniach, zaręczyła się z Justinem Herbertem, gwiazdorem NFL z Los Angeles Chargers. Para podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia z romantycznych oświadczeń. Związek artystki i futbolisty rozwijał się dynamicznie, a teraz wkroczył na nowy etap. Zmarł Tadeusz Gapiński, legenda Widzewa Łódź, w wieku 78 lat. Były piłkarz, trener i kierownik drużyny, był kluczową postacią w historii klubu. Zbigniew Boniek podkreślił jego ogromny wpływ na swoją karierę w Łodzi. Środowisko piłkarskie jest głęboko poruszone jego odejściem.
1: Wojciech Szczęsny, polski bramkarz FC Barcelony, znów jest na ustach całej Hiszpanii. Po wypożyczeniu Marka André Ter Stegena do Ajaxu Amsterdam, Szczęsny ma szansę na regularniejsze występy jako główny zmiennik Joana Garcia. Sam zawodnik nie myśli o zakończeniu kariery, a trener Hansi Flick chwali jego wpływ na drużynę.
2: Oficjalna piosenka Mistrzostw Świata U20 Kobiet FIFA 2026 została zaprezentowana. Utwór Jejejo w wykonaniu Blanki ma inspirować młode zawodniczki z całego świata. Za produkcję odpowiada Francis, który podkreśla polską kreatywność i energię. Turniej odbędzie się we wrześniu w 4 polskich miastach, a bilety są już dostępne.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1021 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 15 stopni, a widoczne będzie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie termometry pokażą 20 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: gdzie...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
3: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość, po wakacyjnej przerwie, Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hanser spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hanser i Türkseve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Gdańsk za oknem bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Przywódcy 22 państw Unii Europejskiej, w tym premier Polski Donald Tusk, wystosowali wspólny list do instytucji unijnych. Wyrazili w nim determinację przeciwdziałaniu naruszeniom zewnętrznych granic Unii, odnosząc się do ostatnich wydarzeń w hiszpańskiej eksklawie Ceuta. W czwartek i piątek około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów przedostało się tam z Maroka, co doprowadziło do śmierci 67 osób.
2: Mateusz Morawiecki odszedł z Prawa i Sprawiedliwości, co może wpłynąć na polską scenę polityczną. Profesor Rafał Chwedoruk uważa, że były premier może zbudować nową formację tylko kosztem PiS. Konflikt dotyczy głównie taktyki partyjnej, a nie ideologii. Najwięcej na podziale prawicy mogą zyskać Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.
0: Najnowszy sondaż pokazuje, że tylko 27% Polaków jest gotowych do obrony kraju w razie zagrożenia wojennego. Mimo to, aż około 68,5% deklaruje, że nie opuści Polski w takiej sytuacji. Wśród mężczyzn 42% wyraża chęć obrony, podczas gdy wśród kobiet to tylko 14%. Różnice w postawach widać też w zależności od preferencji politycznych.
2: Kontrole na granicy Polski z Niemcami będą kontynuowane po wrześniu. Niemiecki minister spraw wewnętrznych, Alexander Dobrindt, ogłosił, że decyzja ta wynika z rosnącego problemu nielegalnej migracji. Berlin wskazuje na wydarzenia w Ceucie, gdzie w ciągu jednej doby granice przekroczyło około 50 tysięcy osób. Kontrole, które trwają od września 2024 roku, były już trzykrotnie przedłużane.
0: Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków wybierających się na dzisiejszą Paradę Równości w Hamburgu. Apeluje o wzmożoną czujność z powodu niedawnego ataku w Berlinie, gdzie zginęła Polka, a ponad 30 osób zostało rannych. W Hamburgu spodziewane są tłumy, a dodatkowe patrole policji będą obecne na trasie marszu. Służby zapewniają, że nie ma potwierdzonych informacji o zagrożeniach, ale zalecają ostrożność. Podczas rejsu we Włoszech grupa Polaków uratowała życie 71-letniego Amerykanina, który doznał zawału serca. Szybka reakcja załogi łódki i współpraca z inną jednostką pozwoliły na skuteczną reanimację mężczyzny. Serce pacjenta zatrzymało się trzykrotnie, ale dzięki pomocy Polaków i brytyjskiej załogi udało się go ustabilizować przed przybyciem włoskich służb. Amerykanin trafił do szpitala w stanie stabilnym. Rosyjski atak na Kijów zniszczył fabrykę dronów amerykańskiej firmy Terminal Autonomy. To pierwszy przypadek, gdy rosyjskie wojska uderzyły bezpośrednio w amerykańskie przedsiębiorstwo na Ukrainie. Na szczęście nikt nie zginął, ale zniszczenia są znaczne. Fabryka produkowała nowoczesne drony wykorzystywane przez ukraińskie siły zbrojne. Hiszpania zmaga się z potężnym

0: warto zadbać o rośliny doniczkowe, zwłaszcza paprotki. Prosty trik z woreczkiem strunowym napełnionym wodą może zapewnić im odpowiednie nawodnienie podczas naszej nieobecności. Wystarczy umieścić woreczek w ziemi, aby paprotki zachowały swoją zieleń. Dzięki temu rozwiązaniu nie musimy angażować sąsiadów do opieki nad roślinami. Policjanci z Gdańska zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który próbował oszukać 75-letnią kobietę, podając się za funkcjonariusza. Do zdarzenia doszło 28 lipca, kiedy to oszust nakłaniał seniorkę do wyrzucenia przez okno gotówki i biżuterii. Dzięki szybkiej reakcji prawdziwych policjantów kobieta nie straciła mienia o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania oszustwa, za co grozi mu do 8 lat więzienia. W Rumi, na ulicy Kamiennej, doszło do groźnego wypadku z udziałem nietrzeźwego rowerzysty. Sierżant Patrycja Zdziebłowska, wracając po służbie, zauważyła leżącego na jezdni mężczyznę z urazem głowy. Dzięki szybkiej reakcji policjantki i innej kobiety, poszkodowanemu udzielono pierwszej pomocy. Rowerzysta, mający blisko 3 promile alkoholu, został przewieziony do szpitala, a sprawa trafi do sądu.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed ryzykiem zatrucia czadem podczas upałów. Alert skierowany jest do osób korzystających z piecyków i kuchenek gazowych. RCB zaleca regularne wietrzenie pomieszczeń i nielekceważenie złego samopoczucia. Wysokie temperatury mogą zwiększać ryzyko zatrucia. Aleksandra Kwaśniewska w nowym odcinku podcastu Jestem Kobietą gości Katarzynę Bondę, królową polskiego kryminału. Rozmawiają o tym, dlaczego historie o zbrodniach fascynują wiele kobiet. Odcinek zatytułowany Zbrodnia jest demokratyczna jest już dostępny na popularnych platformach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Daria Szyta-Grobelna, znana z programu Taniec z Gwiazdami, postanowiła zaskoczyć wszystkich swoim debiutem wokalnym. Po ślubie z Igorem Grobelnym tancerka nagrała piosenkę Dla Ciebie, która jest niczym innym jak miłosnym wyznaniem dla męża. W teledysku zobaczymy kadry z ich ślubu, co dodaje całości jeszcze więcej emocji. Ciekawe, czy teraz na parkiecie zatańczy do własnego utworu. Cóż za niespodzianka. Serial Wonder Man, który miał być dowodem na to, że Marvel wciąż potrafi, został anulowany przez Disney Plus mimo świetnych ocen i zamówienia na kolejny sezon. Yahya Abdul-Mateen, drugi, odtwórca głównej roli, podziękował fanom za wsparcie, choć nie ukrywa rozczarowania. Fani są oburzeni, a Disney milczy, pozostawiając wszystkich w niepewności. Wygląda na to, że nawet superbohaterowie nie są w stanie uratować się przed kaprysami wielkich korporacji. Elżbieta Wojnowska, legenda polskiej poezji śpiewanej, teraz sama potrzebuje pomocy. Po latach czarowania nas swoim głosem zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które są efektem przebytej choroby nowotworowej. Koszty leczenia przewyższają jej emeryturę, więc Polska Fundacja Muzyczna uruchomiła zbiórkę, by pomóc artystce wrócić na scenę. Przyjaciele i fani wierzą, że jeszcze usłyszymy jej niezwykły głos. Edward Miszczak, były dyrektor programowy TVN, nie przestaje zaskakiwać. Po przejściu do Polsatu zdołał przeciągnąć na swoją stronę kilka gwiazd, w tym Filipa Heizera i Magdę Mołek, a nawet przenieść milionerów z Hubertem Urbańskim na czele. Plotki głoszą, że Julia Wieniawa może zostać nową jurorką Tańca z Gwiazdami, co byłoby kolejnym ciosem dla TVN. Lidia Kazen, obecna dyrektorka TVN, ma powody do niepokoju, bo Miszczak nie zamierza się zatrzymać.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Julia Wieniawa znowu podgrzewa atmosferę, tym razem prezentując swoją najnowszą kolekcję bielizny Too Hot. Piątkowe popołudnie podzieliła się zdjęciami, na których w czarnej bieliźnie z motywem papryczki chili odsłania tatuaż w okolicach bikini. Czyżby to był sposób na jeszcze większe zainteresowanie? Wieniawa nie przestaje zaskakiwać, łącząc karierę muzyczną z modowymi wybrykami, a jej fani z pewnością nie mogą narzekać na nudę.
2: Miły Pan, czyli Piotr Kołaczyński, po raz kolejny zaskakuje, tym razem swoim najnowszym singlem Racice. Po przekroczeniu magicznej bariery miliarda wyświetleń na YouTubie, artysta serwuje nam taneczną petardę, która ma być odskocznią od codzienności. Racice to utwór pełen humoru i energii, który z pewnością podbije parkiety tego lata. Sam Miły Pan przyznaje, że nie wszystkie piosenki muszą być poważne, a jego nowy hit to właśnie taki głupkowaty numer.
1: Na Poland Rock Festival 2026 nie zabraknie emocji i wspólnego śpiewania. Wśród festiwalowych hymnów znalazły się takie klasyki jak Arachia Kultu, Wehikuł Czasu, Dżemu czy Kocham Cię jak Irlandię, Kobranocki. Ale nie zapominajmy o Rapa Para Łydki Grubasa, które pokazuje, że nawet absurdalny utwór może porwać tłum. Festiwal to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim moment, gdy publiczność staje się jednym wielkim chórem. Ewa Drzyzga, niezmiennie gwiazda TVN, a jej rozmowy w toku wciąż żyją w pamięci widzów. Tymczasem Aleksandra Sarna, ekspertka z programu, przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 80 kg. Z psycholożki ukrywającej się za obszernymi ubraniami stała się miłośniczką tatuaży i obcisłych sukienek. Wszystko to z myślą o zdrowiu i synu, który stał się jej największą motywacją.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Rafał Brzozowski, znany z unikania medialnego szumu, dziś w końcu stanął na ślubnym kobiercu z tajemniczą Heleną. Ceremonia w warszawskim kościele przyciągnęła tłumy, ale wejście było możliwe tylko z zaproszeniem. Cóż za ekskluzywność. Na liście gości same gwiazdy, choć nie wszyscy się pojawili. Joanna i Jacek Kurscy wybrali rocznicę powstania warszawskiego zamiast weselnych tańców. Brzozowski jednak zadbał o chwilę refleksji, wprowadzając minutę ciszy przed rozpoczęciem wesela. Cóż, miłość i pamięć historyczna w jednym. Justyna Steczkowska, choć wielu fanów marzyło o jej powrocie do Tańca z Gwiazdami, postanowiła skupić się na byciu jurorem w Twoja twarz brzmi znajomo. Jak sama mówi, nie da się być w dwóch miejscach naraz, nawet jeśli jest się gwiazdą. Tymczasem Julia Wieniawa, według Steczkowskiej, ma szansę zabłysnąć jako jurorka, bo przecież pięknie tańczy i zna program od podszewki. Cóż, pozostaje nam tylko czekać na kolejne niespodzianki w jesiennej ramówce. Grudzień 1971 roku to czas, kiedy Frank Zappa mógłby spokojnie napisać scenariusz do thrillera o pechu. Najpierw pożar w Montreux, który zniszczył sprzęt jego zespołu, a potem atak zazdrosnego fana w Londynie, który zepchnął go ze sceny. Zappa przeżył, ale jego głos zmienił się na zawsze, co paradoksalnie przyniosło mu większą popularność. Jak widać, nawet brutalne upadki mogą prowadzić do nowych jazz-rockowych arcydzieł. Wrocławskie męskie granie stało się ofiarą kapryśnej pogody, która postanowiła pokrzyżować plany organizatorom i fanom. Piątkowy wieczór, tuż przed występem zespołów Łąki One i Problem, burza zmusiła organizatorów do ewakuacji terenu festiwalu. Zamiast koncertów, uczestnicy mogli podziwiać błyskawice na niebie. Wielbiciele kultu, którzy przyjechali specjalnie na ten występ, musieli zadowolić się śpiewaniem przebojów Kazika w drodze do domu. Cóż, pogoda jak zwykle ma swoje własne plany.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze umiarkowane zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1021 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest dobra. Jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Rzeszowie doszło do groźnego wypadku, gdy użytkownik hulajnogi elektrycznej wjechał na przejazd kolejowy, ignorując sygnalizację, i uderzył w bok pociągu Polregio. Mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami, a ruch na trasie z Rzeszowa do Jasionki został wstrzymany na blisko 2 godziny. Komisja kolejowa bada przyczyny zdarzenia, a służby apelują o rozwagę na przejazdach kolejowych. Piotr Awtyka zdobył jeden z najtrudniejszych szczytów świata – Denali – w ekstremalnych warunkach, gdzie temperatura spadała do minus 40 stopni. To kolejny krok w jego drodze do zdobycia korony Ziemi. Awtyka planuje teraz wejście na Mount Everest bez dodatkowych butli z tlenem. Wspomina, że Denali było dla niego największym wyzwaniem, ale sukces przyszedł po 2 tygodniach zmagań z mrozem i wiatrem.
2: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz i działacz polskiej mniejszości, odebrał odznakę honorowego obywatela Warszawy. Tytuł przyznano mu już w 2024 roku, jednak mógł go odebrać dopiero teraz, po uwolnieniu z białoruskiej kolonii karnej. Podczas uroczystej sesji Rady Warszawy podkreślano jego odwagę i walkę o prawdę. W tym roku tytuły honorowego obywatela Warszawy otrzymali także Adam Michnik i podpułkownik Jakub Nowakowski.
1: Katrina Llegado z Filipin zdobyła tytuł Miss Supranational 2026 podczas finału w Nowym Sączu. W rywalizacji wzięło udział 67 kandydatek z całego świata. Polka Oliwia Mikulska znalazła się wśród 12 najpiękniejszych, co jest dużym sukcesem. Już 2 sierpnia odbędzie się finał Miss Polski 2026, a tydzień później Mister Supranational 2026.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura oskarża Rafała Ojca o brutalne morderstwo 2 sąsiadek w Gruszewni. Obrona twierdzi, że mężczyzna był za granicą w czasie zbrodni i złożyła wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii entomologa. Ekspertyza dotycząca cyklu rozwojowego muchówek może wskazać, że do morderstwa doszło później, co dałoby oskarżonemu alibi. Sąd w Częstochowie czeka na uzupełniający raport z Zakładu Medycyny Sądowej, zanim podejmie decyzję.
2: W Białymstoku zatrzymano 39-letniego mężczyznę podejrzanego o 3-krotne włamanie do miejskiego szaletu. Za każdym razem kradł pieniądze z kasetki, a podczas ostatniego włamania wyrwał cały panel sterujący, powodując straty na 31 tysięcy złotych. Mężczyzna został ujęty w środku nocy i usłyszał 3 zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Przemysław Czarnek ostro skrytykował premiera Donalda Tuska, nazywając go szaleńcem i żądając jego natychmiastowej dymisji. Czarnek oskarżył Tuska o zagrażanie bezpieczeństwu Polski przez propozycję rozbrojenia kraju na rzecz Ukrainy. W rozmowie poruszono także temat napięć na prawicy, gdzie Czarnek podkreślił potrzebę jedności w PiS. Skrytykował również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego za jego podejście do nowo powstałego klubu parlamentarnego.
1: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Lubelszczyźnie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Prezydent Karol Nawrocki oczekuje szczegółowego raportu od rządu na temat incydentu. Rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, podkreślił, że kluczowe jest ustalenie, jak rakieta przekroczyła granicę i czy była monitorowana. Prezydent chce także poprawy systemu informowania obywateli o takich zagrożeniach.
2: Premier Donald Tusk ogłosił przedterminowe wybory prezydenta Krakowa, które odbędą się 27 września. To efekt majowego referendum, którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Do czasu wyboru nowego prezydenta miastem zarządza Stanisław Kraci. Jeśli żaden z kandydatów nie zdobędzie większości głosów, druga tura zaplanowana jest na 11 października. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji po tym, jak rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Premier Donald Tusk poinformował o tym w mediach społecznościowych. Incydent miał miejsce w Tarnawie Kolonii, gdzie pocisk spadł na niezamieszkanym terenie, tworząc duży krater. Na miejscu pracują służby, a sytuacja jest monitorowana przez polskie władze i sojuszników. Grzegorz Braun ogłosił, że w nadchodzących wyborach do Sejmu 5. miejsce na listach Konfederacji Korony Polskiej w każdym z 41 okręgów przypadnie kandydatom związanym ze służbami mundurowymi. Decyzja ta ma podkreślić priorytet ugrupowania w kwestii bezpieczeństwa i wsparcia dla funkcjonariuszy. Braun zaznaczył, że polskie wojsko powinno odpowiadać za ochronę granic kraju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Niemiecka policja zatrzymała 31-letniego Polaka podczas kontroli autokarowej na autostradzie. autostradzie A4. Mężczyzna był poszukiwany na podstawie listu gończego za zignorowanie wyroku sądu i nieopłacenie grzywny za atak na funkcjonariuszy. Jego kara przekształciła się w 99 dni więzienia, które właśnie zaczął odbywać. To kolejny przypadek, gdy rutynowa kontrola ujawnia osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na dzisiaj synoptycy przewidują pogodę. Małe zachmurzenie w Białymstoku z temperaturą 18 stopni. We Wrocławiu natomiast zauważymy lekkie opady deszczu, a temperatura osiągnie maksymalnie tak samo 18 stopni. Ciśnienie w całym kraju utrzyma się na poziomie 1022 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Od 1 marca stulatkowie w Polsce otrzymują specjalny dodatek do emerytury w wysokości niecałych 6939 zł brutto miesięcznie. Świadczenie to jest przyznawane automatycznie przez ZUS osobom pobierającym emeryturę lub rentę. W przypadku osób, które nigdy nie pobierały tych świadczeń, konieczne jest złożenie wniosku. Obecnie z dodatku korzysta ponad 4200 seniorów, a liczba ta stale rośnie. Najwięcej stulatków mieszka na Mazowszu, najmniej w województwach opolskim i lubuskim. Dodatek jest przyznawany dożywotnio i podlega corocznej waloryzacji.
2: Johnson & Johnson proponuje ugodę wartą 5,5 miliarda dolarów, by zakończyć spory sądowe dotyczące produktów z talkiem. Firma zmaga się z około 76 tysiącami roszczeń, mimo że utrzymuje, iż jej produkty są bezpieczne. Ugoda obejmuje sprawy związane z zarzutami, że puder dla niemowląt mógł przyczyniać się do rozwoju raka jajnika. Aby porozumienie weszło w życie, musi je zaakceptować 95% poszkodowanych. Jeśli dojdzie do skutku, zakończy się jedna z najdłuższych batalii sądowych w historii USA. Johnson & Johnson już wcześniej wycofał puder z talkiem z rynku, zastępując go wersją na bazie skrobi kukurydzianej. Dziś przypominamy jedną z największych afer gospodarczych w historii Polski. Henry Ullen i jego firma Ullen & Co. obiecywali modernizację, a zostawili polskie miasta z ogromnymi długami. W latach 20. XX wieku firma budowała wodociągi, ale koszty były znacznie wyższe niż w miastach, które realizowały inwestycje samodzielnie. W Częstochowie koszty na mieszkańca były pięciokrotnie wyższe niż w Grudziądzu. Umowy były tak skonstruowane, że Ullen & Co. zarabiała na opóźnieniach i wzroście kosztów. Miasta spłacały długi przez dziesięciolecia, a mieszkańcy płacili wysokie rachunki za wodę. To przestroga, że źle skonstruowane kontrakty mogą mieć długotrwałe skutki. Wielu Polaków nie potrafi oderwać się od pracy nawet podczas urlopu. Badania pokazują, że aż 60% pracowników nie potrafi całkowicie odciąć się od obowiązków służbowych w czasie wakacji. Co więcej, 55% z nich odczuwa stres lub wyrzuty sumienia związane z samym wzięciem wolnego. Najczęściej obawiają się zaległości, które czekają na nich po powrocie. Eksperci podkreślają, że odpowiedzialność za zmianę tej sytuacji spoczywa zarówno na pracownikach, jak i pracodawcach. Firmy powinny organizować pracę tak, aby umożliwić prawdziwy odpoczynek podczas urlopu.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
2: Konrad Skolimowski, znany jako Skolim, prowadził do sprzedaży różowy kanister z własnym logo. Ten nietypowy gadżet ma pomóc w utrzymaniu niskich cen paliw na jego stacji w Czeremsze. Kanister o pojemności 10 litrów kosztuje niecałe 40 zł i jest dostępny zarówno na stacji, jak i w sklepie internetowym artysty. Skolim zachęca fanów do zakupu, podkreślając, że to nie tylko praktyczny produkt, ale także wsparcie dla jego biznesu. Wokalista planuje dalszy rozwój swojej sieci stacji paliw, co ma iść w parze z jego karierą muzyczną. Renta wypadkowa to wsparcie finansowe dla osób, które ucierpiały w wyniku wypadku. Przysługuje, gdy wypadek spowodował utratę zdolności do pracy lub zwiększone potrzeby. Świadczenie to może być wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, prywatnego ubezpieczenia lub polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Wysokość renty zależy od utraconych zarobków i kosztów leczenia. Co ważne, renta wypadkowa jest zwolniona z podatku dochodowego. Aby ją otrzymać, konieczne jest udokumentowanie związku wypadku z uszczerbkiem na zdrowiu. Szpitalny oddział ratunkowy w Bielsku-Białej ma nietypowego szefa. Dr Grzegorz Waligura część swoich obowiązków wykonuje zdalnie, zarabiając rocznie około 600 tysięcy złotych. Pracuje zdalnie 40 godzin miesięcznie, a jednocześnie kieruje SOR-em w Świdnicy, oddalonym o 300 kilometrów. Praca zdalna obejmuje zadania administracyjne, takie jak opracowywanie procedur i nadzór. Szpital w Bielsku-Białej zdecydował się na elastyczne warunki zatrudnienia z powodu wcześniejszych problemów kadrowych. Dzięki temu udało się zwiększyć liczbę lekarzy na oddziale do 41 osób.
1: Unia Europejska planuje usunięcie sprzętu Huawei i ZTE z kluczowych sieci telekomunikacyjnych, co ma zwiększyć bezpieczeństwo cyfrowe. Koszty tej operacji mogą jednak sięgnąć nawet 40 miliardów euro, co czterokrotnie przewyższa wcześniejsze szacunki Komisji Europejskiej. Największe wydatki będą związane z wymianą sprzętu w sieciach komórkowych, które mogą kosztować od 16 do 22 miliardów euro. Dodatkowe koszty mogą pojawić się w latach od 2027 do 2030 z powodu ograniczenia konkurencji na rynku producentów sprzętu. Trwa dyskusja, kto ostatecznie poniesie te wydatki i czy operatorzy otrzymają wsparcie finansowe.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Grupa WB gościła w Warszawie delegację z Filipin, której przewodniczył podsekretarz stanu Salvador Melchor B. Mison Junior. Spotkanie odbyło się w ramach inauguracji Polsko-Filipińskiego Komitetu Współpracy Obronnej. Podczas wizyty zaprezentowano zaawansowane technologie, w tym bezzałogowe systemy i bezpieczną komunikację militarną. Prezes grupy WB, Piotr Wojciechowski, omówił możliwości pogłębienia współpracy przemysłowej z Filipinami. Wizyta ta wpisuje się w strategię grupy WB, która umacnia swoją pozycję w Azji Południowo-Wschodniej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali. W Bydgoszczy odnotujemy 14 stopni, a pogoda przyniesie umiarkowane zachmurzenie. W Warszawie możemy spodziewać się temperatury 20 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, powraca z 449 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w czwartek, 6 sierpnia o 15.05 na TVP 2. W tym odcinku Pia odkrywa w swoim pokoju buteleczkę z cykutą, co wywołuje ogromne zamieszanie w pałacu. Służba przeszukuje każdy zakątek rezydencji, ale intruz znika bez śladu. Tymczasem Markiza i jej mąż muszą zmierzyć się z towarzyskim ostracyzmem, gdy zostają wykluczeni z listy gości na bal. W tle tych dramatycznych wydarzeń Martina w końcu zgadza się na randkę z Azdrubalem, a Maria i Candela próbują odbudować rodzinne więzi. Serial pełen emocji i tajemnic, w którym każda decyzja ma swoje konsekwencje.
2: Na Wspólnej zbliża się do emocjonującego 4265 odcinka, który zostanie wyemitowany we wtorek, 18 sierpnia o 20.15 na TVN. Greg Kalski pokaże swoją mroczną stronę, gdy po wspólnej kolacji z Weroniką i Lwem zacznie znęcać się nad żoną Eweliną. Weronika, zaniepokojona sytuacją, odwiedzi Ewelinę wcześniej, by ją wesprzeć, co tylko rozwścieczy Grega. Kalski nie cofnie się przed niczym, by ukarać żonę za rozmowę z Weroniką. W 4267 odcinku, gdy dowie się, że Weronika załatwiła Ewelinie pomoc terapeutyczną, jego gniew sięgnie zenitu. Greg nie chce, by prawda o jego zachowaniu wyszła na jaw, co prowadzi do kolejnych dramatycznych wydarzeń. Koszmar Eweliny zdaje się nie mieć końca. Rancho Zemsta Wiedźm powraca po niemal 10 latach przerwy z 6 nowymi odcinkami. Premiera zaplanowana jest na grudzień. Wśród znanej i lubianej obsady pojawi się nowa postać. Tajemniczy kuzyn z Australii, grany przez Daniela Olbrychskiego. Aktor, będący wielkim fanem serialu, dołącza do ekipy z ogromnymi emocjami i tremą. Jego debiut w Wilkowyjach będzie niczym scena z klasycznego westernu. Olbrychski zdradził, że na planie towarzyszył mu jego własny koń, który również zagrał w serialu. Powrót Rancha już teraz budzi ogromne zainteresowanie. A udział Olbrychskiego jest jedną z największych niespodzianek nowego sezonu. Serial Wonder Man nie doczeka się drugiego sezonu, mimo wcześniejszych planów. Decyzja Disneya zaskoczyła fanów, którzy uznali serial za powiew świeżości w świecie Marvela. Produkcja zdobyła uznanie zarówno krytyków, jak i widzów, co potwierdzają wysokie oceny. Główny aktor Yahya Abdul-Mateen II wyraził wdzięczność fanom za wsparcie i podkreślił, jak ważne było dla niego to doświadczenie. Serial opowiadał o aspirującym aktorze Simonie Williamsie, który próbował przebić się w Hollywood. Mimo entuzjastycznego przyjęcia, Disney nie ujawnił powodów swojej decyzji. Fani są rozczarowani, a decyzja wywołała falę oburzenia wśród społeczności.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z nowymi emocjami. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń wokół Natalki, która w ostatnim odcinku otarła się o śmierć. Zaskakująca decyzja Dominiki Sucheckiej, odtwórczyni roli Natalki, wywołała falę spekulacji. Aktorka pokazała się w mediach społecznościowych z nową, krótszą fryzurą, co może wpłynąć na wizerunek jej postaci w serialu. Fani zastanawiają się, czy Natalka zdecyduje się na ślub z Adamem, czy może jej uczucia do Mikołaja przeważą. Twórcy potwierdzili już nakręcenie scen ślubnych, ale ostateczna decyzja bohaterki pozostaje tajemnicą. Nowy sezon zapowiada się wyjątkowo emocjonująco, a losy Natalki będą jednym z głównych wątków. W nadchodzących odcinkach M jak miłość po wakacyjnej przerwie Kama zacznie martwić się o Marcina. Nowa praca, do której go namawiała, wyczerpuje go i odbiera mu energię. Dodatkowo jego nowa szefowa, Elżbieta Domańska, nieustannie go adoruje, co komplikuje sytuację. Zaniepokojona Kama postanawia zasięgnąć porady u Jakuba Karskiego. Rozmowa z przyjacielem Marcina nie przynosi jej ulgi, a wręcz przeciwnie, uświadamia jej, że zmiana pracy była błędem. Karski bez ogródek mówi, że Marcin tęskni za dawną pracą detektywa. Pani będą musieli poczekać, by dowiedzieć się, jakie decyzje podejmie Kama, by ratować szczęście męża.
1: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę. Już 8 sierpnia na antenie TVP 2 zadebiutuje 166 odcinek. W tym odcinku Cichan odkrywa, że Hunter spotyka się z Melichem, co prowadzi do dramatycznej bójki. Bejza planuje zemstę, a Sinem wraca do rezydencji, co wprowadza dodatkowe napięcie. Cichan stawia ultimatum służbie, co może zmienić bieg wydarzeń. Serial, który zadebiutował w Polsce w styczniu tego roku, zdobywa serca widzów swoją zawiłą fabułą i emocjonującymi zwrotami akcji. W głównych rolach występują Talia Celebi jako Hunter i Türk Seve jako Cichan. Panna Młoda to turecki hit, który zapowiada się na długą przygodę z bohaterami. Rancho to serial, który od 20 lat zachwyca Polaków, mimo że od dekady nie powstały nowe odcinki. Emitowany w latach od 2006 do 2016 przez TVP stał się prawdziwym fenomenem. Historia zaczyna się, gdy Amerykanka polskiego pochodzenia, Lucy Wilska, dziedziczy posiadłość w fikcyjnej miejscowości Wilkowyje na Podlasiu. Jej przybycie wywraca życie mieszkańców do góry nogami, co staje się pretekstem do ukazania wiejskiej codzienności z humorem. Kluczowy jest konflikt między miejscowym księdzem a jego bratem bliźniakiem, wójtem, w obu rolach Cezary Żak. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza podczas pandemii, kiedy trafił na Netflix. Wilkowyje, choć fikcyjne, były kręcone w prawdziwych miejscowościach, które przeszły ogromne zmiany dzięki Unii Europejskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1022 hektopaskali. W Gdańsku bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Poznaniu na niebie będzie można oglądać niewielkie zachmurzenie, a temperatura wyniesie 14 stopni. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki i 40 parlamentarzystów opuścili szeregi PiS, tworząc nowy klub parlamentarny. To odpowiedź na ultimatum władz PiS dotyczące opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jarosław Kaczyński ostrzegał przed utratą subwencji budżetowej, ale te obawy zostały obalone przez prawnika z Państwowej Komisji Wyborczej. Konflikt wewnątrz partii zaostrza się, a Morawiecki krytykuje działania PiS jako kiepski serial.
0: 10 wspinaczy, których porwała lawina na Broad Peaku w Karakorum, uznaje się za zmarłych. Do tragedii doszło w czwartek, gdy lawina zeszła na 10-osobowy zespół wspinaczy. Dron wysłany z bazy zauważył ciała 4 osób, w tym Nirmala Purji, znanego himalaisty. Pakistańskie władze nie potwierdziły jeszcze oficjalnie wszystkich ofiar. W Niemczech zakończył się proces 25-letniego Pawła K., który został skazany za jedną udowodnioną kradzież samochodu. Podczas przesłuchań twierdził, że jest częścią większej grupy złodziei, jednak sąd uznał te opowieści za fantazję. Jego kolega, Krzysztof L., został skazany na 3 lata i 9 miesięcy więzienia za 5 kradzieży. Obaj zostali zatrzymani w Czechach i szybko przekazani niemieckim władzom. W stanie New Jersey policjant z Dunellen przybrał niecodzienny kamuflaż, udając krzak, by wyłapywać kierowców korzystających z telefonów. W ciągu 6 godzin wystawiono aż 74 mandaty. Kara za takie wykroczenie wynosi $100. To nowatorskie podejście ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Premier Donald Tusk zapowiedział możliwość przekazania Ukrainie kolejnych pocisków do systemu Patriot. Deklaracja padła po incydencie, gdy rosyjski pocisk naruszył polską przestrzeń powietrzną, co wywołało dyskusję o bezpieczeństwie Polski. Polska już wcześniej przekazała Ukrainie 5 takich pocisków, co według rządu nie osłabiło naszych zdolności obronnych. Decyzja o dalszym wsparciu wymaga jednak dokładnej analizy ryzyka i korzyści.
2: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej zakontraktowały łącznie 257 nowoczesnych bojowych wozów piechoty BWP Borsuk. Pierwsze 15 pojazdów trafiło do jednostek już w 2025 roku. Kluczowe znaczenie w finansowaniu kolejnych dostaw ma europejski program SAFE, który wspiera zakup 146 pojazdów. Docelowo do 2035 roku planowane jest wprowadzenie ponad 1000 Borsuków do służby. Paweł Poliwka, od 21 lat związany z parafią świętej Franciszki de Chantal na Brooklinie, został marszałkiem Parady Pułaskiego z Borough Park. Podczas historycznego przemarszu Piątą Aleją w roku 200-lecia Stanów Zjednoczonych będzie reprezentował lokalną Polonię oraz wartości takie jak wiara, rodzina i patriotyzm. Poliwka podkreśla, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyraz uznania dla całej wspólnoty parafialnej. Zamiokulka to roślina, która świetnie radzi sobie w trudnych warunkach, nawet podczas długotrwałej suszy. Jednak aby zachować jej zdrowy wygląd, warto stosować domowe nawozy, takie jak roztwór z kurkumy. Kurkuma nie tylko wspomaga wzrost, ale także chroni korzenie przed gniciem. Pamiętajmy, że zamiokulka najlepiej rośnie w miejscach z dużą ilością rozproszonego światła i wymaga podlewania co 10 do 14 dni latem.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Latem chętnie przygotowujemy domowe przetwory, ale czasem ogórki konserwowe wychodzą zbyt octowe. Istnieje prosty sposób na złagodzenie ich smaku. Wystarczy dodać do słoika kilka kawałków marchewki, która naturalnie zawiera cukry i łagodzi intensywność octu. Dzięki temu nasze ogórki będą miały idealnie zbilansowany smak.